0: Minęła 23. Do prezydenta Katowic trafiła petycja o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Komitetu Referendalnego w Będzinie. 50 milionów złotych, tyle będzie kosztować budowa nowego Domu Kultury w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zbiera podpisy pod petycją o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. 1 kwietnia tego roku zakład zakończył działalność. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów stanu wojennego, podczas których życie straciło 9 górników. Chcemy, aby to historyczne miejsce pozostało takie, jakie jest, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa.
2: Żeby nic tutaj nie zmieniać, nie dobudowywać, żeby jednak zachowały się te budynki i obiekty, aby to rzeczywiście było świadectwo dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie to zabudowa z początku istnienia kopalni. Tutaj szybko jakus oraz obiekty i budynki ceglane, które wokół niego się znajdują. Część elementów przeróbki, ale także budynki ze słynnym napisem kopalnia Wujek. Już zachowana jest łaźnia. Mamy taką nadzieję, że przejmiemy w pierwszej kolejności jako instytucja, także kuźnię, gdzie być może powstanie wspaniałe Muzeum Techniki.
0: W tej chwili teren po kopalni Wujek należy do Polskiej Grupy Górniczej. Obiekty wskazane w petycji zostały wpisane pod opiekę konserwatora zabytków lub aktualnie trwa procedura ich wprowadzania, mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok.
3: W porozumieniu podpisanym 31 grudnia 2025 roku miasto Katowice zadeklarowało chęć przejęcia tych obiektów. Znajdują się one w załączniku porozumienia z grudnia i te obiekty zostaną przekazane miastu Katowice.
0: Petycja w sprawie zachowania historycznej zabudowy kopalni Wujek trafi do prezydenta Katowic. Podpisy do końca sierpnia zbiera w swojej siedzibie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Będzina. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgodzili się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców nie jest ważna. Komitet zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dalszą działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców. To będzie największa inwestycja w historii Mikołowa. Rozpoczyna się projekt wart 50 milionów złotych. Dawny Dom Kultury zmieni się w nowoczesny obiekt, zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
4: Pierwsza część jest częścią zabytkową pod konserwatorem zabytku, więc ją wyremontujemy i dostosujemy. Później będzie takie przeszklenie i przejście do nowoczesnej części, gdzie będzie duża sala koncertowa na ponad 300 osób. Oprócz tej sali głównej będzie również sala mniejsza. Będą i sale do rękodzieła, i malarskie, i do zajęć tanecznych. Naprawdę wiele funkcji.
0: Teren budowy został przekazany wykonawcy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz braku nieprzewidzianych trudności inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku. Wizualizację nowego Domu Kultury mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. I na koniec sport. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Od 55 minuty po trafieniu Gordona prowadziła Anglia. Argentyńczycy wyrównali pół godziny później po trafieniu Fernandeza, a gola na wagę awansu w doliczonym czasie gry strzelił Martinez. O złoto aktualnie wciąż Mistrzowie Świata w niedzielę zagrają z Hiszpanami. Dzień wcześniej o brąz Anglia powalczy z Francją. Zdaniem meteorologów jutro do południa będzie słonecznie, w drugiej części dnia pojawią się chmury, przelotny deszcz, a miejscami także burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 29 stopni.
5: Jedynki. Finał mundialu będzie hiszpańskojęzyczny. Z Hiszpanią właśnie, która awansowała wcześniej, zmierzy się Argentyna. Biało-błękitni pokonali wieczorem Anglię 2-1. Wprawdzie pierwsza bramka padła dla Albionu, strzelił ją Anthony Gordon, ale Argentyńczycy w końcówce aż dwa...
6: Myślę, że będzie dobrze, jestem dobrej myśli.
7: Myślę, że legendy muszą odchodzić z pucharami. To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
6: Mam też takie poczucie, że Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
5: Finał mundialu w niedzielę. Wcześniej w sobotę o trzecie miejsce Anglia zagra z Francją. Rosyjski atak na Kijów. Agresor wystrzelił rakiety balistyczne. Według agencji Ukrinform w mieście było słychać eksplozję. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko, po mieście było słychać eksplozję. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
8: Unia Europejska i Ukraina wniosą do umowy swoje mocne strony. Ukraina wiedzę i doświadczenie. Chodzi o pomysłowość Ukraińców sprawdzaną każdego dnia na polu bitwy. A Unia, jak mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen, ma z kolei bezpieczne zakłady produkcyjne. Potencjał przemysłowy Unii umożliwi produkcję na dużą skalę i w krótkim czasie. Nowością jest możliwość budowy i przechowywania dronów na terytorium Unii, a nie na Ukrainie, co ma uchronić je przed atakami Rosji. Po 2-3 miesiącach drony będą przekazywane Ukrainie lub państwom zainteresowanym wzmocnieniem swoich zdolności, szczególnie na wschodniej flance. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: W Ostrówkach na Wołyniu badacze Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźli szczątki jednej osoby. Znajdowały się w leśnej mogile niedaleko cmentarza, poinformował IPN. W komunikacie napisano, że szkielet był niekompletny i nosił ślady naruszenia, do którego doszło prawdopodobnie podczas wcześniejszych prac leśnych. Prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu ruszyły w poniedziałek. Potrwają do 7 sierpnia. W obu miejscowościach w minionych latach odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki ponad 670 polskich ofiar rzezi wołyńskiej.
9: To są aktualności jedynki.
5: Do 10 lat więzienia grozi dwóm byłym członkom zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, Cezaremu J. i Maciejowi Eś. Chodzi o nadużycie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy finansowaniu kampanii medialnej Sprawiedliwe Sądy ze środków fundacji. Zdaniem prokuratury działania te naraziły fundację na stratę ponad 8 milionów złotych.
10: Zarzuty nie opierają się na przypuszczeniach, ale są wynikiem wielomiesięcznej pracy i zebranego materiału dowodowego, zapewnia prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
11: Było przesłuchanie kilkudziesięciu osób, zabezpieczono bardzo dużą ilość dokumentów, korespondencji elektronicznej.
10: Prokuratura zarzuca również przekazanie korzyści w postaci usług marketingu politycznego na rzecz Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski.
11: Korzyść polityczna tych dwóch partii była motywem uruchomienia i przeprowadzenia tej kampanii. Jest na to konkretny materiał dowodowy.
10: Obaj podejrzani nie przyznali się do winy i złożyli wyjaśnienia. Zastosowano wobec nich zakaz opuszczania kraju i zatrzymano paszporty. Sylwia Miś, Polskie Radio Rzeszów.
5: Pomogli ponad 300 pacjentom. Misja poznańskich stomatologów wróciła z Jamajki. 8 wolontariuszy, lekarzy, dentystów i studentów stomatologii przez 3 tygodnie przyjmowało mieszkańców. Teraz chcą zebrać pieniądze na nowy unit stomatologiczny, czyli fotel z urządzeniami i stanowiskiem pracy dentysty. Jeden z dwóch takich zestawów zepsuł się w Jamajce, mówi organizator wyjazdu profesor Kacper Nijakowski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
12: Koszt takiego unitu to około 60 tysięcy złotych. W związku z tym podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu zbiórki pieniężnej. Ten unit będzie niezbędny dla kontynuacji naszej misji, ponieważ w przyszłym roku ponownie planuję pojechać z kolejnymi wolontariuszami.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy głównie w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura od 10 do 17 stopni. Teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Klin wyżu znad Morza Północnego i Polski obejmuje wpływem Bałtyk. Bałtyk Południowy. Wiatr w części południowej z sektora północno-wschodniego 2 do 4. W części północnej zmienny 1 do 3. Stan morza 2, temperatura powietrza około 18 stopni, widzialność dobra. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4. Stan morza 2. Temperatura powietrza około 18 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 3 do 4. Stan morza 2. Widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-wschodni do wschodniego 3 do 4. Stan morza 2. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków północnych 2 do 4. Stan morza 2. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr z sektora północno-wschodniego 3 do 4. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zmienny 2 do 4.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Rodzina się pewnie modli i tęskni, pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

ale lubi też krzyczeć. Daję mu 2 złote, bowiem również lubię muzykę. Choć w sumie wagon metra mu rujnuje akustykę. Metro Świętokrzyska, wraz z kebabem siedli ludzie, mając mięso w pyskach. Jedna bestia, trzeba jej zdobyć 100 pencet. Ostry sosik, plami bluzek gdzieś przy rondo ONZ. Mógłbym dobę tak się wgapiać w niego. Zwykła podróż metrem, ile tu jest wrażeń z tego. Ale koniec tej przejażdżki, muszę wyjść znowu patrzeć w niebo. Ostatnie

Wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano. Hey.

0: Minęła 23. Do prezydenta Katowic trafiła petycja o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Komitetu Referendalnego w Będzinie. 50 milionów złotych, tyle będzie kosztować budowa nowego Domu Kultury w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zbiera podpisy pod petycją o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. 1 kwietnia tego roku zakład zakończył działalność. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów stanu wojennego, podczas których życie straciło 9 górników. Chcemy, aby to historyczne miejsce pozostało takie, jakie jest, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa.
2: Żeby nic tutaj nie zmieniać, nie dobudowywać, żeby jednak zachowały się te budynki i obiekty, aby to rzeczywiście było świadectwo dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie to zabudowa z początku istnienia kopalni. Tutaj szybko rakus oraz obiekty i budynki ceglane, które wokół niego się znajdują. Część elementów przeróbki, ale także budynki ze słynnym napisem kopalnia Wujek. Już zachowana jest łaźnia. Mamy taką nadzieję, że przejmiemy w pierwszej kolejności jako instytucja, także kuźnię, gdzie być może powstanie wspaniałe Muzeum Techniki.
0: W tej chwili teren po kopalni Wujek należy do Polskiej Grupy Górniczej. Obiekty wskazane w petycji zostały wpisane pod opiekę konserwatora zabytków lub aktualnie trwa procedura ich wprowadzania, mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok.
3: W porozumieniu podpisanym 31 grudnia 2025 roku miasto Katowice zadeklarowało chęć przejęcia tych obiektów. Znajdują się one w załączniku porozumienia z grudnia i te obiekty zostaną przekazane miastu Katowice.
0: Petycja w sprawie zachowania historycznej zabudowy kopalni Wujek trafi do prezydenta Katowic. Podpisy do końca sierpnia zbiera w swojej siedzibie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Będzina. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgodzili się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców nie jest ważna. Komitet zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dalszą działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców. To będzie największa inwestycja w historii Mikołowa. Rozpoczyna się projekt wart 50 milionów złotych. Dawny Dom Kultury zmieni się w nowoczesny obiekt, zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
4: Pierwsza część jest częścią zabytkową pod konserwatorem zabytków, więc ją wyremontujemy i dostosujemy. Później będzie takie przeszklenie i przejście do nowoczesnej części, gdzie będzie duża sala koncertowa na ponad 300 osób. Oprócz tej sali głównej będzie również sala mniejsza. Będą i sale do rękodzieła, i malarskie, i do zajęć tanecznych. Naprawdę wiele funkcji.
0: Teren budowy został przekazany wykonawcy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz braku nieprzewidzianych trudności inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku. A wizualizacje nowego Domu Kultury mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. I na koniec sport. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Od 55 minuty po trafieniu Gordona prowadziła Anglia. Argentyńczycy wyrównali pół godziny później po trafieniu Fernandeza, a gola na wagę awansu w doliczonym czasie gry strzelił Martinez. O złoto aktualnie wciąż Mistrzowie Świata w niedzielę zagrają z Hiszpanami. Dzień wcześniej o brąz Anglia powalczy z Francją. Zdaniem meteorologów jutro do południa będzie słonecznie, w drugiej części dnia pojawią się chmury, przelotny deszcz, a miejscami także burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 29 stopni.
5: Argentyna drugim finalistą mundialu w Ameryce Północnej. Mistrzowie świata sprzed 4 lat znów zagrają o tytuł. Po wczorajszym zwycięstwie 2-1 nad Anglikami awansowali do drugiego z rzędu finału. Zwycięstwo zapewnili sobie w dramatycznych okolicznościach, odwracając losy meczu w 85. i 92. minucie. Strefa kibica przed stadionem w Atlancie oszalała.
6: Właśnie tego chcieliśmy. Choć cały świat był przeciwko nami, było ciężko. Ale to sprawia, że wygrana jest jeszcze piękniejsza. Gratulacje dla Messiego, dla drużyny i wszystkich Argentyńczyków. Naprzód Argentyno, do finału. Najlepszy jak dotąd mecz naszej reprezentacji. Wyszliby wygrać i przypomnieć, dlaczego są mistrzami świata i dlaczego za chwilę znów nimi będą.
5: W finale mundialu w niedzielę Argentyna zagra przeciwko Hiszpanii. Dzień wcześniej mecz o trzecie miejsce pomiędzy Anglią i Francją. Jest dochodzenie w sprawie noworodka z alkoholem we krwi. Dziecko 36-letniej mieszkanki Ozorkowa w województwie łódzkim trafiło do szpitala w Zgierzu. Chłopiec przyszedł na świat w domu. Po interwencji służb medycznych został przewieziony na oddział neonatologii. Badania wykazały, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Dziecko 1 promil.
7: Dochodzenie prowadzone jest w kierunku narażenia podopiecznego na niebezpieczeństwo powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu bądź utraty życia.
5: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Matce noworodka grozi do 5 lat więzienia. Sąd rodzinny zdecydował o pozbawieniu jej praw rodzicielskich. Czwartek będzie w części Polski bardzo gorący. Synoptycy wydali ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem. Będą obowiązywać od 13 do piątkowego wieczora. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dziś w tych regionach termometry pokażą maksymalnie 30 stopni, jutro do 32. Tymczasem strażacy usuwają skutki burz, które przeszły nad południowo-zachodnią częścią Polski.
8: Ulewny deszcz spowodował utrudnienia w komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pasażerowie stali na przystankach, nie wiedząc, czy i kiedy przyjedzie autobus lub tramwaj.
9: Beznadziejnie, siedzę tu pół godziny, czekam na autobus.
10: Spóźniam się już około godziny.
8: Strażacy usuwają skutki burzy w Ostrowie Wielkopolskim. Zalane są ulice. Woda wdarła się do piwnic Urzędu Miejskiego. Oficer prasowy tamtejszej Straży Pożarnej Tomasz Chmielewski powiedział, że odnotowano 7 zdarzeń.
11: Przeważnie to są gdzieś tam podtopione posesje, zalane drogi.
8: Przedłużone zostały ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w południowej Polsce przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Będą obowiązywać również w nocy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
12: To są aktualności jedynki.
5: A w nich Niemcy. Strażacy walczą z pożarem w największym parku narodowym w kraju. I jest to bardzo trudna walka. 100 kilometrów od polskiej granicy płonie zalesiony teren, na którym przez dekady swój poligon miała Armia Czerwona. Strażacy nie mogą zbliżać się do ognia, bo w ziemi jest pełno niewybuchów.
13: Obecność ładunków wybuchowych potwierdzają eksplozje, które strażacy notują z odległości. Zgodnie z zaleceniami od miejsc objętych ogniem mogą być minimum 1 kilometr. Rozprzestrzenianie się ognia obserwują dzięki dronom. Zdjęcia pokazują, że ogień z niższych partii lasu dotarł do koron drzew i teraz jeszcze szybciej przenosi się na kolejne tereny. Wieczorem pożar obejmował ponad 200 hektarów. Myriz Mecklenburgii Pomorzu Przednim jest największym lądowym parkiem Niemiec. Został utworzony w 1990 roku, ale jeszcze na początku lat 2000 na części tego terenu ćwiczyły wojska rosyjskie. Na poligonie pozostała amunicja, co uniemożliwia walkę z ogniem klasycznymi metodami. Podobna sytuacja miała już miejsce tego lata, gdy w czerwcu płonęły lasy na terenach również graniczących z Polską, Saksonii i Brandenburgii. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
5: Radiowa Jedynka przywraca magię kartek z pozdrowieniami z wakacji. Rusza nasza letnia akcja Pocztówka z Radiem. Każdy ze słuchaczy może wysłać pozdrowienia, korzystając z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego. Jak to zrobić, wyjaśnia dziennikarz Jedynki Roman Czejarek.
14: Jest taka strona pocztówka.polskieradio.pl. Tam są takie rysunki, ale są puste dymki. W te dymki na tych obrazkach, jak w komiksie, wpisujecie to, co w tym momencie gra wam w waszym sercu, w waszej duszy. I uwaga, jest także wersja radiowa. Można się nagrać. Te życzenia puścimy na radiowej antenie.
5: Interaktywne pocztówki, przypomnijmy, można znaleźć na stronie pocztówka.polskieradio.pl. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
5: W nocy głównie w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 10 do 17 stopni. W dzień bez opadów tylko na północnym wschodzie. Poza tym również przelotne deszcze i burze. Na termometrach maksymalnie od 21 do 30 stopni.
12: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
15: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski w kategorii

dla sierot. Nie mają ojca, matki, staruchy i wariatki. Pakuj, Olo, baratki, drugi grosz dla dziecinek. Nie jedzą kolacji, skredzi lecą pijani. Ja pakuję w ubikacji, trzeci groszyk dla młodzieży. Na straży macierzy, Prusków kontra Wołomin. Sędzia od obu bierze, czwarty grosz.

0: Minęła 23. Do prezydenta Katowic trafiła petycja o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Komitetu Referendalnego w Będzinie. 50 milionów złotych, tyle będzie kosztować budowa nowego Domu Kultury w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zbiera podpisy pod petycją o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. 1 kwietnia tego roku zakład zakończył działalność. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów stanu wojennego, podczas których życie straciło 9 górników. Chcemy, aby to historyczne miejsce pozostało takie, jakie jest, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa.
2: Żeby nic tutaj nie zmieniać, nie dobudowywać, żeby jednak zachowały się te budynki i obiekty, aby to rzeczywiście było świadectwo dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie to zabudowa z początku istnienia kopalni. Tutaj szybko rakus oraz obiekty i budynki ceglane, które wokół niego się znajdują. Część elementów przeróbki, ale także budynki ze słynnym napisem kopalnia Wujek. Już zachowana jest łaźnia. Mamy taką nadzieję, że przejmiemy w pierwszej kolejności jako instytucja, także kuźnię, gdzie być może powstanie wspaniałe Muzeum Techniki.
0: W tej chwili teren po kopalni Wujek należy do Polskiej Grupy Górniczej. Obiekty wskazane w petycji zostały wpisane pod opiekę konserwatora zabytków lub aktualnie trwa procedura ich wprowadzania, mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok.
3: W porozumieniu podpisanym 31 grudnia 2025 roku miasto Katowice zadeklarowało chęć przejęcia tych obiektów. Znajdują się one w załączniku porozumienia z grudnia i te obiekty zostaną przekazane miastu Katowice.
0: Petycja w sprawie zachowania historycznej zabudowy kopalni Wujek trafi do prezydenta Katowic. Podpisy do końca sierpnia zbiera w swojej siedzibie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Będzina. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgodzili się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców nie jest ważna. Komitet zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dalszą działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców. To będzie największa inwestycja w historii Mikołowa. Rozpoczyna się projekt wart 50 milionów złotych. Dawny Dom Kultury zmieni się w nowoczesny obiekt, zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
4: Pierwsza część jest częścią zabytkową pod konserwatorem zabytku, więc ją wyremontujemy i dostosujemy. Później będzie takie przeszklenie i przejście do nowoczesnej części, gdzie będzie duża sala koncertowa na ponad 300 osób. Oprócz tej sali głównej będzie również sala mniejsza. Będą i sale do rękodzieła, i malarskie, i do zajęć tanecznych. Naprawdę wiele funkcji.
0: Teren budowy został przekazany wykonawcy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz braku nieprzewidzianych trudności inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku. A wizualizacje nowego Domu Kultury mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. I na koniec sport. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Od 55 minuty po trafieniu Gordona prowadziła Anglia. Argentyńczycy wyrównali pół godziny później po trafieniu Fernandeza, a gola na wagę awansu w doliczonym czasie gry strzelił Martinez. O złoto aktualnie wciąż Mistrzowie Świata w niedzielę zagrają z Hiszpanami. Dzień wcześniej o brąz Anglia powalczy z Francją. Zdaniem meteorologów jutro do południa będzie słonecznie, w drugiej części dnia pojawią się chmury, przelotny deszcz, a miejscami także burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 29 stopni.
5: 4 lata temu zdobyli mistrzostwo. Czy zachowają tytuł? Piłkarze Argentyny zameldowali się w finale kolejnego mundialu. Wczoraj w Atlancie pokonali Anglików 2-1. A wraz z argentyńskimi kibicami oglądał to starcie specjalny wysłannik radiowej jedynki, Kacper Merk.
6: Atlanta będzie już zawsze kojarzyć się Argentyńczykom z dramatycznymi końcówkami. W 1/8 finału trzeba było w niecały kwadrans odrobić 2 bramki straty do Egiptu. Wczoraj tylko 1 trafienie do Anglików, ale długo nie wpadało. Aż w końcu 85. minuta i mamy remis, a już w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez po wrzutce Messiego daje Argentynie finał. Co za szaleństwo. Całe mistrzostwa przeżywaliśmy emocje, ale to było ich zwieńczenie. Czekamy na Hiszpanię. Finał będzie niesamowity. To w niedzielę. Dzień wcześniej rozczarowani Anglicy zagrają z Francuzami o brązowe medale.
5: Finał piłkarskich mistrzostw świata w niedzielę o 21:00 czasu polskiego w Nowym Jorku na mecz o brąz zostanie rozegrany w sobotę w Miami. Podsumowanie ostatnich tygodni i plany na nadchodzące wybory. Temu było poświęcone spotkanie premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Uczestnicy określili je jako mobilizację przed rokiem wyborczym.
7: Przygotowanie w oczywisty sposób do ostatniej prostej. Przyszły rok to rok wyborczy, rok kampanii, rok, jestem przekonany, zwycięstwa.
5: Tak mówił jeszcze przed spotkaniem wiceszef MON-u Cezary Tomczyk. Podczas obrad klubu Koalicji Obywatelskiej była również mowa o aferze wokół Szpitala Południowego. Senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że partię czeka sporo pracy, by naprawić sytuację w służbie zdrowia.
8: W związku z pakietem ustaw, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, a dotyczącej ograniczenia wynagrodzenia godzinowego pracy lekarzy, czy ograniczenia kominów płacowych, czy poprawy organizacji jednostek służby zdrowia.
5: Donald Tusk miał również przygotowywać posłów na trudny wrzesień, w którym niewykluczone będą protesty nauczycieli. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość chce startować w wyborach z bezpartyjnymi samorządowcami. Oba ugrupowania zapowiedziały wspólny marsz po zwycięstwo w Senacie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreśla, że zależy mu na współpracy środowisk prawicowych w Izbie Wyższej.
9: Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy jakiś komitet społeczny, nie jest w tej chwili jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy.
5: Prezes bezpartyjnych samorządowców Marek Woch liczy na przejęcie wspólnie z PiS-em władzy w Senacie.
10: Jest potencjał oddolny do budowania właśnie wspólnej listy centrowo-prawicowej, żeby Senat posiadał większość po przyszłorocznych wyborach.
5: A te odbędą się jesienią przyszłego roku.
11: To są aktualności jedynki.
5: Groził w internecie zabójstwem. 29-letni informatyk z Poznania planował atak na dzieci w przedszkolu. Marcin G. kupił w sieci maczetę, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
12: Opisał to, co zrobi w internecie. Zamieścił dodatkowo ankietę, w której to internauci mieli zdecydować, jakie przedszkole zaatakuje i jakie dzieci pozbawi życia. Więc ta groźba i realność zagrożenia ze strony podejrzanego była wysoka.
5: Mężczyzna usłyszał zarzut przygotowania do zabójstwa. Przyznał się do winy. Policjanci zatrzymali go w jego mieszkaniu w Poznaniu. 29-latek zostanie przebadany przez psychiatrów. Grozi mu do 15 lat więzienia, a przed sądem odpowie także za posiadanie narkotyków. Ataki w Zatoce Perskiej na wschód od Bandar-e-Abbas w południowym Iranie było słychać wybuchy. W tym mieście znajduje się główna baza irańskiej marynarki wojennej i to w nią celują siły amerykańskie. Z kolei Teheran uderza w amerykańskie bazy w regionie. Armia Kuwejtu poinformowała o wrogich dronach. W Bahrajnie rozległy się syreny alarmowe. Wcześniej wojsko amerykańskie zaatakowało i unieruchomiło tankowiec, który płynął pod banderą Curaçao do irańskiego portu w Zatoce Perskiej. Przedwczoraj Stany Zjednoczone przywróciły blokadę morską irańskich portów. Rzymskie Koloseum można zwiedzać także w nocy. Wizyty są jednak ograniczone, a bilety trzeba rezerwować wcześniej.
13: Nocne zwiedzanie Koloseum to propozycja dla mieszkańców i turystów, którzy chcą zobaczyć ten słynny zabytek z innej perspektywy i nocnej scenerii. Wizyty zatytułowane Una notte al Colosseo organizowane są dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki od godziny 20 do 23, zawsze z przewodnikiem. Trasa rozpoczyna się przy północnym wejściu, niegdyś zarezerwowanym dla cesarza i prowadzi przez arenę, z której można zobaczyć całą widownię oraz podziemia. Bilety są dostępne tylko na oficjalnej stronie sprzedaży i można je kupić na 7 dni przed terminem zwiedzania. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
5: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
5: W nocy głównie w południowej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 10 do 17 stopni. W dzień także przelotne deszcze i burze w wielu regionach, a bez opadów właściwie tylko na północnym wschodzie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 21 do 30 stopni.
11: Jedynka. Polskie Radio.
14: Autopromocja.
15: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski.

0: Minęła 23. Do prezydenta Katowic trafiła petycja o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę Komitetu Referendalnego w Będzinie. 50 milionów złotych, tyle będzie kosztować budowa nowego Domu Kultury w Mikołowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zbiera podpisy pod petycją o zachowanie historycznej zabudowy kopalni Wujek. 1 kwietnia tego roku zakład zakończył działalność. Śląskie Centrum Wolności i Solidarności kultywuje pamięć o tragicznych wydarzeniach z czasów stanu wojennego, podczas których życie straciło 9 górników. Chcemy, aby to historyczne miejsce pozostało takie, jakie jest, mówi dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności Robert Ciupa.
2: Żeby nic tutaj nie zmieniać, nie dobudowywać, żeby jednak zachowały się te budynki i obiekty, aby to rzeczywiście było świadectwo dla przyszłych pokoleń. Przede wszystkim liczymy na to, że zostanie to zabudowa z początku istnienia kopalni. Tutaj szybko akus oraz obiekty i budynki ceglane, które wokół niego się znajdują. Część elementów przeróbki, ale także budynki ze słynnym napisem kopalnia Wujek. Już zachowana jest łaźnia. Mamy taką nadzieję, że przejmiemy w pierwszej kolejności jako instytucja, także kuźnię, gdzie być może powstanie wspaniałe Muzeum Techniki.
0: W tej chwili teren po kopalni Wujek należy do Polskiej Grupy Górniczej. Obiekty wskazane w petycji zostały wpisane pod opiekę konserwatora zabytków lub aktualnie trwa procedura ich wprowadzania, mówi rzeczniczka PGG Ewa Grudniok.
3: W porozumieniu podpisanym 31 grudnia 2025 roku miasto Katowice zadeklarowało chęć przejęcia tych obiektów. Znajdują się one w załączniku porozumienia z grudnia i te obiekty zostaną przekazane miastu Katowice.
0: Petycja w sprawie zachowania historycznej zabudowy kopalni Wujek trafi do prezydenta Katowic. Podpisy do końca sierpnia zbiera w swojej siedzibie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Będzina. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach nie przychylił się do skargi Komitetu Referendalnego na decyzję komisarza wyborczego w tej sprawie. Inicjatorzy akcji nie zgodzili się z uzasadnieniem komisarza, który stwierdził, że część podpisów złożonych przez mieszkańców nie jest ważna. Komitet zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz dalszą działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców. To będzie największa inwestycja w historii Mikołowa. Rozpoczyna się projekt wart 50 milionów złotych. Dawny Dom Kultury zmieni się w nowoczesny obiekt, zaznacza zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel.
4: Pierwsza część jest częścią zabytkową pod konserwatorem zabytków, więc ją wyremontujemy i dostosujemy. Później będzie takie przeszklenie i przejście do nowoczesnej części, gdzie będzie duża sala koncertowa na ponad 300 osób. Oprócz tej sali głównej będzie również sala mniejsza. Będą i sale do rękodzieła, i malarskie, i do zajęć tanecznych. Naprawdę wiele funkcji.
0: Teren budowy został przekazany wykonawcy. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz braku nieprzewidzianych trudności inwestycja powinna zostać ukończona na przełomie 2028 i 2029 roku. A wizualizację nowego Domu Kultury mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. I na koniec sport. Argentyna pokonała Anglię 2-1 i awansowała do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Od 55 minuty po trafieniu Gordona prowadziła Anglia. Argentyńczycy wyrównali pół godziny później po trafieniu Fernandeza, a gola na wagę awansu w doliczonym czasie gry strzelił Martinez. O złoto aktualni wciąż Mistrzowie Świata w niedzielę zagrają z Hiszpanami. Dzień wcześniej o brąz Anglia powalczy z Francją. Zdaniem meteorologów jutro do południa będzie słonecznie, w drugiej części dnia pojawią się chmury, przelotny deszcz, a miejscami także burze. Na termometrach maksymalnie zobaczymy do 29 stopni.
5: We wtorek zatrzymany przez CBA, wczoraj wyszedł na wolność. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wcześniej przez kilka godzin był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Śledztwo dotyczy nielegalnego przekazania pieniędzy ze środków Polskiej Fundacji Narodowej, Partiom Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska. Maciej Eś był wówczas członkiem zarządu fundacji, podobnie jak drugi podejrzany Cezary J. Obaj usłyszeli zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Podejrzani musieli być doprowadzeni na przesłuchanie, tłumaczył prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
6: Oczywiście pozbawienie wolności osób podejrzanych jest czynnością głęboko ingerującą w ich prawa i wolności, dlatego my każdorazowo bardzo dokładnie analizujemy, czy to jest konieczne. W tej sprawie prokurator uznał, że było to konieczne.
5: Maciej S. i Cezary J. nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia. Rosja znów prowokuje. Dwa samoloty Federacji Rosyjskiej zostały przechwycone wczoraj nad Bałtykiem. Su-30 SM-2 leciały z Królewca. Nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał w serwisie X, Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Wicepremier poinformował również, że przechwycone samoloty były później eskortowane przez szwedzkie myśliwce, które operowały nad Morzem Bałtyckim. Czy rządowy pakiet ceny paliwa niżej powróci? To uzasadnione pytanie w kontekście rosnących cen benzyny i diesla. Na wielu stacjach litr 95 kosztuje już ponad 7 zł. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami Polaków rząd wprowadzi ponownie program CPN. Obserwujemy sytuację, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
7: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
5: Ekspertka rynku paliw z łódzkiego biura Reflex Urszula Cieślak, podobnie jak i inni analitycy, mówi, że to nie koniec podwyżek, ale na podobny kształt programu CPN jak wcześniej nie liczy.
8: Aczkolwiek wszystko będzie zależało od tego, do jakiego maksymalnego poziomu wzrosną ceny paliw.
5: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Pakiet przepisów obniżył VAT i akcyzę na paliwo. Ustalana była też cena maksymalna benzyny i oleju napędowego. Czas pracy dolnośląskich lekarzy pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Około 1000 medyków ma go potwierdzić w pisemnym oświadczeniu. NFZ wysłał takie zalecenia do szpitali w regionie. Chodzi o wybraną grupę lekarzy, między innymi pracujących w kilku miejscach. W szpitalu na wrocławskim Brochowie oświadczenia ma podpisać 60 lekarzy. Zdaniem szefowej tej placówki Magdaleny Puziewicz-Karpiak pytanie funduszu nie budzi wątpliwości.
9: Jest rzeczą oczywistą, że nie należy się tutaj obawiać i podpisywać dokumentów, które są zgodne z prawdą, tylko po prostu odpowiedzieć na pytanie. No skoro podpisuję umowę i pracuję tyle godzin, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żebym to potwierdził w dodatkowym dokumencie.
5: Innego zdania jest Dolnośląska Izba Lekarska. Uznała, że żądanie podpisywania takich oświadczeń przez lekarzy jest niezgodne z przepisami.
10: To są aktualności jedynki.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na urząd premiera. Ma zostać rozpatrzony dziś. Przedwczoraj ukraiński parlament przegłosował dymisję dotychczasowej szefowej rządu Julii Swyrydenko. Serhij Korecki był do tej pory prezesem Państwowej Grupy Energetycznej Naftohaz. Pozdrowienia z wakacji tylko z radiową jedynką. Rusza nasza letnia akcja Pocztówka z radiem. Słuchacze mogą korzystać z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego i wysyłać własne pozdrowienia. A jak to zrobić, mówi dziennikarz jedynki Karol Surówka.
11: Uruchamiamy stronę pocztówka.polskieradio.pl. Tam możecie wybrać jedną z fenomenalnych pocztówek Andrzej Rysuje, nagrać własny dźwięk i dodać swój tekst i w ten sposób, w oryginalny sposób przesłać swoje życzenia z wakacji.
5: Interaktywne pocztówki są już dostępne, a więc zapraszamy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
5: Dziś w wielu regionach kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski.
13: A teraz fajnie, jakbyśmy się tak wszyscy po hipisowsku zbratali. i zaśpiewali razem, a w ogóle po prostu poczuli się razem. Piosenka nazywa się Wychowanie.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osiąg gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzinę i tradycję. Jak tradycja trochę inna, to

0: Jest czwartek. Rząd obserwuje sytuację na rynku paliw, podkreślił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Śląscy pogranicznicy przeprowadzili kontrolę w firmach zatrudniających cudzoziemców. Do 8 lat więzienia grozi bytomianinowi, który okradał starsze osoby.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Obserwujemy sytuację, tak minister finansów i gospodarki Andrzej Domański odpowiedział na pytanie o możliwość powrotu rządowego programu ceny paliwa niżej. Wczoraj średnia cena za litr benzyny 95 zbliżyła się do symbolicznej granicy 7 zł, a gdzieniegdzie nawet ją przekroczyła. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami rząd wprowadzi ponownie program. Trzymamy rękę na pulsie, mówi minister Domański.
2: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz, po tym zaostrzeniu sytuacji na Bliskim Wschodzie, mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
0: Obecnie najdroższe paliwo jest w województwie mazowieckim, a najtańsze w śląskim i świętokrzyskim. Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę w 3 firmach na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze sprawdzali m.in. legalność pracujących tam cudzoziemców. Inspekcją objęto łącznie prawie 100 osób, mówi rzecznik prasowy Śląskiej Straży Granicznej porucznik Szymon Mościcki.
3: Efektem przeprowadzonych działań było stwierdzenie naruszeń przepisów w przypadku 57 zatrudnionych osób. Naruszenia stwierdzono także po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców w sposób nielegalny.
0: Grozi im do 50 tysięcy złotych grzywny. Od początku roku śląscy pogranicznicy skontrolowali już niemal 5 tysięcy obcokrajowców. Ponad 1/5 z nich pracowała w naszym kraju nielegalnie.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Bytomscy mundurowi zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za okradanie starszych osób. 41-latek działał na terenie całego miasta i zabierał seniorom biżuterię. Schemat działania był wyjątkowo prosty, podkreśla Paulina Gnietko z bytomskiej policji.
5: Sprawca wypatrywał starsze, samotnie poruszające się kobiety. Podchodził do nich, a następnie, wykorzystując chwilę nieuwagi, zdecydowanym ruchem zrywał z ich szyi złotą biżuterię, po czym uciekał.
0: W momencie zatrzymania bytomianin miał przy sobie narkotyki. Za zarzucane mu czyny grozi kara do 8 lat więzienia. Maja Zielińska, absolwentka Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, zdobyła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę inżynierską. Jej projekt dotyczący wykorzystania sztucznej inteligencji we wspieraniu osób niewidomych został uznany za najlepszy spośród ponad 200 prac nadesłanych z 33 uczelni z całego kraju. Chciałam zrobić coś, co w namacalny sposób pomogłoby innym, twierdzi Maja Zielińska.
6: Zamknęłam sobie oczy i pomyślałam sobie, co jest największym wyzwaniem dla osób niewidomych. I pomyślałam sobie, że mogłyby to być właśnie przejścia dla pieszych. Urządzenie jest montowane na lasce dla osób niewidomych. Następnie, kiedy moduł wizyjny wykrywa przejście dla pieszych, wysyła sygnał, tak mówiąc bardzo pokrótce, do mikrokontrolera. Następnie on uruchamia silnik wibracyjny, który przenosi drgania na laskę dla osób niewidomych.
0: Promotorem nagrodzonej pracy jest doktor inżynier Jarosław Jędryka z Politechniki Częstochowskiej. Zdaniem meteorologów przed nami bardzo ciepły dzień, na termometrach dziś do 29 stopni. Do południa będzie słonecznie, w drugiej części dnia wzrost zachmurzenia, mogą też pojawić się burze.
7: We wtorek zatrzymany przez CBA, wczoraj wyszedł na wolność. Były przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Eś poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wcześniej przez kilka godzin był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Śledztwo dotyczy nielegalnego przekazania pieniędzy ze środków Polskiej Fundacji Narodowej, Partiom Prawo i Sprawiedliwości i Solidarna Polska. Maciej Eś był wówczas członkiem zarządu fundacji, podobnie jak drugi podejrzany Cezary J. Obaj usłyszeli zarzuty nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Podejrzani musieli być doprowadzeni na przesłuchanie, tłumaczył prokurator regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak.
8: Oczywiście pozbawienie wolności osób podejrzanych jest czynnością głęboko ingerującą w ich prawa i wolności, dlatego my każdorazowo bardzo dokładnie analizujemy, czy to jest konieczne. W tej sprawie prokurator uznał, że było to konieczne.
7: Maciej Eś i Cezary J. nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia. Rosja znów prowokuje. Dwa samoloty Federacji Rosyjskiej zostały przechwycone wczoraj nad Bałtykiem. Su-30 SM-2. leciały z Królewca. Nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej, poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak napisał w serwisie X, Rosjanie po raz kolejny prowadzili nad Bałtykiem agresywną obserwację naszych ćwiczeń zgrywania systemów obrony powietrznej. Wicepremier poinformował również, że przechwycone samoloty były później eskortowane przez szwedzkie myśliwce, które operowały nad Morzem Bałtyckim. Czy rządowy pakiet ceny paliwa niżej powróci? To uzasadnione pytanie w kontekście rosnących cen benzyny i diesla. Na wielu stacjach litr 95 kosztuje już ponad 7 zł. Na razie nie wiadomo, czy w związku z wakacjami i częstszymi wyjazdami Polaków rząd wprowadzi ponownie program CPN. Obserwujemy sytuację, mówi minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
2: Obserwujemy rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie, ceny ropy na rynkach, także marże w hurcie i w rafineriach. Zobaczymy, jak ta sytuacja będzie się rozwijała. Ja tylko przypomnę, że ceny ropy już sięgały 115 dolarów. Teraz mówimy o cenach bliskich 80, więc oczywiście trzymamy rękę na pulsie.
7: Ekspertka rynku paliw z łódzkiego biura Reflex Urszula Cieślak, podobnie jak i inni analitycy, mówi, że to nie koniec podwyżek, ale na podobny kształt programu CPN jak wcześniej nie liczy.
9: Aczkolwiek wszystko będzie zależało od tego, do jakiego maksymalnego poziomu wzrosną ceny paliw.
7: Rządowy program CPN obowiązywał od końca marca do końca czerwca. Pakiet przepisów obniżył VAT i akcyzę na paliwo. Ustalana była też cena maksymalna benzyny i oleju napędowego. Czas pracy dolnośląskich lekarzy pod lupą Narodowego Funduszu Zdrowia. Około 1000 medyków ma go potwierdzić w pisemnym oświadczeniu. NFZ wysłał takie zalecenia do szpitali w regionie. Chodzi o wybraną grupę lekarzy, między innymi pracujących w kilku miejscach. W szpitalu na wrocławskim Brochowie oświadczenia ma podpisać 60 lekarzy. Zdaniem szefowej tej placówki Magdaleny Puziewicz-Karpiak pytanie funduszu nie budzi wątpliwości.
10: Jest rzeczą oczywistą, że nie należy się tutaj obawiać i podpisywać dokumentów, które są zgodne z prawdą, tylko po prostu odpowiedzieć na pytanie. No skoro podpisuję umowę i pracuję tyle godzin, no to nie stoi nic na przeszkodzie, żebym to potwierdził na dodatkowym dokumencie.
7: Innego zdania jest Dolnośląska Izba Lekarska. Uznała, że żądanie podpisywania takich oświadczeń przez lekarzy jest niezgodne z przepisami.
11: To są aktualności jedynki.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył w Radzie Najwyższej wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na urząd premiera. Ma zostać rozpatrzony dziś. Przedwczoraj ukraiński parlament przegłosował dymisję dotychczasowej szefowej rządu Julii Swyrydenko. Serhij Korecki był do tej pory prezesem Państwowej Grupy Energetycznej Naftohaz. Pozdrowienia z wakacji tylko z radiową jedynką. Rusza nasza letnia akcja Pocztówka z radiem. Słuchacze mogą korzystać z gotowych propozycji rysunkowych autorstwa Andrzeja Milewskiego i wysyłać własne pozdrowienia. A jak to zrobić, mówi dziennikarz jedynki Karol Surówka.
12: Uruchamiamy stronę pocztówka.polskieradio.pl. Tam możecie wybrać jedną z fenomenalnych pocztówek Andrzej Rysuje, nagrać własny dźwięk i dodać swój tekst i w ten sposób, w oryginalny sposób przesłać swoje życzenia z wakacji.
7: Interaktywne pocztówki są już dostępne, a więc zapraszamy. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
7: Dziś w wielu regionach kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Chłodniej będzie miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21.
11: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
13: W lecie z radiem rzeka Krutynia, czyli polska Amazonka. Dzika przyroda, ptaki i krystalicznie czysta woda, które podziwiać można podczas spływów kajakowych. Odwiedzi nas także Martyna Konkel, kitesurferka, trzykrotna mistrzyni Polski.

0: Poranek poranek w Radiu Katowice. Informacje w skrócie. Karolina Michalik.
1: Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, którzy rozsyłają fałszywe wiadomości i maile z obietnicą zwrotu kosztu zakupu leków. To klasyczny phishing, którego celem jest wyłudzenie danych osobowych oraz informacji z karty płatniczej. KNF apeluje o zachowanie czujności i przypomina, że nie należy klikać w podejrzane linki. Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę w 3 firmach na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze sprawdzili m.in. legalność zatrudnienia pracujących tam cudzoziemców. Okazało się, że przepisy naruszone zostały przy zatrudnieniu niemal 60 osób. Pracodawcy odpowiedzą teraz za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, a grozi im za to grzywna do 50 tysięcy złotych. Samorząd Tychów zmodernizuje w ciągu 1,5 roku krytą pływalnię przy ulicy Edukacji w centrum miasta. Jak przekazał we wczorajszej informacji.
2: Argentyna nie zmarnowała swojej szansy na obronę mistrzowskiego tytułu. Wyszarpała zwycięstwo w półfinałowym starciu z Anglikami i melduje się w niedzielnym finale.
3: Anglicy długo prowadzili 1-0, ale w ostatnich minutach spotkania Argentyna podkręciła tempo, no i miała Leo Messiego.
2: Po jego 2 asystach padły bramki przesądzające o zwycięstwie.
4: Messi z inną drużyną nie osiągnąłby tego.
5: To on jest legendarny, naprawdę potrafi.
6: Najlepszy jak dotąd mecz naszej reprezentacji. Wyszliby wygrać i przypomnieć, dlaczego są mistrzami świata i dlaczego za chwilę znów nimi będą.
3: Tak świętowali na ulicach Atlanty fani Argentyny, z którymi rozmawiał specjalny wysłannik radiowej jedynki Kasper Merk.
2: Hiszpania czy Argentyna? Wielki finał mundialu w niedzielę, a dzień wcześniej o 3 miejsce zagrają Anglicy z Francuzami.
3: Więcej o wczorajszym meczu za chwilę w aktualnościach sportowych.
2: Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń, niewłaściwe zapisy w regulaminie i nadmierne obciążenie pracą personelu medycznego.
3: Takie uchybienia wykazała kontrola NIK-u w warszawskim Szpitalu Południowym.
2: Kontrolerzy wytknęli w raporcie błędy w funkcjonowaniu SOR-u i wskazali, że niektóre pomieszczenia w szpitalu były używane niezgodnie z ich przeznaczeniem.
3: A jak wyglądał ten proceder, wyjaśnia rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
7: Jedno z pomieszczeń, choć było oznaczone jako pokój łóżkowy, nie było wyposażone w łóżka. Zamiast tego w środku był telewizor, meble oraz aneks kuchenny. Wejście do pokoju zostało ograniczone, w tym osobom z kierownictwa oddziału, gdyż pokój był otwierany na kartę i kod. Pokój wykorzystywany był przez pacjentów komercyjnych, którzy byli transportowani wraz z łóżkiem szpitalnym na blok operacyjny i również z niego tam przewożeni.
2: W innym pomieszczeniu wykorzystywanym niezgodnie z przeznaczeniem utworzono salę fizjoterapii, mimo że pokój ten był przeznaczony dla pacjentów po zabiegach.
3: Po aferze w Szpitalu Południowym stanowiska straciły wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra.
2: A prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił wczoraj, że zastąpią je Magdalena Młochowska i Izabela Mercewicz-Jędrysik.
3: 7-dniowe ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla stowarzyszeń założonych przez członków partii.
2: Jeśli nie zakończą działalności, zostaną wykluczeni z ugrupowania.
3: Formacja Po Pierwsze Polska, skupiona wokół Jacka Sasina, dostosuje się do zakazu.
2: Nie zrobi tego Stowarzyszenie Rozwój Plus, założone przez Mateusza Morawieckiego.
3: Polacy oczekują odpowiedzi na najważniejsze wyzwania. Nie potrzebują jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się, napisał w reakcji na oczekiwania kierownictwa PiS-u były premier.
8: Nieco po ponad godzinie kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyszło z tekstem uchwały.
9: Dotyczy zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii Prawo i Sprawiedliwość w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym.
8: Mówił rzecznik partii Rafał Bochanek.
9: W celu zachowania jedności.
8: Wprawdzie na dostosowanie się kierownictwo dało 7 dni, ale prezes stowarzyszenia Po Pierwsze Polska Jacek Sasin tuż po zakończeniu obrad już powiedział, że natychmiast kończy działalność stowarzyszenia.
10: I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji.
8: Tobiasz Bochański liczy, że to samo zrobi były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Polski Mateusz Morawiecki.
11: Dlatego, że naszym podstawowym zadaniem jest jedność, jest determinacja w odsunięciu Donalda Tuska od władzy.
8: Ale w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki poinformował, że jego stowarzyszenie będzie działało dalej. Tylko w ten sposób możemy walczyć o każdy głos i przekonać nowych wyborców, napisał były premier. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
2: A ważne polityczne spotkanie odbyło się także w gronie polityków Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk przez blisko 3 godziny rozmawiał z parlamentarzystami.
3: O przebiegu spotkania wiadomo niewiele, bo posłowie niechętnie wypowiadali się o jego przebiegu. Mówili jedynie, że tematem była mobilizacja przed rokiem wyborczym.
12: To są aktualności jedynki.
2: To zdarza się raz na kilkaset tysięcy ciąż.
3: Czworaczki przyszły na świat w Łódzkim Centrum Zdrowia Matki Polki. To dla placówki 10 taki przypadek.
2: Mama Rozalii, Franka, Gabrysia i Bruna długo żyła w przekonaniu, że jej rodzina powiększy się o 3 dzieci.
12: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
3: Dzieci urodziły się przedwcześnie, są pod opieką specjalistów, ale niedługo trafią do domu i dołączą do starszego brata.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
13: Informacje sportowe, Filip Jastrzębski, dzień dobry. Broniąca tytułu Argentyna pokonała w Atlancie Anglię 2-1 w półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata i ponownie zagra o pełną pulę. Anglicy objęli prowadzenie w 55 minucie po strzale Antonego Gordona. Potem Argentyńczycy napierali coraz bardziej, aż 2 razy w końcówce pokonali Jordana Pickforda. W 85 minucie Enzo Fernandez, a w doliczonym czasie Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował Lionel Messi. Dzień wcześniej do finału mundialu awansowała Hiszpania po zwycięstwie nad Francją 2-0. W niedzielnym finale Argentyna zagra z Hiszpanią, a dzień wcześniej w meczu o 3. miejsce Anglia zmierzy się z Francją. Wiemy już, że przerwa po pierwszej połowie finału potrwa 25 minut zamiast tradycyjnego kwadransa. Wszystko w związku z zaplanowanymi występami artystycznymi. W przerwie na stadionie w East Rutherford odbędzie się 11-minutowy koncert, którego gwiazdami będą m.in. Madonna, Shakira i Justin Bieber z Burna Boyem. Przed meczem na 19.30 czasu w Polsce zaplanowano ceremonię zamknięcia, w której wezmą udział Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams czy I Show Speed, a hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa Jennifer Hudson. Polscy siatkarze wygrali z Bułgarami 3-0 w pierwszym meczu odbywającego się w Chicago turnieju Ligi Narodów. To 7 zwycięstwo reprezentacji Polski w 9 spotkaniu w tych rozgrywkach. Najskuteczniejszym graczem biało-czerwonych był atakujący Bartłomiej Bołądź, który zdobył 13 punktów. Środkowy Szymon Jakubiszak nie ukrywał, że spodziewał się większego oporu rywali.
14: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś długiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz. Także no, na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa. Graliśmy konsekwentnie, aczkolwiek tak mówię z własnych jakichś tam przemyśleń, że przed meczem spodziewałem się cięższego spotkania.
13: To ostatni turniej zasadniczej fazy Ligi Narodów, po której 7 najlepszych zespołów oraz gospodarz Chiny zakwalifikują się do imprezy finałowej w Ningbo. Po wygranej z Bułgarami Polacy awansowali na 2. miejsce w ogólnej tabeli. Ponownie o sporcie za godzinę.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
18: Pogoda.
3: Najchłodniejszy poranek miejscami na Pomorzu, 8 stopni w Łebie i 10 na Kujawach oraz na Podhalu. Najcieplejsza Warszawa, 18 stopni. Najładniejsza pogoda dziś na północnym wschodzie, tu bez opadów, a poza tym zachmurzenie umiarkowane i duże. Zapowiadany jest przelotny deszcz, no i znowu pojawią się burze w centrum, na południu i na południowym wschodzie. Będzie upalnie, na ogół od 26 do 30 stopni.
15: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
18: Klimat.
3: Tylko Starachowice z umiarkowaną jakością powietrza, poza tym jest ona dobra lub bardzo dobra. Między 14 a 17 w sieci będzie mało prądu z odnawialnych źródeł energii. Wtedy warto zrezygnować z energochłonnych zajęć. Utrzymuje się zagrożenie pożarowe w lasach, ale jest na ogół na małym lub średnim poziomie.
18: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
19: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.
21: Kolory mapy drogowej, mam nadzieję, że zbliżone do zieleni,
0: Wszystko wie. Gabriela Kaczyńska, Autoradio, poranku w Radiu Katowice co pół godziny.
21: No, do tego koloru zielonego dołożymy trochę czerwonego. Jak na razie to jest taki blady czerwony, bo te korki jak na razie mamy niewielkie, no ale ruch jest coraz większy i ta sytuacja może się zmienić, ale póki co, chwilowo stoimy na północnym odcinku drogi krajowej 43, chodzi o Lgotę, gdzie cały czas pracują drogowcy i tam cały czas ruch jest ograniczony w obu kierunkach i te niewielkie postoje mamy zarówno w kierunku Częstochowa, jak i w kierunku Kłobucka. Podobną sytuację mamy na jurajskim odcinku drogi 78 w Pradłach, tam z kolei ruch odbywa się wahadłowo i też czekają nas chwilowe postoje. Stoję i w stronę Kielc, i w stronę Zawiercia. W Sosnowcu utkniemy w niewielkich korkach na drodze 79 przy Centrum Młodzieżowym. To ulica Orląt Lwowskich. Tam duży ruch mamy na jezdni w stronę Katowic. Po samych Katowicach jak na razie podróżujemy bardzo sprawnie, mimo że miejscami ruch jest duży. Niewielki korek mamy na drodze 44 w Tyskich Urbanowicach i nieco dalej, bo w Bieruniu Nowym, gdzie w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934 i właśnie w tamtym rejonie też czeka nas przymusowy przystanek i w stronę Tychów, i w stronę Oświęcimia. Po pozostałych drogach podróżujemy bez większych problemów. Warunki pogodowe póki co mamy dobre, choć miejscami jeszcze unoszą się mgły. Tak jest między innymi na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.
0: Bardzo dziękujemy.
22: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego

0: Piątkowy poranek w Radiu Katowice. Informacje w skrócie. Karolina Michalik.
1: Komisja Nadzoru Finansowego ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod Narodowy Fundusz Zdrowia, którzy rozsyłają fałszywe wiadomości i maile z obietnicą zwrotu kosztu zakupu leków. To klasyczny phishing, którego celem jest wyłudzenie danych osobowych oraz informacji z karty płatniczej. KNF apeluje o zachowanie czujności i przypomina, że nie należy klikać w podejrzane linki. Straż Graniczna przeprowadziła kontrolę w 3 firmach na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze sprawdzili m.in. legalność zatrudnienia pracujących tam cudzoziemców. Okazało się, że przepisy naruszone zostały przy zatrudnieniu niemal 60 osób. Pracodawcy odpowiedzą teraz za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców, a grozi im za to grzywna do 50 tysięcy złotych. Samorząd Tychów zmodernizuje w ciągu 1,5 roku krytą pływalnię przy ulicy Edukacji w centrum miasta. Jak przekazał we wczorajszej informacji tyski magistrat, podpisano właśnie umowę z wykonawcą prac. W związku z modernizacją kryta pływalnia będzie zamknięta od 3 sierpnia. W Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzyświeciu trwa kompleksowa modernizacja za ponad 8,5 miliona złotych. To jedna z największych inwestycji oświatowych prowadzonych obecnie przez powiat cieszyński. Obejmuje zarówno termomodernizację budynków, jak i wymianę dotychczasowego źródła ciepła. Pomieszczenia wykorzystywane przez uczniów mają być gotowe przed rozpoczęciem roku szkolnego.
2: Zbliżamy się do 7 rano, jesteśmy w Polsce i słuchamy Radia Z. Czas na wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
3: Ceny paliw jeszcze wyżej, benzyna w wielu miejscach już powyżej 7 zł.
4: Gorąco w PiSie jest ultimatum dla polityków. Zero stowarzyszeń, bo jak nie...
3: Sanepid odpuszcza dzieciom. Mogą w upale sprzedawać lemoniadę i owoce.
2: 7.
3: Taniej już było. Ceny ropy na świecie znów szybują.
4: I już widać to na polskich stacjach, nawet na tych uchodzących za tanie. Ponad 7 zł za 95.
3: Z cenowym raportem Marcin Friedrich. Konkretnie to ile dziś płacimy za paliwo?
5: Według paliwomapa.pl, jednego z internetowych portali, który na bieżąco zamieszcza ceny paliw na stacjach, w Warszawie na większości stacji, niezależnie od koncernu, 95 kosztuje 7,09 zł, a olej napędowy 7,29 zł. Za benzynę 98, czyli tę droższą, trzeba zaś płacić 7,89 zł za litr. To wszystko to oczywiście skutek napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Atrament na porozumieniu między Iranem a USA jeszcze nie wysechł, a znowu doszło do amerykańskich ataków i odwetu ze strony Iranu.
3: A czy kierowcy mogą tym razem też liczyć na pomoc państwa?
5: Minister energii 2 dni temu, kiedy ropa znowu zaczęła drożeć, wypowiedział jedynie znane zaklęcie: analizujemy sytuację. A to przynajmniej w ciągu najbliższych dni nie wróży powrotu do obniżanej akcyzy i VAT-y oraz urzędowych cen maksymalnych. Po prostu trzeba by na to wydawać znowu około 1,5 miliarda złotych miesięcznie, na co nie zgodzi się minister finansów.
4: Prezydent USA wycofał się z poniedziałkowej zapowiedzi wprowadzenia opłat za żeglugę w cieśninie Ormus. Amerykańskie wojsko przeprowadziło jednocześnie kolejne uderzenie na cele w Iranie.
3: Trzęsienie ziemi w PiSie. Zarząd partii stawia politykom ultimatum. Macie tydzień na rezygnację z wszelkich stowarzyszeń. Jak nie, wykreślenie z listy członków.
4: Chodzi oczywiście przede wszystkim o opozycyjne wobec siebie frakcje Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Ten drugi polityk już deklaruje rozwiązanie swojego stowarzyszenia.
3: A co zamierza były premier? O tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
6: Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że nie zrezygnuje ze stowarzyszenia Rozwój Plus ani z celu jego działania. Pod koniec lipca organizuje nawet grilla na 1000 osób. Tobiasz Bocheński liczy, że do tego czasu były premier rozwiąże jednak swoją organizację.
7: Nie będzie organizowało żadnych wydarzeń, nie będzie organizowało żadnych grillów, a jeżeli będą jakieś grille, to będą Prawa i Sprawiedliwości.
8: Tak jest.
6: Dopowiada Jacek Sasin, który od razu zapewnił, że PiS musi być jak jedna pięść, dlatego kończy działalność Stowarzyszenia Po Pierwsze Polska.
4: Parlamentarzyści, którzy działają w jakimkolwiek stowarzyszeniu, mają wysłać szefowi klubu Mariuszowi Błaszczakowi oświadczenie o rezygnacji z członkostwa.
3: Amerykański prezydent twierdzi, że zaczął naciskać na Moskwę w sprawie wojny z Ukrainą. Władimirze, czas, żebyś przestał, tak miał powiedzieć Putinowi Donald Trump. A swoje rozmowy relacjonuje w wywiadzie dla telewizji Fox News.
4: Nie będę wchodzić w szczegóły tej rozmowy, ale powiedziałem mu: Władimirze, już czas, żebyś przestał i czas, żeby wojna się skończyła. Myślę, że on jest gotowy do zawarcia porozumienia niedługo, ale do tego tanga trzeba dwojga.
3: Na razie negocjacje pokojowe utknęły w martwym punkcie. Rosjanie w nocy zaatakowali Kijów rakietami balistycznymi.
4: Co najmniej 2 osoby zginęły. zaśmiały. W kilku dzielnicach płoną bloki mieszkalne.
3: Nie ma nudy z pogodą w Polsce. IMGW ostrzega przed burzami z silnym deszczem w południowo-wschodniej ćwiartce i na krańcach południowo-zachodnich.
4: Są też pomarańczowe alerty drugiego stopnia przed upałem. Fala skwarów lała się od zachodu. Pas ostrzeżenia obejmuje południe, zachodniopomorskiego, lubuskie, wielkopolskie oraz łódzkie.
3: Część kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, świętokrzyskiego i lubelskiego. Dziś na termometrach w tym obszarze zobaczymy 30, jutro 2 stopnie więcej.
4: A na południu Europy upał zelżał z 40 kilku do 35 stopni. Taka pogoda we Francji, Hiszpanii i we Włoszech.
3: Dzieci nie muszą już bać się sanepidu, w każdym razie te, które sprzedają lemoniadę, owoce i wypieki. I tak zbierają pieniądze na wakacje czy inne swoje cele.
4: Główny inspektorat sanitarny informuje, że podczas festynów, pikników lub wakacyjnych akcji nie będzie kontrolował dziecięcych straganów. Sprzedaż powinna jednak odbywać się pod opieką osoby dorosłej, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
8: To nie znaczy oczywiście, że w sytuacji, w której ktoś ulegnie zatruciu po spożyciu tego, co dzieci przygotowały, my żadnej kontroli nie podejmiemy, bo wtedy oczywiście będziemy musieli sprawdzić, co się stało.
9: Jakie są dokładne wytyczne teraz dla tych sprzedających?
8: Przede wszystkim to, o czym zawsze mówimy, najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa żywności. Chodzi o to, żeby to, co dzieci, młodzież przygotowują, było dla nas bezpieczne.
4: O szczegóły pytał reporter Piotr Gawroński. Zalecenia obejmują mycie rąk, używanie czystych naczyń oraz ograniczanie możliwości dotykania produktów przez klientów.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: W Radiu Katowice to pora bardzo dokładnej prognozy pogody. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
12: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, dziś na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Na północy kraju miejscami można się spodziewać słabych, przelotnych opadów deszczu, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze się pojawią, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się w czasie tych możliwych burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. A w województwie śląskim dziś poczujemy podmuch gorącego lata. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i małe, tylko gdzieniegdzie chwilami może mocniej się zachmurzyć i słabo popadać. Też lokalnie, głównie w górach, mogą pojawić się burze. Na termometrach pojawią się za to dawno nieoglądane wartości, bo do 29 będzie w Katowicach, w metropolii, do 28 w Częstochowie i na Jurze, również do 28 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 28, a wysoko w Beskidach od 18 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr dziś słaby, zmienny, wysoko w górach z kierunków północnych. Jedynie w czasie tych punktowych burz mocniej powieje. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro, w piątek, od rana i później przez większą część dnia w całym regionie słonecznie. Po południu jednak od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i wieczorem miejscami już przyda się parasol, bo popada deszcz i pojawią się też burze. Jednak w ciągu dnia trzeba być też przygotowanym na upał, bo temperatura maksymalna w zakresie 29-31 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przy tym słaby z południa i południowego wschodu, jedynie w czasie burz porywisty. A w weekend, w sobotę, znowu więcej chmur na niebie, przelotny deszcz gdzieniegdzie się pojawi i zrobi się nieco chłodniej, do 24 stopni Celsjusza. Za to w niedzielę już słonecznie, w większości regionu bez deszczu i z temperaturą do 25 stopni Celsjusza.
11: Dzięki, Darku. Czas na kolejne autoradio w Radiu Katowice, Gabriela Kaczyńska.
13: A kolejne autoradio zaczynamy od utrudnień na drodze krajowej 86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami. Jak informuje nasz słuchacz Tomasz, samochód ciężarowy z naczepą zderzył się z osobówką. Droga jest lekko zatarasowana, ruch jak na razie jest spowolniony, ale samochodów przybywa i ta sytuacja może się zmienić, o czym oczywiście będziemy informować. Do stłuczki doszło też na trasie S1 w Mysłowicach w rejonie węzła z autostradą A4. Tak jest na pasach w stronę Siewierza, tam korków jak na razie też nie ma, ale kierowcy jadą dużo wolniej. Niewielkie korki w Katowicach mamy na pętli Brynowskiej przy dojeździe do Kościuszki od strony Giszowca i od strony Mikołowa. Podróżujący drogą 44 chwilowo stoją w mikołowskich Śmiłowicach w miejscu pracy drogowych, ale i w Tychach przy zjeździe na Krajową Jedynkę i w Tyskich Urbanowicach. Lekko korkuje się także odcinek tej trasy w Bieruniu Nowym. Tam przypomnę, w przebudowie jest skrzyżowanie z drogą 934. Na południu korkuje się droga 52 w Kozach, gdzie też pracują drogowcy i też mamy zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy informują też o korkach na trasie 944 w Grodźcu i w Jasienicy w obie strony. Podobnie jest pomiędzy Oczkowem a Łękawicą, to już okolice Żywca, i droga 946. Na północy korki utrzymują się na zwężonym odcinku drogi 43 w Lgocie. Tak jest na pasach w obu kierunkach. Zatłoczone mamy też centrum Częstochowe. Miejscami ruch jest spowolniony. Tak jest między innymi na ulicy Jana Pawła II. Korkuje się również częstochowski odcinek drogi 46. Jest to fragment ulicy Bugajskiej przy dojeździe do drogi 91. Ten korek mamy w rejonie przejazdu kolejowego. Na Jurze niewielkie postoje utrzymują się w Pradłach na drodze 78. Tam trwa budowa obwodnicy i ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
0: Bardzo dziękujemy.
10: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony, Zaułek 2.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Utrudnienie o tej porze spodziewajmy się głównie w miejscu prowadzonych prac drogowych. Tak jest na autostradzie A4 w Pławniowicach. Tam drogowcy pracują na jezdni w stronę Katowic. Ruch jest ograniczony, przez co tworzy się korek. Zakorkowana, ale lekko jest także autostrada A1 w Dobieszowicach. Tam z kolei zwężoną mamy jezdnię w kierunku Pyrzowic. Prace budowlane generują postoje w Bieruniu Nowym na drodze krajowej 44. Tak jest w rejonie skrzyżowania z drogą 934. Na południu podobną sytuację, czyli korek i ograniczenia w ruchu mamy w Kozach na drodze 52. Zatory utrzymują się jeszcze na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 946, tak jest od zjazdu z trasy S1. Na północy w korkach jeszcze stoimy w Lgocie na drodze krajowej 43, tam też prowadzone są prace budowlane i ruch jest ograniczony i problemy z płynną jazdą mamy zarówno w kierunku Częstochowy, jak i w kierunku Kłobucka. Na Jurze niewielki zator utrzymuje się w Pradłach na drodze krajowej 78, tam trwa budowa obwodnicy, a ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.

0: jest 8. Śląscy łowcy głów zatrzymali mężczyznę poszukiwanego aż 4 listami gończymi. Ceny paliw znowu poszły w górę, rozmawialiśmy o tym z kierowcami. Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja Częstochowskiej Rady Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zatrzymaniem poszukiwanego 4 listami gończymi 32-letniego Łukasza G. zakończyła się akcja śląskich łowców głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Do ujęcia mężczyzny, który od grudnia skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości, doszło w jednym z hoteli na terenie Bytomia. Najpoważniejszy z wystawionych za nim dokumentów dotyczył udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a pozostałe obejmowały m.in. jazdę w stanie nietrzeźwości, w warunkach recydywy oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Funkcjonariusze, którzy przejęli sprawę pod koniec kwietnia, ustalili, że poszukiwany ukrywa się za granicą, ale planuje chwilowy powrót na Śląsk w lipcu. Zaskoczony 32-latek poddał się bez oporu, po czym został przewieziony do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr paliwa. Z kierowcami rozmawiała o tym Aneta Łuczkowska.
2: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby być.
3: 7 przesada.
2: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
4: Wolny rynek.
2: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
5: Trochę przesadzają z cenami.
6: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
3: Płakać i płacić.
6: Tylko to.
7: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
0: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znowu drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego. Stany Zjednoczone przeprowadzają kolejną serię ataków na Iran. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia w ostatnim czasie zginęło co najmniej 35 osób, a ponad 300 zostało rannych. Eksplozje słychać było głównie w portowych miastach w okolicach ciśniny Ormus, ale ataki rozszerzają się także na kolejne prowincje. Dziś rano uszkodzone zostało między innymi lotnisko w Semanie, ponad 200 km na wschód od Teheranu. Zaatakowane zostały również irański tankowiec, który próbował przerwać amerykańską blokadę morską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy. Radni mają między innymi zastanowić się, czy wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej. Chodzi o program Szpitale Przyjazne Wojsku, informuje Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
8: Celem jest zacieśnienie współpracy w zakresie ochrony zdrowia żołnierzy, w tym między innymi jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiadomo, że żołnierze te jednostki stacjonują także na terenie Częstochowy. Wojewoda Śląski ogłosił nabór wniosków na dotacje na sprzęt medyczny w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 25-26. Jednym z warunków jest wpisanie podmiotu leczniczego jako przyjaznego wojsku.
0: Beneficjentem programu ma być Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie. W Bytomiu zakończyła się weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów do realizacji w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Większość, bo aż 36 z 39 pomysłów, pozytywnie przeszła ocenę formalną. Wartość 6 projektów waha się od 700 tysięcy do 2 milionów złotych. Pozostałe są zadaniami, których realizacje nie przekraczają 70 tysięcy złotych. Teraz jest czas na ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, a w przyszłym tygodniu opublikowana zostanie pełna lista projektów, na które będzie można głosować już we wrześniu. Gorące i burzowe popołudnie w regionie. Na termometrach mamy zobaczyć do 29 stopni, a na niebie po 12 zaczną pojawiać się chmury. Może przelotnie popadać, niewykluczone są również burze, choć już nieco mniej intensywne niż te wczorajsze.
9: W Radiu Katowice to pora bardzo dokładnej prognozy pogody. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
10: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, dziś na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Na północy kraju miejscami można się spodziewać słabych, przelotnych opadów deszczu, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze się pojawią, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni. Chłodniej na wybrzeżu, tam około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny, na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się w czasie tych możliwych burz, porywy wiatru do około 75 km na godzinę. A w województwie śląskim dziś poczujemy podmuch gorącego lata. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i małe, tylko gdzieniegdzie chwilami może mocniej się zachmurzyć i słabo popadać. Też lokalnie, głównie w górach, mogą pojawić się burze. Na termometrach pojawią się za to dawno nieoglądane wartości, bo do 29 będzie w Katowicach i w metropolii, do 28 w Częstochowie i na Jurze, również do 28 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 28, a wysoko w Beskidach od 18 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr dziś słaby, zmienny, wysoko w górach z kierunków północnych. Jedynie w czasie tych punktowych burz mocniej powieje. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro, w piątek, od rana i później przez większą część dnia w całym regionie słonecznie. Po południu jednak od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i wieczorem miejscami już przyda się parasol, bo popada deszcz i pojawią się też burze. Jednak w ciągu dnia trzeba być też przygotowanym na upał, bo temperatura maksymalna w zakresie 29-31 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przy tym słaby z południa i południowego wschodu, jedynie w czasie burz porywisty. A w weekend, w sobotę znowu więcej chmur na niebie, przelotny deszcz gdzieniegdzie się pojawi i zrobi się nieco chłodniej, do 24 stopni Celsjusza. Za to w niedzielę już słonecznie, w większości regionu bez deszczu i z temperaturą do 25 stopni Celsjusza.
9: Dzięki, Darku. Czwartek, 16 lipca, słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które mają dla nas Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
4: Na Bliskim Wschodzie gorąco, na stacjach w Polsce drogo, ceny powyżej 7 zł.
11: Ukryta prawda, ujawniona raport NIK-u potwierdza nieprawidłowości w południowym.
4: Gościem Radia Z jest Joanna Wicha, posłanka Lewicy, pielęgniarka.
9: Ósma.
4: Siódemki z przodu na stacjach benzynowych. Tak rynek reaguje na rozgorzały na nowo konflikt amerykańsko-irański.
11: Ropa drożeje, a uwolnionych od lipca cen na polskich stacjach nic już nie ogranicza.
4: Reporter Radia Z Marcin Friedrich sprawdza to na własne oczy na jednej ze stołecznych stacji. Potwierdzasz te siódemki?
12: No niestety potwierdzam, na stacji Orlen, na której jestem w pobliżu mostu Poniatowskiego, stąd te hałasy, na pylonie 7,09 za 95 i 7,29 za olej napędowy. Kierowcy nie patrzą na cenę, płacą i płaczą.
13: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje, po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
12: No tak, ale było taniej, prawda? Była pomoc rządu.
13: Jak pomyślę, ile miliardów na to poszło, to się zastanawiam, czy rzeczywiście to w ogóle miało sens.
12: Kosztowało to około 1,5 miliarda miesięcznie, dlatego minister energii pytany o powrót CPN-u, czyli rządowego wsparcia polegającego na obniżce akcyzy i VAT-u i urzędowego ustalania cen maksymalnych, mówił jedynie o analizie sytuacji i podejmowaniu decyzji w tej sprawie w ciągu najbliższych dni. Marcin Friedrich, Radio Z.
11: Cena ropy oscyluje dzisiaj wokół 85 dolarów za baryłkę, to wzrost o 10 dolarów w ciągu 3 dni.
4: Zarząd PiSu mówi stop walkom pod dywanem, nakazuje swoim politykom zakończenie działalności stowarzyszeń. I chodzi tu głównie o frakcję Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina.
11: W przeciwnym wypadku wykluczenie z partii. Na złożenie oświadczenia jest tydzień.
4: Były wicepremier, minister aktywów Jacek Sasin już posłuchał. Zapowiada zamknięcie swojego ruchu Po pierwsze Polska.
14: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako stowarzyszenie Po pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
11: Mateusz Morawiecki za to nie zamierza likwidować Stowarzyszenie Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca planuje w Warszawie grill na 1000 osób.
4: Rachunek sumienia szpitalowi południowemu wystawia Najwyższa Izba Kontroli. W swoim raporcie ujawnia wszystkie grzechy szpitala, jak za długi czas pracy personelu, czy nieprawidłowe wykorzystywanie pomieszczeń.
11: Poważnym problemem jest też brak właściwego rozdzielenia świadczeń za publiczne pieniądze od tych prywatnych, podkreśla rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
15: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie. A mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
11: Sytuację w tym szpitalu badają też Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura.
4: A u nas gość Radia Z.

0: Jest 8. Śląscy łowcy głów zatrzymali mężczyznę poszukiwanego aż 4 listami gończymi. Ceny paliw znowu poszły w górę, rozmawialiśmy o tym z kierowcami. Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja Częstochowskiej Rady Miasta.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zatrzymaniem poszukiwanego 4 listami gończymi 32-letniego Łukasza G. zakończyła się akcja śląskich łowców głów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Do ujęcia mężczyzny, który od grudnia skutecznie unikał wymiaru sprawiedliwości, doszło w jednym z hoteli na terenie Bytomia. Najpoważniejszy z wystawionych za nim dokumentów dotyczył udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a pozostałe obejmowały m.in. jazdę w stanie nietrzeźwości, w warunkach recydywy oraz spowodowanie uszczerbku na zdrowiu. Funkcjonariusze, którzy przejęli sprawę pod koniec kwietnia, ustalili, że poszukiwany ukrywa się za granicą, ale planuje chwilowy powrót na Śląsk w lipcu. Zaskoczony 32-latek poddał się bez oporu, po czym został przewieziony do zakładu karnego w celu odbycia zasądzonej kary. Ceny paliw zaskoczyły i to negatywnie. Na wielu stacjach benzynowych trzeba już płacić ponad 7 zł za litr paliwa. Z kierowcami rozmawiała o tym Aneta Łuczkowska.
2: 6 zł, żeby było, to chociaż 6, mogłoby jest. Być.
3: 7 przesada?
2: Przesada. 6 zł byłoby ok. Ceny są absurdalne.
4: Wolny rynek.
2: To jest przekroczenie wszystkiego, co jest możliwe.
5: Trochę przesadzają z cenami.
6: No nic nie zrobimy. Co my mali ludzie na dole możemy robić?
3: Płakać i płacić.
6: Tylko to.
7: Mam nadzieję, że zrobią coś, że będzie tańsze, ale nie wiem. Nie umiem powiedzieć.
0: Na rosnące ceny wpływ ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. Na światowych rynkach znowu drożeje ropa. Cena za baryłkę wróciła do poziomu sprzed podpisania przez USA i Iran porozumienia pokojowego. Stany Zjednoczone przeprowadzają kolejną serię ataków na Iran. Według irańskiego Ministerstwa Zdrowia w ostatnim czasie zginęło co najmniej 35 osób, a ponad 300 zostało rannych. Eksplozje słychać było głównie w portowych miastach w okolicach ciśniny Ormus, ale ataki rozszerzają się także na kolejne prowincje. Dziś rano uszkodzone zostało między innymi lotnisko w Semanie, ponad 200 km na wschód od Teheranu. Zaatakowany został również irański tankowiec, który próbował przerwać amerykańską blokadę morską.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Częstochowy. Radni mają m.in. zastanowić się, czy wyrazić zgodę na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej. Chodzi o program Szpitale Przyjazne Wojsku, informuje Włodzimierz Tutaj z częstochowskiego magistratu.
8: Celem jest zacieśnienie współpracy w zakresie ochrony zdrowia żołnierzy, w tym m.in. jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Wiadomo, że żołnierze te jednostki stacjonują także na terenie Częstochowy. Wojewoda Śląski ogłosił nabór wniosków na dotacje na sprzęt medyczny w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 25-26. Jednym z warunków jest wpisanie podmiotu leczniczego jako przyjaznego wojsku.
0: Beneficjentem programu ma być Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie. W Bytomiu zakończyła się weryfikacja zgłoszonych przez mieszkańców projektów do realizacji w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Większość, bo aż 36 z 39 pomysłów, pozytywnie przeszła ocenę formalną. Wartość 6 projektów waha się od 700 tysięcy do 2 milionów złotych. Pozostałe są zadaniami, których realizacje nie przekraczają 70 tysięcy złotych. Teraz jest czas na ewentualne odwołanie od negatywnej oceny, a w przyszłym tygodniu opublikowana zostanie pełna lista projektów, na które będzie można głosować już we wrześniu. Gorące i burzowe popołudnie w regionie. Na termometrach mamy zobaczyć do 29 stopni, a na niebie po 12 zaczną pojawiać się chmury. Może przelotnie popadać, niewykluczone są również burze, choć już nieco mniej intensywne niż te wczorajsze.
9: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Utrudnienie o tej porze spodziewajmy się głównie w miejscu prowadzonych prac drogowych. Tak jest na autostradzie A4 w Pławniowicach. Tam drogowcy pracują na jezdni w stronę Katowic. Ruch jest ograniczony, przez co tworzy się korek. Zakorkowana, ale lekko jest także autostrada A1 w Dobieszowicach. Tam z kolei zwężoną mamy jezdnię w kierunku Pyrzowic. Prace budowlane generują postoje w Bieruniu Nowym na drodze krajowej 44. Tak jest w rejonie skrzyżowania z drogą 934. Na południu podobną sytuację sytuację, czyli korek i ograniczenia w ruchu mamy w Kozach na drodze 52. Zatory utrzymują się jeszcze na drogach dojazdowych do Żywca, zwłaszcza na drodze 946, tak jest od zjazdu z trasy S1. Na północy w korkach jeszcze stoimy w Lgocie na drodze krajowej 43, tam też prowadzone są prace budowlane i ruch jest ograniczony i problemy z płynną jazdą mamy zarówno w kierunku Częstochowa, jak i w kierunku Kłobucka. Na Jurze niewielki zator utrzymuje się w Pradłach na drodze krajowej 78. Tam trwa budowa obwodnicy, a ruch odbywa się wahadłowo. Szerokiej drogi, spokojnej jazdy. Do usłyszenia.
4: W Radiu Katowice to pora bardzo dokładnej prognozy pogody. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
10: Witam, jak zwykle pogodnie. Proszę Państwa, dziś na północnym wschodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze umiarkowane i okresami duże. Na północy kraju miejscami można się spodziewać słabych, przelotnych opadów deszczu, a na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze się pojawią, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 25 do 30 stopni. Chłodniej na wybrzeżu tam około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i północny. Na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się w czasie tych możliwych burz porywy wiatru do około 75 km na godzinę. A w województwie śląskim dziś poczujemy podmuch gorącego lata. Zachmurzenie przeważnie będzie umiarkowane i małe, tylko gdzieniegdzie chwilami może mocniej się zachmurzyć i słabo popadać. Też lokalnie, głównie w górach mogą pojawić się burze. Na termometrach pojawią się za to dawno nieoglądane wartości, bo do 29 będzie w Katowicach, w metropolii, do 28 w Częstochowie i na Jurze, również do 28 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 28, a wysoko w Beskidach od 18 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr dziś słaby, zmienny, wysoko w górach z kierunków północnych. Jedynie w czasie tych punktowych burz mocniej powieje. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 989, a mierzone na poziomie morza 1019 hektopaskali i będzie w miarę stabilne. Biometr dziś niestety niekorzystny. A jutro w piątek od rana i później przez większą część dnia w całym regionie słonecznie. Po południu jednak od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i wieczorem miejscami już przyda się parasol, bo popada deszcz i pojawią się też burze. Jednak w ciągu dnia trzeba być też przygotowanym na upał, bo temperatura maksymalna w zakresie 29-31 stopni Celsjusza. Wiatr będzie przy tym słaby z południa i południowego wschodu, jedynie w czasie burz porywisty. A w weekend, w sobotę znowu więcej chmur na niebie, przelotny deszcz gdzieniegdzie się pojawi i zrobi się nieco chłodniej, do 24 stopni Celsjusza. Za to w niedzielę już słonecznie, w większości regionu bez deszczu i z temperaturą do 25 stopni Celsjusza.
4: Dzięki, Darku. Radio Z. Zbliżamy się do 9:00. Czas na najświeższe wiadomości, które przedstawią Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
11: Pomysły były, ale przepadły. Posłanka Lewicy, pielęgniarka, diagnozuje w Radiu Z służbę zdrowia.
12: Pijany noworodek pod Łodzią, dziecko pijącej matki urodziło się z promilami.
11: Krzyżackie ścierwo z grilla. Średniowieczna kuchnia karmi przed bitwą pod Grunwaldem.
4: 9:00.
11: Gorzka ocena propozycji zmian w ochronie zdrowia. Pomysły dotyczące płac już się pojawiały, nawet za czasów minister Izabeli Leszczyny, ale to gdzieś przepadło, przyznaje w Radiu Z posłanka Lewicy, pielęgniarka Joanna Wicha.
12: Marcin Zaborski po rozmowie z gościem Radia Z.
13: Tak jest.
12: Marcinie, to co w takim razie poszło nie tak do tej pory?
13: Według naszego gościa minister zdrowia nie ma za sobą zaplecza politycznego, żeby forsować zmiany. Tyle, że przecież wcześniej ministrem zdrowia była posłanka Koalicji Obywatelskiej, czyli największej partii koalicji rządowej. Zaplecze więc było, pomysły też, co się więc stało, że w sprawie zarobków lekarzy i ich kontraktów nic się wcześniej nie zadziało.
14: pan premier, być może, oczywiście nie mam na to dowodów, nie podobały mu się te zmiany dotyczące płac. No bo jednak, nie oszukujmy się, lekarze to jest między innymi elektorat Koalicji Obywatelskiej.
13: Dopytywałem, czy Joanna Wicha chciałaby przejąć stery w Ministerstwie Zdrowia, to znaczy, czy chciałaby zostać jego szefową. Do polityki idzie się po to, żeby podejmować trudne wyzwania. Jak będzie taka sytuacja, to nie będę się bronić, odpowiadała posłanka Lewicy.
11: Promil alkoholu w organizmie miał noworodek, który przyszedł na świat w domu w Ozorkowie pod Łodzią. Matka w przeszłości wielokrotnie była kierowana na odwyk.
12: Chłopiec trafił do szpitala powiatowego w Zgierzu, a stamtąd do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. O stanie noworodka reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
15: Alkohol uszkodził dziecku wątrobę. Zmiany na szczęście będą odwracalne. Chłopczyk jest nadal przez nas diagnozowany, mówił mi Adam Czerwiński z łódzkiego instytutu.
16: Czekają tego chłopczyka jeszcze badania neurologiczne, kardiologiczne. Trzeba temu dziecku troszeczkę pomagać w oddychaniu.
15: 36-letnia matka dziecka straciła już prawa rodzicielskie. Śledztwo w tej sprawie pod kątem narażenia go na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia prowadzi policja. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: Kobieta nie usłyszała na razie zarzutów.
11: Powstaje nowy rodzaj polskich sił zbrojnych, Korpus Obrony Pogranicza. 4 brygady zostaną stworzone na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej.
12: Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
17: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
12: Jednostki będą składać się w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają zająć się obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku.
11: Francja przyspiesza tworzenie wielonarodowych sił dla Ukrainy. Niemcy zmieniają stanowisko i jednak wezmą udział w pierwszych manewrach wojskowych koalicji chętnych w Polsce. Rząd w Berlinie analizuje teraz, jak ma wyglądać to zaangażowanie.
12: Jak zapowiada polski premier, w ćwiczeniach będą też uczestniczyć żołnierze brytyjscy. Celem tych pierwszych manewrów będzie przetestowanie struktur dowodzenia oraz procedur podejmowania decyzji.
11: O utworzeniu wielonarodowych sił pod europejskim dowództwem, mających zabezpieczać ewentualne zawieszenie broni, zdecydowano w grudniu zeszłego roku. Choć rezultat tych manewrów znany jest od ponad 600 lat, wciąż na nowo przyciąga tysiące widzów. Na polach Grunwaldu rycerze i giermkowie gotują się do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku.
12: Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica żyje około bitewnymi aktywnościami z czasów średniowiecza. Nasz rycerz Maćko z Trójmiasta nie stroni od średniowiecznej kuchni, z nazwami dań tylko dla smakoszy o mocnych nerwach.
18: Siki, kwas chlebowy, placuszki, puri.
19: Krzyż nad ścierwą z grilla.
20: Zobaczyłem bardzo ciekawą pozycję w menu. Nazywa się ścierwo krzyżackie. O co chodzi?
21: Proszę pana, no jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
22: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
23: To jest nasze hobby. Ja już byłem kontuzjowany 2 walki temu. Ciało odmawia, ale jednak głowa chce.
11: A sobotnia rekonstrukcja bitwy o 15:00.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: jest 10. W Częstochowie zaginął 19-latek. Od apelu o pomoc w poszukiwaniach zaczynamy informację. Śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, za którym wystawiono aż 4 listy gończe. Na rynku przybywa ofert pracy wśród liderów województwo śląskie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Policjanci z Częstochowy pilnie poszukują 19-letniego Sebastiana Kasprzykiewicza, który we wtorek około 22 wyszedł z domu przy ulicy Świętej Barbary i do tej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Zaginiony ma 187 cm wzrostu. Jest masywnej budowy ciała, ma szaro-niebieskie oczy, lekki zarost oraz krótkie jasno-brązowe włosy z grzywką. W momencie zaginięcia ubrany był w czarną dresową bluzę z kapturem z wizerunkiem Jody oraz granatowe spodnie dresowe. Każdy, kto widział nastolatka lub posiada jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jego pobytu, proszony jest o pilny kontakt z częstochowską policją lub bezpośrednio pod numerem alarmowym 112. Zdjęcie zaginionego policja publikuje w swoich mediach społecznościowych. Śląscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który poszukiwany był aż 4 listami gończymi. 32-latek od wielu miesięcy ukrywał się za granicą. W kraju groziło mu m.in. tymczasowe aresztowanie w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz 8 miesięcy więzienia za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Śledczy ustalili, że mężczyzna w lipcu będzie przebywał na terenie województwa śląskiego, mówi młodszy aspirant Mateusz Mrachacz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2: Zgromadzone ustalenia pozwoliły funkcjonariuszom precyzyjnie wytypować miejsce pobytu poszukiwanego. W poniedziałek został on zatrzymany na terenie jednego z hoteli w Bytomiu. Mężczyzna był zaskoczony obecnością policjantów i nie stawiał oporu.
0: Mężczyzna został już doprowadzony do zakładu karnego, gdzie rozpoczął odbywanie zasądzonej wcześniej kary pozbawienia wolności.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossek drogowcy budują chodnik oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się tam wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
3: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś 2-tygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1 800 000 zł. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Województwo śląskie znalazło się w ścisłej czołówce regionów z największym miesięcznym przyrostem nowych ofert pracy. Tak wynika z najnowszego barometru ofert pracy. W czerwcu obok województwa lubelskiego i opolskiego to właśnie na Śląsku odnotowano relatywnie największą dynamikę wzrostu liczby ogłoszeń o zatrudnieniu, co wpisuje się w widoczne od lutego ożywienie na krajowym rynku pracy. Sam wskaźnik barometru badający liczbę ofert publikowanych w internecie wzrósł w ujęciu miesięcznym o 2,9 punktu, osiągające w czerwcu wartość nieco ponad 261 punktów. Choć dane te napawają optymizmem, autorzy raportu wskazują, że na horyzoncie wciąż widać czynniki hamujące entuzjazm pracodawców. Stopa bezrobocia rejestrowanego, czyli po wyłączeniu prac sezonowych, utrzymywała się w maju na poziomie 6%. To 1 punkt procentowy więcej niż przed rokiem, choć wciąż niewiele na tle historycznym i europejskim. Niemniej jednak doniesienia o zwolnieniach grupowych, ogólna słabsza koniunktura gospodarcza oraz napięta sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie sprawiają, że przedsiębiorstwa wolą unikać długofalowych planów zwiększania zatrudnienia i ostrożnie podchodzą do nowych projektów. Szanse na znalezienie pracy zależą dziś mocno od konkretnej branży. Największy ruch w ogłoszeniach widać w sektorze nauk ścisłych i inżynieryjnych. W czerwcu najwięcej nowych ofert przybyło w budownictwie dla inżynierów oraz programistów. Wyraźne odbicie notuje również logistyka, która nadrabia zaległości po głębokich spadkach z ubiegłych lat. Na brak ofert nie powinni też narzekać prawnicy, finansiści oraz pracownicy działów zakupów. Z kolei gorsza koniunktura dotyka pracowników fizycznych, dla których tendencja wciąż jest spadkowa, a także branża nieruchomości, marketingu, grafiki użytkowej oraz mediów, gdzie liczba wakatów sukcesywnie się kurczy. W dzień początkowe słońce ustąpi, po południowym burzom z porywami wiatru do 60 km na godzinę. Słupki rtęci wskażą do 29 stopni. W nocy po zanikających burzach pojawią się silne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie wtedy od 15 do 17 stopni.
4: Tak, obserwuję tę pogodę od poniedziałku i ustaliliśmy, że to taka kratka, tak? Trochę ciepło, trochę deszczowo, trochę ciepło, trochę deszczowo. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
5: Dzień dobry, no dzisiaj...
4: Co wylosowaliśmy?
5: Dzisiaj, no więcej słońca żeśmy wylosowali.
4: O, no to dobrze. To chętniej posłucham o szczegółach w takim razie.
5: Najpierw o tym, co w ogóle w kraju, a dziś na północnym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane i tam... Cały dzień od rana do wieczora bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, no i mogą pojawić się przelotne opady deszczu na południu, a lokalnie w centrum Polski też zagrzmi. Temperatura maksymalna w zakresie 26 do 30 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami, tylko nad morzem, tam od 23 do 25, a nad samym morzem, nad samym wybrzeżem 21. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. W czasie tych możliwych burz porywy wiatru do około 60 km na godzinę. W województwie śląskim przed nami dość słoneczny i gorący dzień. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Padać nie powinno, co nie znaczy, że gdzieniegdzie mogą po południu pojawić się burze. Zrobi się za to gorąco, parno i duszno. Temperatura teraz już w granicach 19-22 stopni Celsjusza, a w tych najcieplejszych chwilach dnia do 29 na termometrach w Katowicach i w metropolii, do 28 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 28, wysoko w Beskidach od 18 do 21. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz, które też mogą punktowo się pojawić, do 60 km na godzinę wiatr będzie wiał. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali. No, będzie mniej więcej na tym poziomie. Pod koniec dnia zacznie nieznacznie spadać. Biometr dziś niekorzystny. A jutro w piątek zrobi się upalnie. Niemal przez cały dzień będzie słonecznie. Dopiero późnym popołudniem zachmurzenie zacznie wzrastać. No i pod wieczór miejscami przelotnie popada deszcz i też zagrzmi gdzieniegdzie. Temperatura jutro w zakresie 29-31 stopni Celsjusza. W sobotę, proszę Państwa, nieco się ochłodzi. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, z przejaśnieniami i umiarkowane. Także raz chmury, raz słońce, tak to będzie wyglądać. Miejscami jednak wystąpią przelotne opady deszczu i też może gdzieniegdzie zagrzmieć. A temperatura maksymalna w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę czeka nas bardzo podobna aura do sobotniej, z podobnymi temperaturami w zakresie 24-26 stopni Celsjusza i gdzieś tam w pogotowiu też warto mieć parasol.
4: No właśnie, o to chciałam powiedzieć. Czyli parasol gdzieś tam trzymamy w samochodzie.
5: No tak, zawsze parasol nosi przy pogodzie, nie? No to się sprawdza.
4: Ale trochę ten kapelusz przeciwsłoneczny też będzie potrzebny, bo słoneczko dzisiaj.
5: I okulary. I coś na głowę.
4: I coś na głowę, i krem z filtrem i tak dalej.
5: I coś do picia.
4: Najlepiej wszystko
5: tak,
4: mieć.
5: Najlepiej.
4: Przy sobie.
5: Plecak mały.
4: Dariusz Schmidt z prognozą
5: dzięki
4: pogody.
5: Serdecznie.
4: Wróci kwadrans po 14 i kwadrans po 18 oczywiście, jak każdego lata.
6: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowy raport zaczynamy od autostrady A1, bo dokuczliwe korki mamy pomiędzy Rudzińcem a Pławłoniowicami. Tam na pasach w stronę Katowic pracują drogowcy. Jezdnia jest częściowo przyblokowana i niestety mamy narastający zator, bo samochodów cały czas przybywa. Kolejne kłopoty i też spore pojawiły się w Bytomiu na drodze krajowej 94, gdzie też pojawiły się ekipy remontowe. Ruch jest ograniczony. Kłopoty z płynną jazdą mamy zarówno w kierunku Czeladzi, jak i w kierunku Zabrza. Podróżujący autostradą A1 natomiast chwilowo postoją w Dobieszowicach, też w miejscu prac drogowych na pasach w kierunku Pyrzowic. Gdzie jeszcze mamy korki o tej porze? Na drodze krajowej 44 w Bieruniu Nowym, w miejscu przebudowy skrzyżowania z drogą 934. Korkują się też jeszcze drogi dojazdowe do Żywca, zwłaszcza od zjazdu z trasy S1. Na północy utkniemy w Lgocie na drodze krajowej 43, gdzie trwają prace budowlane, a na Jurze na drodze 78 w Pradłach, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Po pozostałych drogach podróżujemy bez większych problemów. 691 400 400 czekamy na Państwa sygnały z dróg. Do usłyszenia.
7: Już prawie 10:00. Sprawdzamy, co dzieje się w kraju i na świecie. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Krzysztof Kiryczuk.
8: Posłanka Lewicy w Radiu Z. Lekarze powinni mieć obowiązek pracy w publicznej służbie. Posłuchajcie dlaczego.
9: Tramwaje śląskie z planem naprawczym chcą odzyskać utracone unijne miliony.
8: Na grzyby? Już są te pierwsze letnie. Posłuchajcie, na co szczególnie uważać.
7: 10:00.
8: O obowiązku pracy w publicznej służbie zdrowia mówi w Radiu Z posłanka Lewicy Joanna Wicha. Jej zdaniem powinno to dotyczyć medyków, którzy kształcą się na publicznych uczelniach. Tak zdaniem posłanki, która jest pielęgniarką, lekarze spłacaliby dług wobec społeczeństwa.
9: Argumentów Joanny Wichy wysłuchał reporter Radia Z Marcin Friedricha. Co z innymi zawodami? Też powinny podlegać takiemu obowiązkowi?
10: Posłanka Wicha uważa, że lekarz to zawód inny niż wszystkie. To zawód z misją. Jeśli podejmuje się studia w tej dziedzinie, to powinno się mieć z tyłu głowy właśnie taki obowiązek w przyszłości. Spłacenia długu wobec społeczeństwa, mówiła w gościu Radia Z posłanka Joanna Wicha.
11: Nie po to tylko, żeby robić biznesy, ale też po to, albo przede wszystkim po to, żeby leczyć ludzi i żeby im pomagać.
10: Dodała, że kształcenie lekarzy sporo kosztuje i również z tego względu społeczeństwo powinno mieć możliwość skorzystania z tak zainwestowanego kapitału. Marcin Friedrich, Radio Z.
9: Ministerstwo Zdrowia w propozycjach zmian systemowych zapowiada zapis o obowiązkowym zatrudnianiu lekarza przynajmniej na pół etatu w jednym szpitalu, ale nie rozróżnia, czy chodzi o prywatną czy publiczną placówkę.
8: W Kijowie trwają prace nad nowym rządem. Prezydent złożył już wniosek o powołanie Serhija Koreckiego na nowego premiera. Jak dowiaduje się portal Ukraińska Prawda, dotychczasowy minister obrony Michał Fedorow nie zostanie zgłoszony na to stanowisko przez Wołodymyra Zełenskiego. Powodem ma być konflikt ministra z naczelnym dowódcą armii.
9: Fedorow wśród swoich najważniejszych osiągnięć wymienia znaczne zwiększenie zakupów dronów, kontrakty na rakiety do systemów Patriot, zakup samolotów Gripen czy pozyskanie dziesiątków miliardów dolarów międzynarodowego wsparcia wojskowego.
8: Tramwaje śląskie wdrażają plan naprawczy. Chcą odzyskać 450 milionów złotych unijnego dofinansowania.
9: Pieniądze zostały zablokowane po głośnej aferze korupcyjnej, w której dochodzenie prowadzi prokuratura europejska. Według śledczych były ustawiane przetargi na modernizację linii tramwajowych współfinansowanych z unijnych pieniędzy.
8: Co jest w planie naprawczym i jakie są szanse na odzyskanie pieniędzy? O tym śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
12: Plan zakłada utworzenie biura kontroli wewnętrznej i wzmocnienie nadzoru nad przetargami. Tramwaje śląskie chcą same kontrolować nie tylko swoich pracowników, ale także firmy realizujące inwestycje. To ma pokazać, że spółka stawia na pełną transparentność, mówi prezes Krzysztof Mikuła.
13: Poprawić reputację, zdziałać wiarygodność wśród interesariuszy.
12: Prezes liczy na szybkie odblokowanie pieniędzy. Tramwaje śląskie współpracują w tej sprawie z rządem i prokuraturą europejską. Szymon Kastelik, Radio Z.
9: W śledztwie zarzuty usłyszał były zarząd tramwajów śląskich.
8: Na lotnisku Chopina wpadł przemytnik żywych papug. Chciał przeszmuglować 20 egzotycznych ptaków. Zwierzęta przewoził w walizce. Jeden ptak nie przeżył.
9: Prawdopodobnie podał im środki uspokajające, aby nie wydawały odgłosów podczas transportu. Po badaniu okazało się, że większość zwierząt ma obrażenia. Połamane lotki sterówki, jedna z papug miała złamaną nóżkę. Mimo natychmiastowej pomocy weterynarza, jeden z ptaków padł.
8: Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów, to m.in. kurki.
9: Jakie jeszcze grzyby można znaleźć w lesie w środku lipca? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
14: Jest ich cała gama. Można już upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, a także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
15: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
14: Zbierając grzyby w lecie, należy przede wszystkim uważać na białe muchomory jadowite, które mogą być łudząco podobne do pieczarek. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
9: Warto z zebranym koszykiem pójść do poradni grzybowych. Funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
8: Teraz w Radio Z wiadomości ekonomiczne.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Mamy czwartek, 16 dzień lipca, zbliża się godzina 11, pora na wiadomości w Radiu Z. Krzysztof Kiryczuk, zapraszamy.
1: Po blisko dwóch latach od tragedii na trasie łazienkowskiej dziś wyrok dla Łukasza Żaka. 18-letni Ukrainiec miał współpracować z Rosjanami, jest akt oskarżenia. Głośno w trąbkach wielkich poszło o próbę odwołania najmłodszej wójt w Polsce.
0: 11.
1: Był pijany, jechał rozpędzonym autem ponad 200 km na godzinę, zabił ojca dwojga małych dzieci. To prokuratorska lista grzechów Łukasza Żaka w związku z tragicznym wypadkiem na trasie łazienkowskiej. Dziś w sądzie ma usłyszeć wyrok. Jest wniosek o maksymalną karę, czyli 20 lat więzienia. Ze mną już teraz dziennikarz Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tomku, będziesz dzisiaj zajmował się tym. Przypomnijmy okoliczności tej tragedii.
2: Wszystko w tej sprawie jest szokujące i wyjątkowe. Najważniejszą część z tych faktów przypomniała na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rodnicka.
3: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
2: W uderzonym z wielką siłą aucie jechało małżeństwo z dwojgiem małych dzieci. Mężczyzna zginął, a prowadząca samochód kobieta oraz jej syn i córka trafili ciężko ranni do szpitala. Sprawca nie pomógł ofiarom i uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu tę ucieczkę i zacieranie śladów.
1: To nie koniec kłopotów Łukasza Żaka, bo wkrótce ruszy jego kolejny proces. Ma odpowiadać za udział w hurtowym handlu narkotykami. Jest akt oskarżenia dla 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Został on zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Co dokładnie robił, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
4: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
1: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi za to dożywocie. Paliwa w Polsce idą na rekord. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od 7 zł. Na większości z nich przekraczają one tę magiczną granicę o kilka lub kilkanaście groszy.
5: Widział pan ceny na stacji?
6: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
5: Już ponad 7.
6: No tak.
5: A myśli pan, że będzie taniej chociaż?
6: No na pewno nie.
7: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
5: No to trochę będzie więcej.
7: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny.
5: No tak, ale było taniej, prawda? Była pomoc rządu.
7: Jak pomyślę, ile miliardów na to poszło, to się zastanawiam, czy to w ogóle miało sens. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej i po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
1: Mówili naszemu reporterowi Marcinowi Friedrichowi, warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś zapłacić 7,30 zł. Awantura w trąbkach wielkich na Pomorzu poszła o próbę odwołania najmłodszej pani wójt w Polsce. Radni przyjęli bowiem uchwałę o zorganizowaniu referendum w czasie, gdy Izabela Malinowska jest na urlopie macierzyńskim. A podstawą ich decyzji było to, że drugi rok z rzędu nie uzyskała wotum zaufania. Dziennikarz Radia Z Maciej Bąk śledzi sytuację w tej niewielkiej gminie niedaleko Gdańska. Maćku, dlaczego radni chcą tego referendum?
8: Uważają, że pani wójt nie radzi sobie z zarządzaniem gminą, nie spotyka się z ludźmi, a inwestycje stoją w miejscu. Podobne argumenty już raz wysuwano, kiedy to mieszkańcy próbowali zorganizować referendum w sprawie odwołania Izabeli Malinowskiej, ale nie zebrali wtedy odpowiedniej liczby podpisów. Teraz do zwołania plebiscytu wystarczyła uchwała większości radnych, którzy jednak znaleźli się w ogniu krytyki. Wójt przebywająca na urlopie macierzyńskim nie miała bowiem jak bronić się na sesji, trudno będzie jej też prowadzić kampanię referendalną.
1: Izabela Malinowska, gdy zostawała wójtową Trąbek Wielkich, miała 30 lat. Jej poprzednik zarządzał tą gminą przez ćwierć wieku. Wiadomości Radia Z co godzinę od południa będzie zarządzała nimi Iwona Kutyna. Ja mówię do usłyszenia.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Drogowy raport zaczynamy od autostrady A1, bo dokuczliwe korki mamy pomiędzy Rudzińcem a Pławłoniowicami. Tam na pasach w stronę Katowic pracują drogowcy. Jezdnia jest częściowo przyblokowana i niestety mamy narastający zator, bo samochodów cały czas przybywa. Kolejne kłopoty i też spore pojawiły się w Bytomiu na drodze krajowej 94, gdzie też pojawiły się ekipy remontowe. Ruch jest ograniczony. Kłopoty z płynną jazdą mamy zarówno w kierunku Czeladzi, jak i w kierunku Zabrza. Podróżujący autostradą A1 natomiast chwilowo postoją w Dobieszowicach, też w miejscu prac drogowych na pasach w kierunku Pyrzowic. Gdzie jeszcze mamy korki o tej porze? Na drodze krajowej 44 w Bieruniu Nowym, w miejscu przebudowy skrzyżowania z drogą 934. Korkują się też jeszcze drogi dojazdowe do Żywca, zwłaszcza od zjazdu z trasy S1. Na północy utkniemy w Lgocie na drodze krajowej 43, gdzie trwają prace budowlane, a na Jurze na drodze 78 w Pradłach, gdzie drogowcy wprowadzili ruch wahadłowy. Po pozostałych drogach podróżujemy bez większych problemów. 691 400 400. Czekamy na Państwa sygnały z dróg. Do usłyszenia.

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie.

tłucze, aż wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi, na moje zdrowie.

0: Wybiło południe. Bolice spowite dziś mgłą. Część samolotów z tamtejszego lotniska przekierowano do Pyrzowic. Minister energii Miłosz Motyka nie wyklucza ponownego rządowego obniżenia cen na stacjach paliw. Decyzja w tej sprawie będzie zależała od sytuacji w ciśnieniu Ormus. Były wójt i pracownik spółki energetycznej skazani za zniszczenie bocianiego gniazda.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Cztery samoloty z Krakowa zostały w nocy i o poranku przekierowane do Katowic. Jak informują władze lotniska w Pyrzowicach, powodem były trudne warunki atmosferyczne i ograniczona widzialność wywołana mgłą w Balicach. Z tego powodu do Pyrzowic poleciały nocne samoloty z Bolonii i Madrytu oraz poranne z Helsinek i Tel Awiwu. Z kolei do Rzeszowa przekierowano lot z Rygi. Linie lotnicze zorganizowały transport powrotny pasażerów do Krakowa. Jednocześnie z powodu ograniczonej widzialności dzisiejszego poranka także jeden samolot lecący z Tunezji nie był w stanie wylądować w Katowicach i został stąd przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie. Powrót pakietu CPN jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w ciśnieniu Ormus. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt USA i Iranu. Jak dodał, sytuacja jest analizowana.
2: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie ciśnienia Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
0: Minister Motyka zaznacza, że Polska nie ma problemu z dostępnością paliw, bo nie importuje ich z rejonu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnia, że na ceny na stacjach ma wpływ sytuacja na rynkach światowych.
2: I to dzisiaj jest największym wyzwaniem, skądinąd z drugiej strony sytuacja, którą widzimy na rynku azjatyckim, gdzie Federacja Rosyjska gotowe paliwa importuje z Indii czy z innych państw, także ma wpływ na cenę, bo tego po prostu paliwa jest na rynkach światowych mniej, więc ta sytuacja jest bardzo złożona, no ale będziemy, myślę, że w kolejnych tygodniach mieli lepszy ogląd sytuacji, jeżeli chodzi o to, jak także państwo OPEC Plus w kolejnym kroku zareagują na tę sytuację.
0: Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 miliardy 700 milionów złotych. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał w trybie nakazowym dwie osoby odpowiedzialne za zniszczenie wiosną tego roku bocianiego gniazda w podczęstochowskich Pankach. Były wójt gminy, 71-letni Zbigniew W., został ukarany grzywną w wysokości 1000 zł za usunięcie gniazda ze słupa energetycznego. Natomiast 56-letni pracownik spółki Tauron Dystrybucja Jarosław S. musi zapłacić 500 zł grzywny za płoszenie chronionego ptaka i usuwanie znoszonych przez niego gałęzi. Do zdarzenia doszło pod koniec marca, gdy mieszkańcy zauważyli, że właściciel posesji celowo płoszy bociana, a wezwani następnego dnia pracownicy energetyki zrzucili zaczęte gniazdo i zamontowali metalowy szpikulec blokujący ptakowi powrót. Choć Tauron tłumaczył swoje działania wcześniejszymi ustaleniami z gminą i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, policyjne dochodzenie potwierdziło wersję oburzonych mieszkańców. Wydane wyroki są nieprawomocne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Świętochłowicach otwarto nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Placówka zwiększy dostępność opieki długoterminowej dla osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Zapotrzebowanie na pobyt w takim ośrodku jest bardzo duże, mówi prezes Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Anita Przytocka.
3: Oddajemy po modernizacji zakład opiekuńczo-leczniczy, który teraz po remoncie będzie dysponował 74 łóżkami. Kolejne 10 łóżek w ramach projektu oczywiście dla pacjentów wentylowanych mechanicznie będzie na ulicy Chorzowskiej. Zapotrzebowanie na pobyt w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest bardzo duże. Mamy kolejkę oczekujących. To są zarówno mieszkańcy Świętochłowic, czasami miast ościennych.
0: Modernizacja trwała 8 miesięcy i kosztowała blisko 25 milionów złotych. Słoneczny początek dnia ustąpi miejsce popołudniowym burzom, tak przewidują synoptycy. Jak mówią, będzie też gorąco, nawet do 29 stopni. Noc przyniesie zanikanie deszczu i silne mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Ochłodzi się minimalnie do poziomu 15 stopni.
4: Tak, obserwuję tę pogodę od poniedziałku i ustaliliśmy, że to taka kratka, tak? Trochę ciepło, trochę deszczowo, trochę ciepło, trochę deszczowo. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
5: Dzień dobry, no dzisiaj...
4: Co wylosowaliśmy?
5: Dzisiaj, no więcej słońca żeśmy wylosowali.
4: O, no to dobrze. To chętniej posłucham o szczegółach w takim razie.
5: Najpierw o tym, co w ogóle w kraju, a dziś na północnym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane i tam cały dzień od rana do wieczora bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, no i mogą pojawić się przelotne opady deszczu na południu, a lokalnie w centrum Polski też zagrzmi. Temperatura maksymalna w zakresie 26 do 30 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami tylko nad morzem, tam od 23 do 25, a nad samym morzem, nad całym wybrzeżem 21. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. W czasie tych możliwych burz porywy wiatru do około 60 km na godzinę. W województwie śląskim przed nami dość słoneczny i gorący dzień. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Padać nie powinno, co nie znaczy, że gdzieniegdzie mogą po południu pojawić się burze. Zrobi się za to gorąco, parno i duszno. Temperatura teraz już w granicach 19-22 stopni Celsjusza, a w tych najcieplejszych chwilach dnia do 29 na termometrach w Katowicach i w metropolii, do 28 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Bielsku Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 28, wysoko w Beskidach od 18 do 21. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz, które też mogą punktowo się pojawić, do 60 km na godzinę wiatr będzie wiał. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali. No, będzie mniej więcej na tym poziomie. Pod koniec dnia zacznie nieznacznie spadać. Biometr dziś niekorzystny. A jutro w piątek zrobi się upalnie. Niemal przez cały dzień będzie słonecznie. Dopiero późnym popołudniem zachmurzenie zacznie wzrastać. No i pod wieczór miejscami przelotnie popada deszcz i też zagrzmi gdzieniegdzie. Temperatura jutro w zakresie 29-31 stopni Celsjusza. W sobotę, proszę Państwa, nieco się ochłodzi. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, z przejaśnieniami i umiarkowane. Także raz chmury, raz słońce, tak to będzie wyglądać. Miejscami jednak wystąpią przelotne opady deszczu i też może gdzieniegdzie zagrzmieć. A temperatura maksymalna w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę czeka nas bardzo podobna aura do sobotniej, z podobnymi temperaturami w zakresie 24-26 stopni Celsjusza i gdzieś tam w pogotowiu też warto mieć parasol.
4: No właśnie, o to chciałam powiedzieć. Czyli parasol gdzieś tam trzymamy w samochodzie.
5: No tak, zawsze.
4: Nie ufając.
5: Parasol nosi przy pogodzie, nie? No to się sprawdza.
4: Ale trochę ten kapelusz przeciwsłoneczny też będzie potrzebny, bo słoneczko dzisiaj.
5: I okulary. I coś na głowę.
4: I coś na głowę, i krem z filtrem i tak dalej.
5: I coś do picia.
4: Najlepiej wszystko
5: tak,
4: mieć.
5: Najlepiej.
4: Przy sobie.
5: Plecak mały.
4: Dariusz Schmidt z prognozą pogody.
5: Serdecznie.
4: Wróci kwadrans po 14 i kwadrans po 18 oczywiście, jak każdego lata.
6: I przed 13 w Radiu Katowice z drogowym raportem Wojciech Pacula. Tych zdarzeń, jeśli chodzi o kolizję, około 40. Śląska Drówka przekazuje, że bez dramatycznych sytuacji. To, co utrudniać będzie jazdę popołudniową porą, to oprócz wysokiej temperatury, oczywiście jest parno. Prace drogowej to w wielu miejscach, to oznacza zwężoną jezdnię i chwilowe postoje. Przykładowo, mimo że temperatura 25 stopni, to testujemy cierpliwość, jadąc na przykład 94. Tutaj kilka odcinków w naszym regionie z takimi poważnymi zwężeniami. Przywołam Bytom, Olkusz, Sosnowiecki, wspólny fragment drogi 94 i 86, mniej więcej w okolicy wiaduktu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, jadąc zwłaszcza w stronę Olkusza. Na A4 wolniej w okolicy Pławniowic, w stronę Katowic i Krakowa. 404 z postojem w Bierniu Nowym w okolicy skrzyżowania z wojewódzką 934. Północ regionu, newralgiczny fragment na 78 w Pradłach i na 43 w Lygocie bliżej Częstochowy. Trasa S1 zatoczona w Milówce, w Żywcu. Chwilę trzeba odczekać też na bramkach A4 w Brzęczkowicach i to w obu kierunkach. Jakoś trudno zauważyć, by tu w aglomeracji za sprawą wakacyjnych wyjazdów było luźniej na drogach. Przynajmniej dziś w czwartek do tej pory tego nie zauważamy. 691-400-400 to alarmowy telefon autoradia. Jakby co, proszę dzwonić. I szerokości na trasie.
7: Mamy czwartek, samo południe, pora na najnowsze wydanie wiadomości Radia Z. Iwona Kutyna, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zapraszamy.
8: Dziś wyrok w sprawie tragicznego wypadku na moście Łazienkowskim. Ukraina ma nowego premiera, to dotychczasowy prezes Naftohazu. W Chorzowskim zaurodziły się dwa rysie. W Polsce to gatunek chroniony.
7: Dwunasta.
8: 20 lat więzienia, tyle żąda prokurator dla sprawcy jednego z najgłośniejszych wypadków drogowych ostatnich lat. Dziś Łukasz Żak ma usłyszeć wyrok. Prawie dwa lata temu pijany jechał swoim autem ponad 200 km na godzinę trasą Łazienkowską w Warszawie. Staranował samochód z wracającą do domu rodziną. Reporter Radia Z Tomasz Kubat zaraz rusza do sądu.
9: Tak jest.
8: Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapadnie maksymalna kara, jaką kodeksy przewidują za wypadek ze skutkiem śmiertelnym?
9: Bardzo duża. Kto i kiedy bardziej mógłby sobie zasłużyć na najwyższym możliwy wyrok niż człowiek, który nie wykazał w zasadzie żadnej skruchy, uciekł z miejsca tragedii, nie pomagając ofiarom, miał zasądzony zakaz prowadzenia samochodów, a mimo to pijany rozpędził swoje auto do 226 km na godzinę i prowadził je nagrywając film swoim telefonem.
10: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
9: Podsumowała w mowie końcowej oskarżyciel w tej sprawie Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Za godzinę, może nieco więcej, powinniśmy już wiedzieć, czyje argumenty podzielił sąd.
8: Wraz z głównym sprawcą wyrok usłyszał także jego znajomi, którzy pomagali mu uciec. Przeszkadzali w prowadzeniu akcji ratunkowej i starali się zacierać dowody winy oskarżonego. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Reporter Radia Z Marcin Friedrich rozmawiał ze związkowcami. Czy będą rozmawiali o propozycjach zmian, które resort przedstawił w zeszłym tygodniu?
11: Oficjalnie w programie posiedzenia takiego punktu nie ma, ale trudno sobie wyobrazić, bo o tym nie rozmawiano. Związkowcy przypominają zresztą, że wielokrotnie proponowali już resortowi na tym zespole właśnie takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze radykalniejszych zmian.
12: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
11: Mówi Maria Ochman z Solidarności, dodając, że resort jest silny wobec słabych, a słaby wobec mocnych. Marcin Friedrich, Radio Z.
8: Rozmowy zespołu były dwukrotnie zrywane przez związkowców, którzy domagali się spotkania z ministrą zdrowia, a nie jej zastępcami. Ukraiński parlament powołał Sierhija Koreckiego na stanowisko premiera. To dotychczasowy prezes zarządu państwowego koncernu Naftohaz. Wczoraj w Kijowie natomiast przeciwko odwołaniu ministra obrony protestowały tysiące osób. Uczestnicy demonstracji domagali się przywrócenia Michaiła Fedorowa i zwolnienia naczelnego dowódcy sił zbrojnych, generała Oleksandra Syrskiego. Prezydent Zełenski miał powiedzieć, że Fedorow jest skonfliktowany z Syrskim oraz innymi dowódcami i nie uda się tego rozwiązać. Fedorow cieszy się opinią polityka, który zwalczał korupcję i unowocześnił wojsko. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna zostawił auto na płatnym parkingu na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Nie wiedział, że spędzi tam 3 dni. Według regulaminu godzina postoju kosztuje 20 zł. Jak mówi w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dyrektor szpitala Stanisław Szczepaniak, jeśli pacjent złoży reklamację, będzie miał zwrócone pieniądze.
13: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie.
14: Zapytam, czy ta cena była konieczna, żeby ona była tak wysoka?
13: Mając kilkadziesiąt miejsc, ta cena musi być wysoka, żeby zapewnić płynność. Tu chodzi o zapewnienie drożności i możliwości wjazdu jak największej liczby samochodów.
8: Szpital wprowadził opłaty za parkowanie na początku maja. W Chorzowskim Zoo urodziły się dwa rysie euroazjatyckie. Maluchy są częścią europejskiego programu hodowlanego. Jego celem jest ochrona i odbudowa populacji zwierząt. Jeśli młode będą rozwijać się prawidłowo i spełnią wymagania programu, w przyszłości mogą być wypuszczone na wolność. W Polsce gatunek objęty jest ścisłą ochroną. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Wybiło południe. Bolice spowite dziś mgłą, część samolotów z tamtejszego lotniska przekierowano do Pyrzowic. Minister energii Miłosz Motyka nie wyklucza ponownego rządowego obniżenia cen na stacjach paliw. Decyzja w tej sprawie będzie zależała od sytuacji w cieśninie Ormus. Były wójt i pracownik spółki energetycznej skazani za zniszczenie bocianiego gniazda.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Cztery samoloty z Krakowa zostały w nocy i o poranku przekierowane do Katowic. Jak informują władze lotniska w Pyrzowicach, powodem były trudne warunki atmosferyczne i ograniczona widzialność wywołana mgłą w Balicach. Z tego powodu do Pyrzowic poleciały nocne samoloty z Bolonii i Madrytu oraz poranne z Helsinek i Tel Awiwu. Z kolei do Rzeszowa przekierowano lot z Rygi. Linie lotnicze zorganizowały transport powrotny pasażerów do Krakowa. Jednocześnie z powodu ograniczonej widzialności dzisiejszego poranka także jeden samolot lecący z Tunezji nie był w stanie wylądować w Katowicach i został stąd przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie. Powrót pakietu CPN jest możliwy, ale będzie to zależało od sytuacji w cieśninie Ormus. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że znaczenie będzie miało również to, jak długo potrwa konflikt USA i Iranu. Jak dodał, sytuacja jest analizowana.
2: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
0: Minister Motyka zaznacza, że Polska nie ma problemu z dostępnością paliw, bo nie importuje ich z rejonu Bliskiego Wschodu. Wyjaśnia, że na ceny na stacjach ma wpływ sytuacja na rynkach światowych.
2: I to dzisiaj jest największym wyzwaniem. Skądinąd z drugiej strony sytuacja, którą widzimy na rynku azjatyckim, gdzie Federacja Rosyjska gotowe paliwa importuje z Indii czy z innych państw, także ma wpływ na cenę, bo tego po prostu paliwa jest na rynkach światowych mniej, więc ta sytuacja jest bardzo złożona, no ale będziemy, myślę, że w kolejnych tygodniach mieli lepszy ogląd sytuacji, jeżeli chodzi o to, jak także państwa OPEC Plus w kolejnym kroku zareagują na tę sytuację.
0: Zakończony w czerwcu rządowy program CPN kosztował budżet państwa prawie 4 700 000 000 zł. Sąd rejonowy w Częstochowie skazał w trybie nakazowym dwie osoby odpowiedzialne za zniszczenie wiosną tego roku bocianiego gniazda w podczęstochowskich Pankach. Były wójt gminy, 71-letni Zbigniew W., został ukarany grzywną w wysokości 1000 zł za usunięcie gniazda ze słupa energetycznego. Natomiast 56-letni pracownik spółki Tauron Dystrybucja Jarosław S. musi zapłacić 500 zł grzywny za płoszenie chronionego ptaka i usuwanie znoszonych przez niego gałęzi. Do zdarzenia doszło pod koniec marca, gdy mieszkańcy zauważyli, że właściciel posesji celowo płoszy bociana, a wezwani następnego dnia pracownicy energetyki zrzucili zaczęte gniazdo i zamontowali metalowy szpikulec blokujący ptakowi powrót. Choć Tauron tłumaczył swoje działania wcześniejszymi ustaleniami z gminą i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, policyjne dochodzenie potwierdziło wersję oburzonych mieszkańców. Wydane wyroki są nieprawomocne.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Świętochłowicach otwarto nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Placówka zwiększy dostępność opieki długoterminowej dla osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Zapotrzebowanie na pobyt w takim ośrodku jest bardzo duże, mówi prezes Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Anita Przytocka.
3: Oddajemy po modernizacji zakład opiekuńczo-leczniczy, który teraz po remoncie będzie dysponował 74 łóżkami. Kolejne 10 łóżek w ramach projektu oczywiście dla pacjentów wentylowanych mechanicznie będzie na ulicy Chorzowskiej. Zapotrzebowanie na pobyt w takim zakładzie opiekuńczo-leczniczym jest bardzo duże. Mamy kolejkę oczekujących. To są zarówno mieszkańcy Świętochłowic, czasami miast ościennych.
0: Modernizacja trwała 8 miesięcy i kosztowała blisko 25 milionów złotych. Słoneczny początek dnia ustąpi miejsce popołudniowym burzom, tak przewidują synoptycy. Jak mówią, będzie też gorąco, nawet do 29 stopni. Noc przyniesie zanikanie deszczu i silne mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Ochłodzi się minimalnie do poziomu 15 stopni.
4: I przed 13 w Radiu Katowice z drogowym raportem Wojciech Pacula. Tych zdarzeń, jeśli chodzi o kolizję, około 40. Śląska Drówka przekazuje, że bez dramatycznych sytuacji. To, co utrudniać będzie jazdę popołudniową porą, to oprócz wysokiej temperatury, oczywiście jest parno. Prace drogowej to w wielu miejscach, to oznacza zwężoną jezdnię i chwilowe postoje. Przykładowo, mimo że temperatura 25 stopni, to testujemy cierpliwość, jadąc na przykład 94. Tutaj kilka odcinków w naszym regionie z takimi poważnymi zwężeniami. Przywołam Bytom, Olkusz, Sosnowiecki, wspólny fragment drogi 94 i 86, mniej więcej w okolicy wiaduktu Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, jadąc zwłaszcza w stronę Olkusza. Na A4 wolniej w okolicy Pławniowic, w stronę Katowic i Krakowa. 404 z postojem w Bierniu Nowym w okolicy skrzyżowania z wojewódzką 934. Północ regionu, newralgiczny fragment na 78 w Pradłach i na 43 w Lygocie bliżej Częstochowy. Trasa S1 zatoczona w Milówce, w Żywcu. Chwilę trzeba odczekać też na bramkach A4 w Brzęczkowicach i to w obu kierunkach. Jakoś trudno zauważyć, by tu w aglomeracji za sprawą wakacyjnych wyjazdów było luźniej na drogach. Przynajmniej dziś w czwartek do tej pory tego nie zauważamy. 691-400-400 to alarmowy telefon autoradia. Jakby co, proszę dzwonić. I szerokości na trasie.
5: Tak, obserwuję tę pogodę od poniedziałku i ustaliliśmy, że to taka kratka, tak? Trochę ciepło, trochę deszczowo, trochę ciepło, trochę deszczowo. Dariusz Schmidt, dzień dobry.
6: Dzień dobry, no dzisiaj...
5: Co wylosowaliśmy?
6: Dzisiaj, no więcej słońca żeśmy wylosowali.
5: O, no to dobrze. To chętniej posłucham o szczegółach w takim razie.
6: Najpierw o tym, co w ogóle w kraju, a dziś na północnym wschodzie Polski zachmurzenie małe i umiarkowane i tam... Cały dzień od rana do wieczora bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, no i mogą pojawić się przelotne opady deszczu na południu, a lokalnie w centrum Polski też zagrzmi. Temperatura maksymalna w zakresie 26 do 30 stopni Celsjusza. Chłodniej miejscami tylko nad morzem, tam od 23 do 25, a nad samym morzem, nad samym wybrzeżem 21. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków wschodnich i północnych. W czasie tych możliwych burz porywy wiatru do około 60 km na godzinę. W województwie śląskim przed nami dość słoneczny i gorący dzień. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i małe. Padać nie powinno, co nie znaczy, że gdzieniegdzie mogą po południu pojawić się burze. Zrobi się za to gorąco, parno i duszno. Temperatura teraz już w granicach 19-22 stopni Celsjusza, a w tych najcieplejszych chwilach dnia do 29 na termometrach w Katowicach i w metropolii, do 28 w Częstochowie i na Jurze, do 27 w Bielsku-Białej, w rejonach podgórskich od 26 do 28, wysoko w Beskidach od 18 do 21. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków wschodnich i północnych. W czasie burz, które też mogą punktowo się pojawić, do 60 km na godzinę wiatr będzie wiał. Ciśnienie rzeczywiste wynosi w Katowicach 987, mierzone na poziomie morza 1020 hektopaskali. No, będzie mniej więcej na tym poziomie. Pod koniec dnia zacznie nieznacznie spadać. Biometr dziś niekorzystny. A jutro w piątek zrobi się upalnie. Niemal przez cały dzień będzie słonecznie. Dopiero późnym popołudniem zachmurzenie zacznie wzrastać. No i pod wieczór miejscami przelotnie popada deszcz i też zagrzmi gdzieniegdzie. Temperatura jutro w zakresie 29-31 stopni Celsjusza. W sobotę, proszę Państwa, nieco się ochłodzi. Zachmurzenie będzie przeważnie duże, z przejaśnieniami i umiarkowane. Także raz chmury, raz słońce, tak to będzie wyglądać. Miejscami jednak wystąpią przelotne opady deszczu i też może gdzieniegdzie zagrzmieć. A temperatura maksymalna w zakresie 24-26 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W niedzielę czeka nas bardzo podobna aura do sobotniej, z podobnymi temperaturami w zakresie 24-26 stopni Celsjusza i gdzieś tam w pogotowiu też warto mieć parasol.
5: No właśnie, o to chciałam powiedzieć. Czyli parasol gdzieś tam trzymamy w samochodzie.
6: No tak, zawsze. Parasol nosi przy pogodzie, nie? No to się sprawdza.
5: Ale trochę ten kapelusz przeciwsłoneczny też będzie potrzebny, bo słoneczko dzisiaj.
6: I okulary. I coś na głowę.
5: I coś na głowę, i krem z filtrem i tak dalej.
6: I coś do picia.
5: Najlepiej wszystko
6: tak,
5: mieć.
6: Najlepiej.
5: Proszę sobie.
6: Plecak mały.
5: Dariusz Schmidt z prognozą pogody.
6: Serdecznie.
5: Wróci kwadrans po 14 i kwadrans po 18 oczywiście, jak każdego lata.
7: już prawie godzina 13. My przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje ma dla nas Iwona Kutyna. Prosimy.
8: Prokuratura chce uniewinnienia, apelacje lekarzy, którzy zajmowali się ojcem Ziobry. Mimo ultimatum Morawiecki stawia na swoim, coraz większy podział w PiS-ie. Harcerze gotowi na pogodową ewakuację, ćwiczenia na obozach. Trzynasta. Prokuratura chce uniewinnienia czterech lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy w 2006 roku zajmowali się zmarłym ojcem Zbigniewa Ziobry. Według oskarżyciela nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy medycy popełnili błędy. Zarzuty dotyczą m.in. zastosowania niewłaściwej terapii. To proces apelacyjny. Sąd pierwszej instancji uniewinnił medyków. Uznał, że nie było związku między działaniami lekarzy a śmiercią pacjenta. Termin przedawnienia sprawy mija w połowie sierpnia. Ogłoszenie wyroku 23 lipca. Stronnicy Mateusza Morawieckiego z twardą deklaracją ani kroku wstecz i to mimo, że nad ich głowami zawisła realna groźba wyrzucenia z partii. Zamieszanie wywołała uchwała władz PiS-u zakazująca przynależności do stowarzyszeń czy fundacji. Rozwój Plus byłego premiera i tak będzie działać. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
9: Politycy bliscy byłemu premierowi przyznają, jesteśmy zdziwieni, ale absolutnie nie przestraszeni decyzją prezydium partii. Stąd choć groźba zabrzmiała groźnie, to z ich strony żadnego zwrotu akcji nie będzie, czyli jak precyzuje Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus zostaje.
10: W żaden sposób nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, więc my zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać.
9: A jeśli kierownictwo partii zdecyduje o rozstaniu, to jego zdaniem będzie to wielka strata dla środowiska PiS-u.
8: Bez zmian pozostaje też plan grillowania z Mateuszem Morawieckim 31 lipca. 120 miliardów złotych to kwota nieprawidłowości dotycząca wydatkowania środków publicznych w latach 2020-2023, kiedy rządził PiS. Jak poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański, do tej pory audytem objętych zostało 167 podmiotów. Były to m.in. ministerstwa, fundacje czy stowarzyszenia. Do prokuratury złożono 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Joanna Wicha w mocnych słowach o Katarzynie Połczyńskiej na Łęcz nie potrafi współpracować w koalicji, mówi w Radiu Z posłanka Lewicy. A chodzi o publiczny spór ministrów dotyczący najmu krótkoterminowego. Jeśli tworzymy koalicję, to powinniśmy takie rzeczy załatwiać między sobą, a nie w świetle kamer, uważa Joanna Wicha.
11: To chwilę ma jakieś pretensje do ministrów własnego rządu czy do pana premiera. No jakoś coś nie działa chyba, a jednocześnie jednak nie wychodzi z tego rządu. Poszła na stronę opozycji tak naprawdę. Krytykuje dokładnie tak jak koledzy i koleżanki z Razem, więc to trochę tak jakby nagle znalazła się po drugiej stronie.
8: Słowa Pełczyńskiej na Łęcz o tym, że rząd przyjął ustawę skrojoną pod jakieś lobby, posłanka Wicha komentuje krótko, to jest brzydkie, takie słowa nie powinny padać, a używanie słowa lobbyści jest naprawdę grube. Ewakuacja obozów harcerskich to już niemal codzienność. Niebezpieczna i nieprzewidywalna pogoda zmusza do najczęściej prewencyjnej reakcji i ewakuacji. Dlatego służby oraz harcerze pozostają w pełnej gotowości. Harcmistrzyni Natalia Gajda zapewnia, że obóz w Kostkowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest w stałym kontakcie ze służbami.
12: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
13: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
8: Dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego strażaków. W Polsce podczas całych wakacji w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Tragiczny wypadek na drodze ekspresowej S6 na wysokości Starych Bielic w Zachodniopomorskim dochował samochód osobowy. Zginęło 6-letnie dziecko. Ranne zostały dwie osoby. Droga w kierunku Koszalina jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 14. 20 lat w więzieniu spędzi Łukasz Żak, który spowodował śmiertelny wypadek na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Do tragedii doszło w 2024 roku, a proces śledziła cała Polska. Sąd w Częstochowie wydał z kolei wyrok za usiłowanie zabójstwa obywatela Zimbabwe. O tej sprawie powiemy więcej za chwilę. Sanepid apeluje, aby szczepić się na WZW. Latem wzrasta bowiem liczba zachorowań.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. To wydanie informacji Radia Katowice. Zaczynamy jednak od dobrej wiadomości. Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania zaginionego 19-latka z Częstochowy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak informowaliśmy w Radiu Katowice, nastolatek wyszedł z domu we wtorek wieczorem i od tamtej pory nie było z nim kontaktu. Odnaleźli go policjanci z Częstochowy. 20 lat pozbawienia wolności i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło na trasie łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak. 2 lata temu mężczyzna staranował auto, którym jechała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni Rafał P., ojciec dwójki dzieci. Po wypadku Łukasz Żak uciekł z miejsca zdarzenia, zacierał ślady i zbiegł do Niemiec. Wyrok ogłaszał sędzia Maciej Mitera, zwrócił się też bezpośrednio do skazanego.
2: Chciał pan komuś zaimponować? Przecież to groziło katastrofą. To groziło katastrofą i tak się skończyło. Panie Żak, powiem tak. Może na wyrok nie, ale na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. To jest wypadkowa pana całej działalności. Naprawdę, Urząd Prokuratorski mówił, że nie widzi przesłanek. Ja tak obserwowałem pana podczas tego procesu. Też nie widziałem. Powiem pana, wszystko pana interesowało, łącznie w tych koszulki Vuittony, Balenciagi, ale nawet nie to, co pan robił. Uważam, że zero refleksji.
0: Sędzia Maciej Mitera dodał, że tylko taka kara może uchronić społeczeństwo przed takimi kierowcami. Według opinii biegłych Łukasz Żak w chwili wypadku był pijany i trzymał w ręku telefon komórkowy, którym nagrywał swoją brawurową jazdę. Miał pędzić z prędkością ponad 220 km na godzinę. O warunkowe zwolnienie może ubiegać się po 15 latach. Ponadto jest zobowiązany do wypłacenia zadośćuczynienia rodzinie mężczyzny, który zginął w spowodowanym przez niego wypadku. Sąd w Częstochowie skazał Patryka R. na 12 lat więzienia, m.in. za usiłowanie zabójstwa z pobudek rasistowskich. Zaatakował przed lokalem dwóch obywateli Zimbabwe, jednego pchnął nożem. Towarzyszącemu napastnikowi Pawłowi T. sąd wymierzył karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Dramat rozegrał się w lipcu ubiegłego roku. Obywatele Zimbabwe siedzieli w barze, w pewnym momencie kilka osób zaczęło z lokalu, gdy dwóch mężczyzn, którzy wcześniej również byli w lokalu, zaatakował. Ogłoszone dziś wyroki nie są prawomocne. Prokuratura Rejonowa Częstochowa Północy złoży wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, który stanowi tak zwaną zapowiedź apelacji. Prokuratura wnioskowała o karę łączną dla Patryka R. 18 lat pozbawienia wolności.
1: Informacja Radia Katowice. Bliżej waszych spraw.
0: Sanepid apeluje, aby szczepić się na WZW. Latem wzrasta ryzyko zachorowania na wirus, czyli wirusa. Jednia są także ryzyko seksualne. Wakacje to czas wyjazdów, dlatego warto uważać, mówi z powiatowej stacji serologicznej w Dąbrowie Górniczej.
3: Zachęcamy właśnie w okresie wakacyjnym, jeżeli klienci wyjeżdżają na palaczy i południowo z Ameryki po przyrodzie palenie wątroby typu A może być bezobjawowe. Więc od momentu, zanim się w ogóle pojawią pierwsze objawy, bo one mogą się pojawić już od 2 tygodni od zakażenia aż do 3 miesięcy, już zakażamy. A powikłania no to zawsze są niestety uzależnione od naszych indywidualnych predyspozycji. Może dojść do uszkodzenia wątroby, niewydolności wątroby, wszystko zależy tak od naszego układu immunologicznego.
0: Szczepienia i przeciwdziałanie zakażeniom WZW to jeden z tematów poruszanych w Letniej Akademii Sanepidu. To spotkania z dziećmi i seniorami, które mają edukować o wakacyjnych zagrożeniach. W godzinach popołudniowych chmur zacznie przybywać. Spodziewane są przelotne opady deszczu, a na południu województwa burze. Na termometrach zobaczymy do 29 stopni. Ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.
4: O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, co na drogach regionu, w studiu Wojciech Pacula.
5: Ja rozpocznę te informacje autoradia od informacji z Opolskiego, akurat odcinka autostrady A4. Dla jadących w stronę Wrocławia to ważny przekaz. Blisko siebie kilka kolizji. Policja nam przekazała, że to karambol w sumie na teraz 6 miejsc, gdzie blisko siebie właśnie doszło do zdarzenia. Lądował śmigłowiec lotniczo-pogotowia ratunkowego, więc sytuacja trudna. I no wiemy, że zablokowany jest w fragment Dąbrówka Górna, Rogów Opolski. To jest jeden z węzłów przed Opolem. Wariant dojazdu tą drogą można 45 do centrum Opola dojechać. Fragment 46 do wykorzystania. Policja podpowiada, że można jeszcze na śląskim odcinku A4 w Nogowczycach na tym węźle zjechać właśnie z autostrady A4, wjechać w drogę 88, kierunek Sierocica, potem do 94 dojechać, to jest ten stary trakt do Opola i Wrocławia, i pojedzie się bez zbędnych postojów. Powtórzę, na kilka godzin prawdopodobnie A4 teraz przed Opolem zablokowana na kierunku wrocławskim. A w województwie śląskim oczywiście newralgiczny teraz kolejny odcinek, gdzie zator to A1 między Bobrownikami a Siemonią na kierunku Pryszowice-Częstochowa. Mamy też niewielki korek w okolicy Bramek tutaj w Brzęczkowicach jadąc do Krakowa i w kilku miejscach, gdzie prace drogowe, owszem, zwolnimy, chwilę odstoimy, ale się jedzie. No taki to wakacyjny czas. Ci, którzy mają remonty, pracują, mamy nadzieję, że pracują, a ci, którzy muszą przejechać, cierpliwość muszą za kierownicą wykazać.
6: Sponsorem audycji jest nowy salon Cherry PGD. Chorzów, ulica Zielony Zaułek 2.
7: Mamy czwartkowe popołudnie, zbliża się godzina 14, pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
8: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, wyrok w sprawie wypadku w Warszawie. Czy paliwo będzie tańsze? Na razie bez wsparcia rządu dla kierowców. Gorąco i burzowo, pogoda nie daje odetchnąć. Dwadzieścia lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Niemal 2 lata temu skazany jechał pijany ponad 220 km na godzinę. Staranował samochód, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna. Jego żona, 2 dzieci trafiło do szpitala. Materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości. Uważam, że wydałem sprawiedliwe orzeczenie, mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Mitera.
2: Na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną

0: szkodliwość tych czynów i to jest po prostu wypadkowa.
1: Oprócz Żaka wyroki usłyszeli także jego znajomi, którzy pomagali mu uciec z kraju, zacierali ślady i nie pomogli na miejscu wypadku. Dostali od 2 do 5 lat więzienia. Prokuratura ma już pewność, że pobity przez trójkę Ukraińców mieszkaniec Bytowa zmarł z powodu odniesionych ran. Takie wnioski płyną ze wstępnej opinii patomorfologa, który zbadał ciało. 36-latek został brutalnie pobity wraz ze swoją partnerką w zeszły czwartek, a 2 dni później zmarł w szpitalu. W Bytowie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Rozmawiałeś z szefową prokuratury regionalnej. Dlaczego doszło do tej bijatyki?
2: Poszło o kobietę. Para Polaków poznała jednego z Ukraińców, z którym postanowili wspólnie spędzić czas. Problem w tym, że nowo poznany znajomy przekroczył granicę próby bliższego kontaktu z 44-latką.
3: Zaprosili go do mieszkania, alkohol był spożywany, no i doszło do takiego nieporozumienia, do szarpaniny, a potem całe zdarzenie przeniosło się poza mieszkanie.
2: Jak mówi prokurator Małgorzata Jackowska-Borek, po wyjściu z mieszkania do Ukraińca przyłączyło się 2 jego kolegów. Cała trójka rzuciła się na parę, zwłaszcza na mężczyznę, który został przez nich pobity. Na śmierć. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Napastnikom zostanie zmieniony zarzut na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Rząd wciąż bez decyzji w sprawie przywrócenia pakietu CPN i to mimo faktu, że ceny na stacjach benzynowych wystrzeliły. Za litr 95 trzeba zapłacić 7,09 zł. Analizujemy sytuację, ale wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus. Myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
1: Rządowy pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca. Listonosze coraz częściej dokładają do swojej pracy z własnej kieszeni, alarmuje Solidarność Pocztowa. Związkowcy twierdzą, że ustawowe stawki za korzystanie z prywatnych samochodów nie nadążają za rosnącymi kosztami paliwa, ubezpieczeń, napraw i przeglądów. Dlatego domagają się rekompensat od nowego zarządu Poczty Polskiej. A więcej o tej sprawie nasz reporter Szymon Kastelik.
5: Nawet kilkaset złotych miesięcznie do swojej pracy mają dokładać listonosze, twierdzi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo.
6: Pracodawca może podjąć decyzję o dodatkowych środkach.
5: Poczta Polska odpowiada, że w tym roku wypłacała już dodatek paliwowy od 1 marca do 30 czerwca i zapowiada, że docelowo chce zastąpić prywatne auta samochodami służbowymi i rowerami elektrycznymi. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Nowa prezes Poczty Polskiej Magdalena Gej chce rozpocząć rozmowy ze związkami zawodowymi o zmianach wynagradzania i możliwych podwyżkach. Kolejne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Nad Polską upały i front burzowy. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują w niemal całej Polsce bez północno-wschodniej części. Alerty burzowe natomiast dotyczą Małopolski, Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Tam może mocno padać i wiać. A więcej pogodowych szczegółów już teraz.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: A teraz czas na skrót informacji, który przygotował i przedstawił Łukasz Łaskawiec.
1: Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania zaginionego 19-latka z Częstochowy. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Jak informowaliśmy w Radiu Katowice, nastolatek wyszedł z domu we wtorek wieczorem i od tamtej pory nie było z nim kontaktu. Propozycje dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy trafiły do wykazu prac Rady Ministrów, przekazała minister zdrowia po posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Chodzi o pakiet zmian, który szefowa tego resortu zaprezentowała w ubiegłym tygodniu. Propozycja obejmuje m.in. limit stawki godzinowej. 4 pacjentki onkologiczne zakończyły już terapię z wykorzystaniem urządzenia chłodzącego skórę głowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Kolejnych 8 korzysta obecnie z metody, która ma ograniczać utratę włosów, będącą jednym ze skutków ubocznych chemioterapii. Urządzenie działa poprzez kontrolowane schładzanie skóry podczas podawania cytostatyków. Sanepid apeluje, aby szczepić się na WZW. Latem wzrasta bowiem ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli wirusa brudnych rąk. Jedną z dróg zakażenia są też ryzykowne kontakty seksualne. Powikłania choroby mogą być bardzo poważne, może dojść nawet do uszkodzenia lub niewydolności wątroby.
2: Mamy czwartkowe popołudnie, zbliża się godzina 14, pora na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna, zapraszamy.
3: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, wyrok w sprawie wypadku w Warszawie. Czy paliwo będzie tańsze? Na razie bez wsparcia rządu dla kierowców. Gorąco i burzowo, pogoda nie daje odetchnąć. Dwadzieścia lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Niemal 2 lata temu skazany jechał pijany ponad 220 km na godzinę. Staranował samochód, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął 37-letni mężczyzna. Jego żona, 2 dzieci trafiło do szpitala. Materiał dowodowy nie pozostawiał wątpliwości. Uważam, że wydałem sprawiedliwe orzeczenie, mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia Maciej Mitera.
4: Na tą karę pracował pan sobie tutaj latami. Kara w mojej ocenie uwzględniła pana motywację, pobudki, natężenie złej woli, stopień winy, społeczną szkodliwość tych czynów. I to jest po prostu wypadkowa.
3: Oprócz Żaka wyroki usłyszeli także jego znajomi, którzy pomagali mu uciec z kraju, zacierali ślady i nie pomogli na miejscu wypadku. Dostali od 2 do 5 lat więzienia. Prokuratura ma już pewność, że pobity przez 2 Ukraińców mieszkaniec Bytowa zmarł z powodu odniesionych ran. Takie wnioski płyną ze wstępnej opinii patomorfologa, który zbadał ciało. 36-latek został brutalnie pobity wraz ze swoją partnerką w zeszły czwartek, a 2 dni później zmarł w szpitalu. W Bytowie jest reporter Radia Z Maciej Bąk. Rozmawiałeś z szefową prokuratury regionalnej. Dlaczego doszło do tej bijatyki?
5: Poszło o kobietę. Para Polaków poznała jednego z Ukraińców, z którym postanowili wspólnie spędzić czas. Problem w tym, że nowo poznany znajomy przekroczył granicę próby bliższego kontaktu z 44-latką.
6: Zaprosili go do mieszkania, alkohol był spożywany, no i doszło do takiego nieporozumienia, do szarpaniny, a potem całe zdarzenie przeniosło się poza mieszkanie.
5: Jak mówi prokurator Małgorzata Jackowska-Borek, po wyjściu z mieszkania do Ukraińca przyłączyło się 2 jego kolegów. Cała 3 rzuciła się na parę, zwłaszcza na mężczyznę, który został przez nich pobity na śmierć. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Napastnikom zostanie zmieniony zarzut na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Rząd wciąż bez decyzji w sprawie przywrócenia pakietu CPN i to mimo faktu, że ceny na stacjach benzynowych wystrzeliły. Za litr 95 trzeba zapłacić 7,09 zł. Analizujemy sytuację, ale wszystko będzie zależało od wydarzeń na Bliskim Wschodzie, mówi minister energii Miłosz Motyka.
7: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus. Myślę, że wtedy te recesje mogą przyspieszyć.
3: Rządowy pakiet osłonowy CPN został wygaszony z końcem czerwca. Listonosze coraz częściej dokładają do swojej pracy z własnej kieszeni, alarmuje Solidarność Pocztowa. Związkowcy twierdzą, że ustawowe stawki za korzystanie z prywatnych samochodów nie nadążają za rosnącymi kosztami paliwa, ubezpieczeń, napraw i przeglądów. Dlatego domagają się rekompensat od nowego zarządu Poczty Polskiej. A więcej o tej sprawie nasz reporter Szymon Kastelik.
8: Nawet kilkaset złotych miesięcznie do swojej pracy mają dokładać listonosze, twierdzi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo.
9: Decyzję o dodatkowych środkach.
8: Poczta Polska odpowiada, że w tym roku wypłacała już dodatek paliwowy od 1 marca do 30 czerwca i zapowiada, że docelowo chce zastąpić prywatne auta samochodami służbowymi i rowerami elektrycznymi. Zmiany mają być wprowadzane stopniowo. Szymon Kastelik, Radio Z.
3: Nowa prezes Poczty Polskiej Magdalena Gaj chce rozpocząć rozmowy ze związkami zawodowymi o zmianach wynagradzania i możliwych podwyżkach. Kolejne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. Nad Polską upały i front burzowy. Ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami obowiązują w niemal całej Polsce bez północno-wschodniej części. Alerty burzowe natomiast dotyczą Małopolski, Podkarpacia, województwa świętokrzyskiego, dolnośląskiego, śląskiego i lubelskiego. Tam może mocno padać i wiać. A więcej pogodowych szczegółów już teraz.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
11: I w Polskim Radiu Katowice z drogowym raportem przed godziną 16 Wojciech Pacula. Nieco lepsze wieści mam już dla zmotoryzowanych korzystających z autostrady A4 jadących kierunek Opole, Wrocław. Co istotne, właśnie dotarła do nas informacja, że cztery pojazdy, które uczestniczyły w serii stłuczek na tym odcinku A4 odholowano, pozostały do odholowania jeszcze dwa, a więc drgnęło. Nasz kolega, który tam też utknął w korku, informuje, że wszystko powoli się normuje, a więc jedziemy do Wrocławia jako tako, a jeżeli ktoś decyduje się teraz na przejazd, to powinien chyba wybrać jednak jeszcze inny wariant. Tutaj od Gliwic A4 do węzła Gowczyce, 88 na chwilę, by wjechać w stary trakt do Wrocławia, czyli w krajową drogę 94. Ogólnie dojedziemy na zachód tędy. W miarę sprawnie. Śląska Drogówka na teraz ma informację o kolizji na Roździeńskiego. To zdarzenie ciężarówki i osobówki na 86 tuż za tunelem, a więc kierunek Sosnowiec. Tu się akurat mocniej zaczęło przytykać w Katowicach na tym ważnym tranzycie na wschód. Tych stłuczka w Alei Bielskiej i tych zdarzeń mamy już około 90. I kolizja na teraz, a jedynka okolice węzła Gorzyce, to południe regionu. Zatem ostrożności, no i roztropności za kierownicą.

lubię weekendy tak długie jak z tobą rozmowy, gdy płonie blant. Ale zapalmy ten pierwszy raz, bo życie nam daje, więc trzeba brać. Nie chcę już ciebie na sali spraw, bo chcę tylko sprawić, byś miała vibe. Mamy na dzisiaj ten wspólny plan i lecimy razem podbijać świat.

0: A teraz czas na skrót informacji, który przygotował i przedstawił Łukasz Łaskawiec.
1: Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania zaginionego 19-latka z Częstochowy. Jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Jak informowaliśmy w Radiu Katowice, nastolatek wyszedł z domu we wtorek wieczorem i od tamtej pory nie było z nim kontaktu. Propozycje dotyczące m.in. ograniczenia zarobków lekarzy trafiły do wykazu prac Rady Ministrów, przekazała minister zdrowia po posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Chodzi o pakiet zmian, który szefowa tego resortu zaprezentowała w ubiegłym tygodniu. Propozycja obejmuje m.in. limit stawki godzinowej. Cztery pacjentki onkologiczne zakończyły już terapię z wykorzystaniem urządzenia chłodzącego skórę głowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu. Kolejnych 8 korzysta obecnie z metody, która ma ograniczać utratę włosów, będącą jednym ze skutków ubocznych chemioterapii. Urządzenie działa poprzez kontrolowane schładzanie skóry podczas podawania cytostatyków. Sanepid apeluje, aby szczepić się na WZW. Latem wzrasta bowiem ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli wirusa brudnych rąk. Jedną z dróg zakażenia są też ryzykowne kontakty seksualne. Powikłania choroby mogą być bardzo poważne, może dojść nawet do uszkodzenia lub niewydolności wątroby.
2: Czwartkowe popołudnie z Radiem Z, godzina 16 na horyzoncie. Wiadomości już teraz. Iwona Kutyna, posłuchajmy.
3: Rosyjskie myśliwce znów przechwycone przez polskie samoloty. Limity wynagrodzeń i umowy z lekarzami. Trójstronne rozmowy o służbie zdrowia. Fałszował badania techniczne samochodów. Rusz

0: Ruszył proces diagnosty. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem dwa rosyjskie Su-30. Poinformował o tym na platformie X szef MON-u, jak napisał Władysław Kosiniak-Kamysz. Po zakończeniu tej operacji piloci 30 km od Jastrzębiej Góry przechwycili kolejny samolot, tym razem rozpoznawczy IU-20. Po zakończeniu polskiej eskorty rosyjskie samoloty zostały przejęte przez samoloty szwedzkie. W obu przypadkach nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Kolejne rozmowy minister zdrowia na temat zmian w systemie. Trwa zespół trójstronny z udziałem Jolanty Sobierańskiej-Grendy i przedstawicieli związków zawodowych oraz pracodawców. Omawiane są szczegóły pakietu zmian, które w przyszłym tygodniu przyjmie rząd. Przed Centrum Dialog jest reporter Radia Z Daniel Wrzos. Co jest na stole?
1: Dwa projekty ustaw, m.in. o jawności konkursów w szpitalach. Zakaz ma dotyczyć podpisywania umów ze spółkami lekarzy, które wygrały konkurs i wykonują świadczenia medyczne. Drugi, większy pakiet dotyczy wynagrodzeń, czyli na przykład limitu stawki godzinowej do 240 zł.
2: Zdajemy sobie sprawę, że jest to duża zmiana dla publicznego systemu ochrony zdrowia i chcielibyśmy, żeby te zmiany były wprowadzone z dużą starannością.
1: Minister Sobierańska-Grenda nie zgadza się też na płacenie lekarzom procentów od wykonanych przez nich procedur. Warszawa, Daniel Wrzos, Radio Z.
0: Limit wynagrodzeń za godzinę miałby wejść w życie od stycznia. Nie ma koalicyjnej jednomyślności w sprawie wyboru prezesa IPN-u. I Koalicja Obywatelska i Lewica zapowiadają głosowanie przeciw. Inaczej PSL, który Mateusza Szpymę popiera. I na dziś wszystko wskazuje na to, że będzie w tym razem z PiS-em i Konfederacją. To jest bardzo dobry kandydat, przekonuje szef klubu ludowców Krzysztof Paszyk i liczy na refleksję koalicjantów.
3: Jeszcze jest czas, będziemy rozmawiać do końca, przekonując o tym, że warto dać szansę IPN-owi pracować.
0: Na zwrot akcji jednak się nie zanosi od początku i konsekwentnie mówimy, że tej kandydatury nie poprzemy, odpowiada szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
4: Wiem, że będzie miał takie poparcie w Sejmie i PSL-u i Polski pewnie 2050, że ta kandydatura zapewne w Sejmie uzyska większość, natomiast do wyboru na szefa IPN-u potrzeba również zgody Senatu i tutaj tej większości nie będzie.
0: Sprawa jest na tyle trudna, że wybór prezesa IPN-u już dwukrotnie spadał z porządku obrad Sejmu. Po ostatnich ulewach rośnie poziom wody w zbiorniku pilchowickim przed Zaporą. Remont jest częściowo wstrzymany. Nadal nie ma tam barier, które ograniczyłyby ryzyko zanieczyszczenia i powstawania kolejnych katastrof ekologicznych. W Pilchowicach jest reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jak to na dzisiaj wygląda?
5: Nowych przypadków śniętych ryb nie ma. Kolor wody jest jednak, jak widzę, brązowy, mętny. Miejscami tworzy się taki kożuch na powierzchni. Nie ma jeszcze ostatecznych informacji o planie na zatrzymanie spływu tych osadów z dna zbiornika. Wszystkie służby czekają też na wyniki badań chemicznych osadów, a te mają być dopiero w przyszłym tygodniu. Na teraz parametry tlenowe w wodzie pogarszają się. Pielchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Tauron Ekoenergia, odpowiedzialny za remont zapory, ma przedstawić konkretne rozwiązania pomocy dla mieszkańców i przedsiębiorców. Ruszył proces diagnosty aut z Jarocina, który sfałszował prawie 400 przeglądów samochodów. Tyle samo mężczyzna usłyszał zarzutów dotyczących poświadczenia nieprawdy w dowodach rejestracyjnych. Szczegóły sprawy zna Adam Kaźmierczak. Co dokładnie robił oskarżony?
6: Mężczyzna stwierdzał sprawność pojazdów w tempie ekspresowym. Wystarczyło, że jedynie przejechały one przez stację diagnostyczną. Jak ustalili śledczy, podbijał on także dowody rejestracyjne na przyszły rok samochodom, których nawet nie widział. Aktualne przeglądy u 69-latka miały zrobione pojazdy będące w tym samym czasie za granicą. Mężczyzna odpowie teraz za korupcję. W sumie usłyszał 372 zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Jak wynika z ustaleń policji, mężczyzna fałszował przeglądy przez prawie 10 miesięcy. Większość much, komarów i ich krewnych lata w zaskakująco podobny sposób, mimo ogromnego zróżnicowania tej grupy owadów, wynika z badania holenderskich naukowców. Przeanalizowali 133 gatunki muchówek. U większości ruchy skrzydeł i aerodynamika lotu okazały się bardzo podobne. Wyniki mogą mieć znaczenie nie tylko dla biologii ewolucyjnej. Strategie lotu mogą na przykład inspirować konstrukcję mikrodronów. W Radiu Z czas na magazyn mundialowy. Marcin Powidał.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: I w Polskim Radiu Katowice z drogowym raportem przed godziną 16 Wojciech Pacula. Nieco lepsze wieści mam już dla zmotoryzowanych korzystających z autostrady A4 jadących kierunek Opole-Wrocław. Co istotne, właśnie dotarła do nas informacja, że cztery pojazdy, które uczestniczyły w serii stuczek na tym odcinku A4 odholowano, pozostały do odholowania jeszcze dwa, a więc drgnęło. Nasz kolega, który tam też utknął w korku, informuje, że wszystko powoli się normuje, a więc jedziemy do Wrocławia jako tako, a jeżeli ktoś decyduje się teraz na przejazd, to powinien chyba wybrać jednak jeszcze inny wariant. Tutaj od Gliwic A4 do węzła Nogowczyce, 88 na chwilę, by wjechać w stary trakt do Wrocławia, czyli w krajową drogę 94. Ogólnie dojedziemy na zachód tędy. W miarę sprawnie. Śląska Drogówka na teraz ma informację o kolizji na Roździeńskiego. To zdarzenie ciężarówki i osobówki na 86 tuż za tunelem, a więc kierunek Sosnowiec. Tu się akurat mocniej zaczęło przytykać w Katowicach na tym ważnym tranzycie na wschód. Tychy, Stłuczka, Walii Bielskiej i tych zdarzeń mamy już około 90. I kolizja na teraz, A1, okolice węzła Gorzyce, to południe regionu. Zatem ostrożności, no i roztropności za kierownicą.

0: mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy, choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: stworzyłeś
1: mnie.
2: Teraz będąc już dorosły, tamte czasy wspominam. Przy szklaneczce whisky albo buteleczce wina myślę sobie, dlaczego pozostaję jeszcze żywym?

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Jest 17. Siemy Nowicka prokuratura bada sprawę znęcania się 47-latka nad swoją matką. Więcej o tym powiemy za chwilę. Krajowa Administracja Publiczna skontrolowała wydatki publiczne w latach 2020-2023. Wykryto nieprawidłowości na ponad 120 miliardów złotych. Zabytkowa wieża wodna w Orzeszu przejdzie remont.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Mieszkaniec Sosnowca miał fizycznie i psychicznie znęcać się nad swoją 70-letnią matką. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Sosnowiec Północ. Z ustaleń śledczych wynika, że dramat kobiety trwał 18 miesięcy, zanim zdecydowała się zawiadomić służby. Składając wyjaśnienia, podejrzany Bartosz J. tylko częściowo przyznał się do winy i bagatelizował krzywdę matki, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Podejrzany wyzywał ją, wszczynał awantury, często będąc pod wpływem alkoholu, a także groził pokrzywdzonej m.in. pozbawieniem życia. Nie mogąc dłużej tego znieść, kobieta zdecydowała się na złożenie zawiadomienia o przestępstwie. Sosnowieccy policjanci szybko i zdecydowanie przystąpili do gromadzenia dowodów. W toku postępowania ujawniono ponadto, że 47-latek był już wcześniej skazany za taki sam czyn i odbywał karę 1,5 roku pozbawienia wolności.
0: 47-latka aresztowano na 3 miesiące. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi do 5 lat więzienia. W tym przypadku jednak, ze względu na działanie w warunkach recydywy, ostateczna kara może być wyższa.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: 120 miliardów złotych to skala nieprawidłowości wykryta przez Krajową Administrację Skarbową. Urzędnicy przeprowadzili kontrolę wydatków środków publicznych podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023. Do tej pory skontrolowano 167 podmiotów. Wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki mówi, że do nieprawidłowości dochodziło na bardzo wielu płaszczyznach.
3: Udzielanie, przekazywanie dotacji określonym podmiotom mimo negatywnych rekomendacji komisji dokonujących oceny wniosków. Również jeżeli chodzi o naruszenie zasad przyznawania, to dokonywanie zmian wyników konkursu, czyli po prostu po fakcie zmieniano wyniki po to, żeby pozornie na dotację przełapał się ten, kto trzeba. Ogólnie w zakresie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem to jest ponad 100 beneficjentów na ponad 400 milionów złotych.
0: To stek bzdur, które mają przykryć realne problemy obecnego rządu, mówi poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk.
4: Ja rozumiem, że rozmawiamy o bardzo dużych sumach i nie wypada się przy tej okazji uśmiechać, no ale to jest gigantyczna chucpa. 2,5 roku oddelegowani ludzie, którzy powinni pilnować zupełnie czegoś innego i ciągle potwierdzają. Najpierw mówiono, że te 100 miliardów są gdzieś na kontach PiS-owców. No jakoś się nie udało tego znaleźć, nawet paru groszy, w związku z tym teraz przeradza się to w nieprawidłowości.
0: Na 250 zawiadomień skierowanych do prokuratury wszczęto już około 200 postępowań. Na lodowisku Jantor na katowickim Nikiszowcu trwa zgrupowanie kadry narodowej Polski w łyżwiarstwie figurowym. Można z trybun bezpłatnie podziwiać wyczyny najlepszych łyżwiarzy z całego kraju. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców o ich wrażenia.
5: Z trybun obserwuję i no tak, jestem fanką.
6: Jest co oglądać?
5: To taki sport moich czasów. Za moich czasów po prostu było go więcej w telewizji. Oglądaliśmy całymi rodzinami.
7: Jest to podziwiać, zwłaszcza jak się jest starszym i patrzy, jak te dzieciaki, co one potrafią zrobić.
6: Pani już zna jakieś figury?
5: Tulub, Rydberger, Lutz, Flip.
6: Oprócz tego, że jest co oglądać, to jeszcze przyjemnie chłodno.
5: Można się schłodzić, jest klima za darmo.
7: Jest różnica rzędu 20-30 stopni pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co na lodowisku. Bardzo przyjemnie.
0: Zgrupowanie kadry narodowej Polski w łyżwiarstwie figurowym potrwa w Katowicach do 26 lipca. Zabytkowa wieża wodna w Orzeszu przejdzie remont. W przyszłości może być magazynem sprzętu na potrzeby obrony cywilnej, zapowiedział burmistrz tego miasta Mariusz Oleś. W ramach działania zaplanowano m.in. naprawę i konserwację tynków, wykonanie nowej podłogi czy schodów wewnętrznych, oczyszczenie, ale też zabezpieczenie elementów stalowych. Wieża wodna została uruchomiona w Orzeszu około 1930 roku. 4 minuty po 17 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Teraz za oknami sporo słońca, ale wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu, a na południu województwa śląskiego burze. Na termometrach do 29 stopni.

0: O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, co na drogach regionu. W studiu Wojciech Pacula.
1: A ja rozpocznę od przekazu z autostrady A4. To istotne dla wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy jadących na zachód od Gliwic, czyli w stronę Opola i Wrocławia. Jezdnia całkowicie odblokowana już, a przypomnę, 6 zdarzeń typu kolizje na szczęście. No, jeden wypadek tu był jeszcze. Miało miejsce między Gliwicami, Opolem a Wrocławiem. Przejazd był zablokowany całkowicie. Trzeba było korzystać z objazdów. Na tę porę możemy powiedzieć, że to już przeszłość. A ten bardzo aktualny zbiorczy meldunek śląskiej drogówki z podsumowaniem zdarzeń zawiera teraz informacje o prawie 120 zdarzeniach z przewagą kolizji oczywiście. Uzupełniamy to także doniesieniem o kontrolach drogowych, jakie wykazały dziś do tej pory, że 15 kierujących nie powinno w ogóle zasiąść za kierownicą ze względu na ich stan, no właśnie, nietrzeźwości. A sytuacja ogólna na drogach w Katowicach przede wszystkim i w pobliżu, a więc w aglomeracji, nie jest najgorsza. Tu się wyraźnie już uspokoiło na drogach. Uciążliwe odcinki, gdzie jedziemy zwężoną jezdnią, to Bobrowniki się Siemunia, a więc fragmenta jedynki, tu w stronę Pyrzowic, Częstochowy zwłaszcza. Wolna jazda zwężoną 94 teraz w Olkuszu, ale nie tylko, bo kilka innych miejsc również warto przywołać, zwłaszcza ten fragment 94, 86 Newskości Czeladzi, od Czeladzi do Bytomia jadąc, no i sam Będzin na dojeździe do centrum urazowego i dalej w stronę Dąbrowy Górniczej. Tych miejsc oczywiście jest sporo, trzeba na nie uważać i nie lekceważyć znaków drogowych, które z wyprzedzeniem o takim utrudnieniu informują. Trzymamy kciuki za wszystkich w trasie szerokości od autoradia.
0: A teraz czas na Łukasza Łaskawca i skrót najważniejszych informacji.
2: Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. 2 lata temu spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Sąd orzekł, że o warunkowe zwolnienie może się ubiegać dopiero po 15 latach. Pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci, Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Sprawca uciekł za granicę. Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzą przetarg na dostawę 32 nowych pociągów elektrycznych i wieloletnią usługę ich serwisowania. Mają obsługiwać ruch regionalny i aglomeracyjny. Szacunkowa łączna wartość zamówienia to ponad 4,5 miliarda złotych. Sanepid w Dąbrowie Górniczej apeluje, aby szczepić się na WZW. Latem wzrasta bowiem ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli wirus brudnych rąk. Jedną z dróg zakażenia są również ryzykowne kontakty seksualne. Powikłania choroby mogą być bardzo poważne, może bowiem dojść do uszkodzenia lub niewydolności wątroby. Władze rosyjskie przekazały stronie ukraińskiej 501 ciał poległych żołnierzy, poinformował sztab koordynacyjny do spraw jeńców wojennych w Kijowie. Śledczy wspólnie z przedstawicielami instytucji eksperckich będą podejmować działania niezbędne do identyfikacji poległych, napisano w oświadczeniu. W czerwcu na Ukrainę przekazano ciała 522 zabitych żołnierzy.

0: teraz szerzej. Temat, który znają Państwo z informacji Radia Katowice, aksle, tulupy i efektowne arabeski. To wszystko można oglądać w Katowicach i to bezpłatnie. Na lodowisku Jantor w Nikiszowcu trwa zgrupowanie kadry narodowej Polski w łyżwiarstwie figurowym. Na pokazy mistrzów wybrała się nasza reporterka Agnieszka Loch.
1: Trybun obserwuję i no tak jestem fanką.
2: Jest co oglądać?
1: Zawsze jest coś oglądać, szczególnie, że to taki sport moich czasów. Za moich czasów po prostu było go więcej w telewizji, oglądaliśmy całymi rodzinami.
2: Mieszkańcy Katowic mogą wejść na trybuny i pooglądać zawodników.
1: Tak, tak, bo nawet na treningach można zobaczyć bardzo ciekawe fragmenty.
3: Na lodowisku Jantor w Katowicach gościmy najlepszych łyżwiarzy z kraju, ponieważ w dniach 13-26 odbywa się Spin Summer Camp.
2: Prezes klubu Spin Katowice Małgorzata Żurek.
3: Podczas wydarzenia odbywa się zgrupowanie kadry narodowej, czyli zawodnicy reprezentujący Polskę podczas zawodów krajowych i na największych arenach przygotowują się do nadchodzącego sezonu.
4: Ten sport sprawia mi wiele radości.
2: Medalistka Mistrzostw Polski Karolina Białas.
4: Pozwala mi się rozwijać. Na razie skupiam się na układaniu nowego programu. No i mam nadzieję, że w tym sezonie na wielu zawodach międzynarodowych uda mi się go zaprezentować.
2: Ile lat już trenujesz?
4: Prawie 17.
2: Co daje w życiu łyżwiarstwo figurowe?
4: Uczy odpowiedzialności, takiego samozaparcia, uczy jak dysponować czasem, ale też przede wszystkim kreuje charakter i myślę, że daje dużo możliwości na przyszłość. Jeżeli ktoś chce być związany z tym sportem, to zarówno różne rewie, jak i później kariera trenerska, myślę, że dają fajne perspektywy.
2: Zwiedziłaś trochę krajów?
4: Zwiedziłam, głównie na zawodach, a liczę, że to dopiero początek, jeśli chodzi o to zwiedzanie właśnie.
5: Mam na imię Wira.
6: Mam na imię Maria.
7: Julia.
8: Natalia.
2: I jesteście skąd?
7: Z Katowic.
6: Z Łodzi.
8: Cieszyna.
2: Co to oznacza, że jesteście w kadrze narodowej?
5: To jest ogólnie mega duma dla klubu, że ciężka praca trenerki i nasza, że zasłużyliśmy być w kadrze.
7: Czuję się być wyróżniona.
2: A co trzeba zrobić, żeby trafić do kadry?
7: Dużo trenować, to na pewno.
2: Ale jesteście uśmiechnięte, zadowolone, mimo że są wakacje i mogłybyście leżeć na plaży. Dlaczego wybieracie właśnie treningi?
7: Trudne pytanie.
2: Bo mówi się, że młodzieży się dzisiaj nic nie chce. Czy ty jesteś tego zdania?
7: Uważam, że nie.
2: Że to jest krzywdzące dla was?
7: Tak. Że to zależy dla kogo jest to pytanie, ale uważam, że my jesteśmy akurat...
2: Za ciężką pracą.
7: Tak. Uczymy się potrójnych skoków jak na razie.
2: Wychodzą już te potrójne skoki?
5: Tak.
2: Tak. A jakie?
5: Ja póki co skaczę Salhofa, Luca i prawie już Flipa.
9: Jest to podziwiać, zwłaszcza jak się starszym i patrzy, jak te dzieciaki, co one potrafią zrobić i przyłoży się to do siebie i się stwierdzi, że są 10 razy bardziej sprawne niż my.
2: A pani już zna jakieś figury, nazwy figur?
1: Ależ oczywiście, znam nazwy wszystkich skoków, piruety, także...
2: Może pani zdradzić, jakie to są?
1: To zacznijmy. Tulup, Rydberger, Luc, Flip. Skoki z krawędzi, kopane, no i piruety, nie, które są efektowne bardzo.
2: Oprócz tego, że jest to oglądać, to jeszcze przyjemnie chłodno.
1: Właśnie, można się schłodzić, jest klima za darmo.
9: Jest różnica rzędu 20-30 stopni pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co na lodowisku. Bardzo przyjemnie.
10: Jestem Antoni Janik.
2: A skąd jesteś?
10: Z Warszawy.
2: Jak ci się tu podoba w Katowicach?
10: Jest super, mega.
2: Jak ci się trenuje?
10: No, bardzo fajnie. Bardzo dobre warunki, lód, super wszystko, infrastruktura, mega. Bardzo przyjemnie, jest taka idealna temperatura na trening.
2: Dlaczego trenujesz łyżwiarstwo?
10: Moja mama, jak była mała, to chciała, bardzo chciała. No, ale nie mogła, ponieważ jej rodzina była bardzo biedna. No, ale jak urodziła mnie, to stwierdziła, że ja będę łyżwiarzem i jak miałam 9 lat, to zaczęłam jeździć. Tak jak się normalnie zaczyna od 3, to ja bardzo późno zacząłem, ale już mniej więcej nadgoniłem.
2: A czy to tylko marzenie mamy, czy teraz już też twoje, by zostać łyżwiarzem dorosłym?
10: I moje, i mamy.
3: Obiekt MOSiR Katowice, dokładnie lodowisko Jantor, otwarte jest dla wszystkich, więc zapraszamy do obserwowania łyżwiarzy podczas treningów. Można z bliska obejrzeć kunszt łyżwiarstwa, sprawdzić, czy programy są przygotowane na najwyższym poziomie, no i również zaczerpnąć rześkiego powietrza.
2: Bo za oknem bardzo ciepło, a tu jaka temperatura?
3: Około 12 stopni, więc przyjemny chłód.
2: Tutaj mieszkańcy mogą przyjść, zobaczyć jakieś dzicie. Czy dla Was to jest stresujące?
4: Myślę, że to jest kwestia indywidualna. Dla mnie kiedyś było, natomiast już teraz nie jest i uważam, że do tego myślę, że trzeba dojrzeć, przyzwyczaić się, ale jest to fajne doświadczenie i również uczy radzenia sobie z presją i ze stresem, także jak najbardziej zapraszamy.
0: Te fajne doświadczenia mogą Państwo podejrzeć. Zgrupowanie Kadry Narodowej Polski w łyżwiarstwie figurowym potrwa na lodowisku Jantor w Nikiszowcu do 26 dnia lipca. Przypomnę, że wstęp na trybuny jest bezpłatny. Proszę tylko pamiętać, jak się Państwo będą wybierać o kurtce, bo przypomnę raz jeszcze, 12 stopni.
8: Czwartek, 16 dzień lipca, godzina 17, już prawie. Posłuchajmy wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
11: Moskwa testuje nasze możliwości. Rosyjskie samoloty przechwycone przez polskie myśliwce. PiS na rozdrożu, ultimatum partii na Mateusza Morawieckiego nie działa. Dwóch mężczyzn skazanych za zniszczenie bocianiego gniazda na Śląsku.
8: 17.
11: Rosyjskie samoloty bojowe znów blisko naszych granic, poinformował o tym wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. W studiu Wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Analizujesz te doniesienia i to już kolejny dzień z podobnymi incydentami.
12: Dokładnie, do analogicznych sytuacji doszło także wczoraj i przedwczoraj. Dziś najpierw para dyżurna polskich myśliwców z Malborka przechwyciła nad Bałtykiem dwie bojowe maszyny Su-30. Potem już wracając do bazy, polscy piloci zrobili to samo z samolotem rozpoznawczym IL-20. Nasze siły zbrojne w zasadzie już regularnie muszą reagować na tego typu zaczepne działania. Jak przekazał w wpisie na portalu X wicepremier Kosiniak-Kamysz, jego zdaniem Rosjanie celowo testują możliwości naszych systemów obrony powietrznej. Wciąż jednak ani razu nie doszło do naruszenia naszych granic.
11: Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców za pomocą systemów elektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego zostaje planowana na koniec lipca impreza? Też. To odpowiedź stronników byłego premiera na uchwałę prezydium PiSu. Kierownictwo partii zakazało przynależności do stowarzyszeń czy fundacji, a brak pokory może oznaczać wyrzucenie z szeregów. Tu decyzja i odpowiedzialność za nią należy do władz partii, mówi Krzysztof Szczucki.
13: Jest podjęta uchwała. My się z treścią tej uchwały nie zgadzamy. Uważamy, że mamy wiele do wniesienia w środowisko Prawa i Sprawiedliwości. I będzie wielką stratą dla tego środowiska, gdyby taką decyzję kierownictwo partii podjęło.
11: Według polityków obozu władzy to początek końca Prawa i Sprawiedliwości, ocenia senator Grzegorz Schetyna.
14: Stracił sterowność Kaczyński, takie mam wrażenie. Nie ma pomysłu na to, w jaki sposób znaleźć porozumienie z Morawieckim, z tą grupą, jakby upodmiotowić. To jest takie archaiczne działanie tutaj i będzie tracił na tym PiS, będzie zyskiwała Konfederacja.
11: Władze Prawa i Sprawiedliwości na wykonanie uchwały dały politykom 7 dni. 350 tysięcy euro było w walizce młodego Ukraińca, który jechał autokarem z Niemiec do Warszawy. Niemiecki urząd celny zatrzymał prawdopodobnie kuriera, który przewoził pieniądze nielegalnego pochodzenia. Z Berlina Wojciech Hernes.
15: 7 szczelnie zafoliowanych paczek banknotów miał 22-letni Ukrainiec podróżujący liniowym autokarem ze Stuttgartu przez Berlin do Warszawy. Podczas rutynowej kontroli urzędu celnego w Berlinie na pytanie, czy masz większą gotówkę, odparł nie, a miał i to nie małą, bo 350 tysięcy euro. Teraz zatrzymanym w Berlinie kurierem zajęły się niemieckie służby, które próbują wyjaśnić pochodzenie przemycanych pieniędzy i adresata przesyłki. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
11: Mężczyzna zatrzymany został tydzień temu, ale ze względów bezpieczeństwa niemiecki urząd celny przekazał informację dopiero teraz. Są wyroki za zniszczenie bocianiego gniazda w gminie Panki na Śląsku. Sąd w Częstochowie w dwóch odrębnych sprawach skazał Zbigniewa W., byłego wójta Panek, na 1000 zł grzywny, a pracownika energetycznej spółki Jarosława S. na 500 zł grzywny. Byłemu wójtowi policja zarzuciła zniszczenie bocianiego gniazda, usunięcie go ze słupa energetycznego. Pracownikowi Tauronu Dystrybucji płoszenie bociana oraz usunięcie gałązek przyniesionych do budowy gniazda. Bocian biały jest w Polsce pod ścisłą ochroną gatunkową. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu reaguje na doniesienia, że pacjent musiał zapłacić za parking ponad 1300 zł. Mężczyzna przyjechał na SOR, bo nie czuł się dobrze, nie spodziewał się, że spędzi tam 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi Radio Z dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
16: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
11: Szpital przekonuje, że dzięki wysokim cenom za parking problem ze znalezieniem wolnego miejsca jest mniejszy, bo jest większa rotacja samochodów. Darek Klimczak spędzi z Wami ten wieczór. Na kolejne wiadomości zapraszam w jego imieniu.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej.

0: Jest 17. Siemy Nowicka prokuratura bada sprawę znęcania się 47-latka nad swoją matką. Więcej o tym powiemy za chwilę. Krajowa Administracja Publiczna skontrolowała wydatki publiczne w latach 2020-2023. Wykryto nieprawidłowości na ponad 120 miliardów złotych. Zabytkowa wieża wodna w Orzeszu przejdzie remont.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Mieszkaniec Sosnowca miał fizycznie i psychicznie znęcać się nad swoją 70-letnią matką. Sprawą zajmuje się prokuratura rejonowa Sosnowiec Północ. Z ustaleń śledczych wynika, że dramat kobiety trwał 18 miesięcy, zanim zdecydowała się zawiadomić służby. Składając wyjaśnienia, podejrzany Bartosz J. tylko częściowo przyznał się do winy i bagatelizował krzywdę matki, mówi prokurator Bartosz Kilian.
2: Podejrzany wyzywał ją, wszczynał awantury, często będąc pod wpływem alkoholu, a także groził pokrzywdzonej m.in. pozbawieniem życia. Nie mogąc dłużej tego znieść, kobieta zdecydowała się na złożenie zawiadomienia o przestępstwie. Sosnowieccy policjanci szybko i zdecydowanie przystąpili do gromadzenia dowodów. W toku postępowania ujawniono ponadto, że 47-latek był już wcześniej skazany za taki sam czyn i odbywał karę 1,5 roku pozbawienia wolności.
0: 47-latka aresztowano na 3 miesiące. Za znęcanie się nad osobą najbliższą grozi do 5 lat więzienia. W tym przypadku jednak, ze względu na działanie w warunkach recydywy, ostateczna kara może być wyższa.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: 120 miliardów złotych to skala nieprawidłowości wykryta przez Krajową Administrację Skarbową. Urzędnicy przeprowadzili kontrolę wydatków środków publicznych podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości w latach 2020-2023. Do tej pory skontrolowano 167 podmiotów. Wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki mówi, że do nieprawidłowości dochodziło na bardzo wielu płaszczyznach.
3: Udzielanie, przekazywanie dotacji określonym podmiotom mimo negatywnych rekomendacji komisji dokonujących oceny wniosków. Również jeżeli chodzi o naruszenie zasad przyznawania, to dokonywanie zmian wyników konkursu, czyli po prostu po fakcie zmieniano wyniki po to, żeby pozornie na dotację przełapał się ten, to trzeba. Ogólnie w zakresie wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem to jest ponad 100 beneficjentów na ponad 400 milionów złotych.
0: To stek bzdur, które mają przykryć realne problemy obecnego rządu, mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
4: Ja rozumiem, że rozmawiamy o bardzo dużych sumach i nie wypada się przy tej okazji uśmiechać, no ale to jest gigantyczna chucpa. 2,5 roku oddelegowani ludzie, którzy powinni pilnować zupełnie czegoś innego i ciągle potwierdzają. Najpierw mówiono, że te 100 miliardów są gdzieś na kontach PiSowców. No jakoś się nie udało tego znaleźć, nawet paru groszy, w związku z tym teraz przeradza się to w nieprawidłowości.
0: Na 250 zawiadomień skierowanych do prokuratury wszczęto już około 200 postępowań. Na lodowisku Jantor na katowickim Nikiszowcu trwa zgrupowanie kadry narodowej Polski w łyżwiarstwie figurowym. Można z trybun bezpłatnie podziwiać wyczyny najlepszych łyżwiarzy z całego kraju. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców o ich wrażenia.
5: Z trybun obserwuję i no tak, jestem fanką.
6: Jest co oglądać?
5: To taki sport moich czasów. Za moich czasów po prostu było go więcej w telewizji. Oglądaliśmy całymi rodzinami.
7: Jest to podziwiać, zwłaszcza jak się starszym i patrzy, jak te dzieciaki, co one potrafią zrobić.
6: Pani już zna jakieś figury?
5: Tulub, Rydberger, Lutz, Flip.
6: Oprócz tego, że jest co oglądać, to jeszcze przyjemnie chłodno.
5: Można się schłodzić, jest klima za darmo.
7: Jest różnica rzędu 20-30 stopni pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co na lodowisku. Bardzo przyjemnie.
0: Zgrupowanie kadry narodowej Polski w łyżwiarstwie figurowym potrwa w Katowicach do 26 lipca. Zabytkowa wieża wodna w Orzeszu przejdzie remont. W przyszłości może być magazynem sprzętu na potrzeby obrony cywilnej, zapowiedział burmistrz tego miasta Mariusz Oleś. W ramach działania zaplanowano m.in. naprawę i konserwację tynków, wykonanie nowej podłogi czy schodów wewnętrznych, oczyszczenie, ale też zabezpieczenie elementów stalowych. Wieża wodna została uruchomiona w Orzeszu około 1930 roku. 4 minuty po 17 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Teraz za oknami sporo słońca, ale wieczorem zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu, a na południu województwa śląskiego burze. Na termometrach do 29 stopni.
8: O tej porze w Radiu Katowice sprawdzamy, co na drogach regionu, w studiu Wojciech Pacula.
9: A ja rozpocznę od przekazu z autostrady A4. To istotne dla wszystkich zmotoryzowanych słuchaczy jadących na zachód od Gliwic, czyli w stronę Opola i Wrocławia. Jezdnia całkowicie odblokowana już, a przypomnę, 6 zdarzeń typu kolizje na szczęście. No, jeden wypadek tu był jeszcze. Miało miejsce między Gliwicami, Opolem a Wrocławiem. Przejazd był zablokowany całkowicie, trzeba było korzystać z objazdów. Na tę porę możemy powiedzieć, że to już przeszłość. A ten bardzo aktualny zbiorczy meldunek śląskiej drogówki z podsumowaniem zdarzeń zawiera teraz informacje o prawie 120 zdarzeniach z przewagą kolizji oczywiście. Uzupełniamy to także doniesieniem o kontrolach drogowych, jakie wykazały dziś do tej pory, że 15 kierujących nie powinno w ogóle zasiąść za kierownicą ze względu na ich stan, no właśnie, nietrzeźwości. A sytuacja ogólna na drogach w Katowicach przede wszystkim i w pobliżu, a więc w aglomeracji, nie jest najgorsza. Tu się wyraźnie już uspokoiło na drogach. Uciążliwe odcinki, gdzie jedziemy zwężoną jezdnią, to Bobrowniki się Siemunia, a więc fragment A1 tu w stronę Pyrzowic, Częstochowy zwłaszcza. Wolna jazda zwężoną 94 teraz w Olkuszu, ale nie tylko, bo kilka innych miejsc również warto przywołać, zwłaszcza ten fragment 94, 86 Newskości Czeladzi, od Czeladzi do Bytomia jadąc, no i sam Będzin na dojeździe do centrum urazowego i dalej w stronę Dąbrowy Górniczej. Tych miejsc oczywiście jest sporo, trzeba na nie uważać i nie lekceważyć znaków drogowych, które z wyprzedzeniem o takim utrudnieniu informują. Trzymamy kciuki za wszystkich w trasie szerokości od autoradia.
8: A teraz czas na Łukasza Łaskawca i skrót najważniejszych informacji.
0: Łukasz Żak skazany na 20 lat więzienia. 2 lata temu spowodował śmiertelny wypadek samochodowy w Warszawie. Sąd orzekł, że o warunkowe zwolnienie może się ubiegać dopiero po 15 latach. Pijany Łukasz Żak jechał trasą łazienkowską z prędkością ponad 225 km na godzinę. Staranował jadącego prawidłowo Forda, którym podróżowała 4-osobowa rodzina. Zginął mąż i ojciec dwójki dzieci, Rafał P., a pozostali pasażerowie zostali ranni. Sprawca uciekł za granicę. Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia prowadzą przetarg na dostawę 32 nowych pociągów elektrycznych i wieloletnią usługę ich serwisowania. Mają obsługiwać ruch regionalny i aglomeracyjny. Szacunkowa łączna wartość zamówienia to ponad 4,5 miliarda złotych. Sanepid w Dąbrowie Górniczej apeluje, aby szczepić się na WZW. Latem wzrasta bowiem ryzyko zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu A, czyli wirus brudnych rąk. Jedną z dróg zakażenia są również ryzykowne kontakty seksualne. Powikłania choroby mogą być bardzo poważne, może bowiem dojść do uszkodzenia lub niewydolności wątroby. Władze rosyjskie przekazały stronie ukraińskiej 501 ciał poległych żołnierzy, poinformował sztab koordynacyjny do spraw jeńców wojennych w Kijowie. Śledczy wspólnie z przedstawicielami instytucji eksperckich będą podejmować działania niezbędne do identyfikacji poległych, napisano w oświadczeniu. W czerwcu na Ukrainę przekazano ciała 522 zabitych żołnierzy.

0: To teraz szerzej temat, który znają Państwo z informacji Radia Katowice. Aksle, tulupy i efektowne arabeski. To wszystko można oglądać w Katowicach i to bezpłatnie. Na lodowisku Jantor w Nikiszowcu trwa zgrupowanie kadry narodowej Polski w łyżwiarstwie figurowym. Na pokazy mistrzów wybrała się nasza reporterka Agnieszka Loch.
1: Świetna reakcja. Warto zrobić głośniej. 18 się zbliża. Wiadomości w Radiu Z. Darek Klimczak.
2: Po wyroku w sprawie wypadku na trasie Łazienkowskiej obrona zapowiada apelację. Kleszcze są coraz bardziej agresywne. Powiemy, jak się im nie dać. Piłka nożna nie tylko za oceanem. W Polsce rusza nowy sezon. Na początek mecz o Super Puchar.
1: 18.
2: 20 lat za kratkami. Taki wyrok usłyszał dzisiaj kierowca, który 2 lata temu na trasie Łazienkowskiej w Warszawie w wypadku zabił młodego mężczyznę, ranił jego żonę i dzieci. W centrum miasta jechał ponad 220 km na godzinę. Był pijany, kręcił film telefonem komórkowym. Miał też odebrane prawo jazdy za wcześniejsze wykroczenia. Te okoliczności, jak i brak skruchy, sprawiły, że jedynie najwyższa możliwa kara jest sprawiedliwym wyrokiem, komentowała prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
3: Nie ma tutaj żadnych przesłanek wskazujących na to, że jest jeszcze możliwa jakakolwiek resocjalizacja. I w przypadku takich przestępców no jedyną drogą, jedyną reakcją wymiaru sprawiedliwości jest po prostu odizolowanie ich od społeczeństwa dla bezpieczeństwa obywateli.
2: Będzie apelacja ze względu na rażącą surowość wyroku, odpowiadał obrońca skazanego Izabela Ławińska.
4: Akurat ten człowiek wybitnie został postawiony na świeczniku. Zapewne Państwo też znacie przypadki innych przestępstw, gdzie znacznie gorsze czyny zostały popełnione i ja nie widziałam, żeby aż takie komentarze, takie sugestie co do wyroku się pojawiały i proszę Państwa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jest wiele osób o gorszych kartach karnych.
2: Sam skazany Łukasz Żak nie skomentował wyroku, oświadczył tylko, że go zrozumiał i przyjął do wiadomości. Nieprawidłowości o łącznej wartości 120 miliardów złotych wykazały kontrole dotyczące wydatkowania pieniędzy publicznych w latach 2020-2023. Ministerstwo Finansów poinformowało, że audyty Krajowej Administracji Skarbowej ujawniły tworzenie pozorów formalnej poprawności dokumentów. Do prokuratury skierowano 250 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: 120 miliardów złotych, około 3% naszego PKB, chociażby 68 milionów złotych nienależnie wypłaconych wynagrodzeń w zarządach oraz radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
2: Audyty wykazały na przykład, że w Ministerstwie Sportu rozdano dotacje o wartości ponad 200, a w MSZ-cie ponad 50 milionów złotych. Po ataku na ukraińskie nastolatki w Bielsku-Białej prezydent miasta apeluje o uspokojenie emocji. 54-letni mężczyzna, który okazał się kierowcą miejskich autobusów na zwolnieniu lekarskim, miał wulgarnie obrażać dziewczynki i naruszyć nietykalność jednej z nich. Co Bielsko-Biała zrobi, by podobne sytuacje się nie powtarzały, to sprawdził reporter Radia Z Szymon Kastelik.
6: Miasto, mimo że sprawa wywołała szeroką dyskusję w Polsce i spotkała się z reakcją strony ukraińskiej, nie zapowiada dodatkowych szkoleń. Bielski magistrat przekonuje, że kierowcy autobusów regularnie szkolą się z bezpieczeństwa, komunikacji i obsługi pasażerów i obowiązuje ich kodeks etyki zawodowej, który nakazuje szacunek oraz równe traktowanie każdego pasażera. Urzędnicy podkreślają też, że w tym przypadku procedury zadziałały. Kierowca prowadzący wtedy autobus zareagował i wyprosił agresywnego mężczyznę. Szymon Kastelik, Radio Z.
2: Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego znieważenia na tle narodowościowym. Przyznał się. Coraz więcej osób choruje tego lata na choroby po ukąszeniu kleszcza. Z danych sanepidu wynika, że w Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało 40% więcej osób niż w zeszłym roku. Wzrost zachorowań związany jest m.in. z ociepleniem się klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski i przypomina o odpowiedniej ochronie przed pajęczakami.
7: Spacerując gdziekolwiek na łonie natury, zawsze po powrocie obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
2: Przed wyjściem spryskajmy się także odstraszaczami, a tak w ogóle pomyślmy o szczepieniach. Do końca mundialu już tylko dwa spotkania o brąz i o złoto. Tymczasem po wakacyjnej przerwie rusza sezon piłkarski w Polsce. Dziś jego pierwszy akord, pojedynek o Superpuchar. Mistrz kraju Lech Poznań zagra przy Bułgarskiej z triumfatorem Pucharu Polski, Górnikiem Zabrze. Chcemy zrobić to, czego nie udało się przed rokiem, mówi trener kolejarza Nils Fredriksen.
8: It's an important game for us. We are playing for a trophy. Last season we lost the Super Cup game. We will try to do everything we can to win.
2: To dla nas ważny mecz. Poprzednie spotkanie o Superpuchar przegraliśmy. Dzisiaj zrobimy wszystko, aby go zdobyć, mówił Fredriksen. Spotkanie Lech Górnik za godzinę. Mecze pierwszej kolejki nowego sezonu PKO Ekstraklasy w następny weekend.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jest 19. Sąd po raz trzeci oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy otwarto w Świętochłowicach. Tarnowskie Góry świętują kolejną rocznicę odkrycia w mieście złóż srebrnonośnych. Dziś wieczorem planowany jest historyczny spacer.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmierowski, podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przebywa dziś w Wielkiej Brytanii. Tam we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Według sądu dotychczasowe zachowanie Michała Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka sądu apelacyjnego Ewa Leszczyńska-Furtak. Ale to nie jedyny powód.
2: Wydanie listu żelaznego powinno nastąpić przede wszystkim wówczas, gdy miejsce pobytu podejrzanego nie jest znane lub też jest znane, ale wydanie takiej osoby przez państwo obce jest niemożliwe albo też znacznie utrudnione. Natomiast w tym wypadku, jak podkreślił sąd, miejsce pobytu podejrzanego jest wiadome i trwa procedura ekstradycyjna.
0: Byłemu szefowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych zarzuca się m.in. akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów i maseczek. Michał Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie w 2024 roku. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy otwarto w Świętochłowicach. Po modernizacji placówka ma 84 miejsca dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki. Modernizacja obiektu trwała 8 miesięcy. Kosztowała blisko 25 milionów złotych. Dzięki inwestycji pacjenci będą mieli do dyspozycji nowoczesne sale z łazienkami, przestrzeń do rehabilitacji, świetlice i salę terapeutyczną. Inwestycja została sfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy i wkładu własnego miasta Świętochłowice.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przebudowa linii kolejowej pomiędzy Tychami a Goczołkowicami nabiera tempa. To sprawia, że na mieszkańców i kierowców w powiecie pszczyńskim czekają zmiany. Dziś oddano do użytku przejazd pod nowo wybudowanym wiaduktem kolejowym. Zastąpił on stary, znacznie mniejszy obiekt nad ulicą Główną w Goczołkowicach. To jednak nie wszystko, mówi Katarzyna Głowacka ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.
3: Otworzyliśmy też przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Dworcowej w Piasku. Przejazd został w pełni zautomatyzowany i wyposażony w samoczynne systemy z sygnalizatorami i rogatkami.
0: Przy okazji tych prac przy przejeździe w Piasku pojawił się chodnik i poszerzono jezdnię. Jutro kolejne zmiany.
3: Udostępnimy mieszkańcom nowe przejście podziemne pieszo-rowerowe, które wybudowaliśmy przy ulicy Halera w Pszczynie. Obiekt zastąpił przejazd w poziomie szyn, tunel jest wyposażony w pochylnie, a tym samym dostosowany do obsługi wszystkich użytkowników.
0: Zakończenie prac związanych z modernizacją linii kolejowej Tychy-Goczałkowice planowane jest do końca przyszłego roku. Wartość inwestycji to miliard złotych. Tarnowskie Góry świętują 242. rocznicę odkrycia w mieście złóż srebrnonośnych. Do odkrycia doszło 16 lipca 1784 roku w okolicach Bobrownik Śląskich. Złoże znajdowało się na głębokości około 18 metrów. Jeszcze tego samego roku powstała tam kopalnia Fryderyk. Na pamiątkę tarnogórzanie usypali w sąsiedztwie zakładu pamiątkowy kopiec i spotykali się przy nim co roku. Dziś kontynuujemy tradycję i zapraszamy na spacer historyczny śladami dawnego górniczego pochodu, mówi Mariusz Jarząbek z Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach.
4: Śladem właśnie dawnych berkwestów, uroczystości, które były obchodzone przez tarnogórskich górników i hutników, pójdziemy pochodem takim górniczym właśnie z rynku na ten park Kuncz do Bobrownik, tam gdzie ten kopiec usypano na pamiątkę tego wielkiego odkrycia i tam gdzie kiedyś te berkwesty się odbywały i z rynku właśnie na miejsce jak dojdziemy, zapalimy pochodnie, czyli będziemy się starali odtworzyć te berkwesty takie jak to pierwej w Tarnowskich Górach bywało.
0: Początek spaceru o 20.30 na tarnogórskim rynku. Najbliższa noc będzie pogodna z zachmurzeniem najwyżej małym. W najchłodniejszym momencie termometry wskażą około 15-18 stopni. Jutro w regionie przez większość dnia słonecznie. Dopiero wieczorem mogą pojawić się burze, a temperatura do 31 stopni.

0: Jest 20. Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie. Poszkodowany został jeden górnik. Z urazem głowy trafił do szpitala. Zakończyła się część prac w zabytkowej elektrociepłowni Sząbierki w Bytomiu. Obiekt przechodzi rewitalizację. Harcerze uczyli się o bezpieczeństwie i zdrowiu. To w ramach specjalnego dnia zorganizowanego w Kostkowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie. Poszkodowany został jeden górnik. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, poinformowała, że do zdarzenia doszło w górnej wnęce jednej ze ścian. Poszkodowany pracownik doznał urazu policzka, szczęki i łuku brwiowego. Został zabrany przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. 36-latek jest przytomny. Nie ma zagrożenia jego życia. Będzie miał robione badanie tomograficzne głowy. Skończyła się część prac w zabytkowej elektrociepłowni Sząbierki w Bytomiu. Urząd Miasta poinformował, że codziennie przy remoncie pracuje około 500 osób. Ekipy budowlane zakończyły już prace konstrukcyjne, m.in. w nastawni, gdzie powstanie część muzealna. Poza tym trwają roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji kominów, oczyszczeniem i uzupełnieniem elewacji oraz renowacją okien. Elektrociepłownia Sząbierki to jeden z najważniejszych zabytków na Górnym Śląsku. Od 2022 roku należy do spółki, która prowadzi jej rewitalizację w kierunku utworzenia centrum hotelowego z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi, konferencyjnymi, kulturalnymi, muzealnymi i edukacyjnymi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sejm pracuje nad treścią uchwały upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Posłowie zgłosili 4 projekty. Jako wiodący wybrano dokument przygotowany przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. W trakcie debaty różnice między partiami nie dotyczyły oceny wydarzeń historycznych, ale zapisów samej uchwały.
2: W tekście wiodącym autorstwa PSL przede wszystkim podkreślono pamięć o ofiarach zbrodni na Kresach Wschodnich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom tej najkrwawszej w dziejach naszego narodu zbrodni, cytował poseł sprawozdawca Tomasz Samborski z PSL.
3: Większość z tych ofiar to stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast, cywile, którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców.
2: Ale prawicowe partie domagają się jednoznacznego potępienia obecnych działań władz Ukrainy. Mówił poseł PiS Tomasz Zieliński.
4: Zmiany decyzji dotyczącej nadania ważnej jednostce wojskowej nazwy odwołującej się do tradycji ukraińskiej powstańczej armii.
2: Jednak ekshumacje się rozpoczęły, a dzięki działaniom rządu rodziny ofiar mają swoje prawa, tłumaczył Paweł Kowal z KO.
5: Prawo do godnej pamięci pobliskich zmarłych, na które składa się poszukiwanie, ekshumacje, pochówek, szczątków i prawo do modlitwy lub medytacji.
2: Głosowanie w tej sprawie jutro.
0: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
6: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
7: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiotach na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. W nocy minimalnie około 15-18 stopni. Będzie pogodnie i bez opadów. Większość piątku w regionie ma być słoneczna, ale jutro wieczorem nie są wykluczone burze. Temperatura do 31 stopni.
8: Szesnasty lipca to jest czwartek, to jest teraz. Dochodzi 20. Darek Klimczak jest z nami. Czas na wiadomości w Radiu Z.
9: Będą pieniądze na poszerzenie remontu zapory w Pilchowicach o część przeciwpowodziową. Na razie nie będzie rządowej interwencji w ceny paliw, a benzyna już po 7 zł. Na mundialu odpoczywamy po półfinałach, ale wiadomości sportowe w Radiu Z są jak zawsze.
8: 20. Remont zapory w Pilchowicach na Dolnym Śląsku będzie poszerzony o część przeciwpowodziową. Nasza reporterka Grażyna Wiatr jest przy zaporze. Grażyno, wcześniej plan tego nie zakładał?
10: A właśnie nie, bo Tauron remontuje zapory tylko w swoim zakresie elektrowni wodnej. Inaczej nie może jako spółka Skarbu Państwa i akcyjna, ale zaprojektowała tę przeciwpowodziową część remontu i teraz są na to potrzebne pieniądze, mówi mi burmistrz Wlania Artur Zych.
11: Czyli będziemy mogli mocno spłaszczyć falę powodziową.
10: Bo będzie możliwy dwukrotnie większy odpływ ze zbiornika, o to mieszkańcy i samorządowcy walczyli. Pilchowice, Grażyna Wiatr, Radio Z.
9: Gmina dostała na to dodatkowe pieniądze od samorządu województwa i Skarbu Państwa. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co robił młody Ukrainiec, mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
12: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
9: 18-latkowi grozi za to wszystko dożywocie. Ceny na stacjach ostro poszły w górę. Za litr benzyny 95 płacimy już 7 zł. Diesel jest jeszcze droższy. Powodem wciąż rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
13: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną tak naprawdę.
9: CPN, czyli ceny paliw niżej, obowiązywał od kwietnia do końca czerwca. W Trąbkach Wielkich na Pomorzu awantura wokół próby odwołania najmłodszej kobiety wójt w Polsce. Radni przyjęli uchwały o referendum w czasie, gdy Izabela Malinowska jest na urlopie macierzyńskim. Argumentowali, że wójt drugi rok z rzędu nie uzyskała wotum zaufania. Nasz reporter Maciej Bąk śledzi sytuację w tej niewielkiej gminie niedaleko Gdańska. Dlaczego radni chcą odwołać panią wójt?
14: Uważają, że pani wójt nie radzi sobie z zarządzaniem gminą, nie spotyka się z ludźmi, a inwestycje stoją w miejscu. Podobne argumenty już raz wysuwano, kiedy to mieszkańcy próbowali zorganizować referendum w sprawie odwołania Izabeli Malinowskiej, ale nie zebrali wtedy odpowiedniej liczby podpisów. Teraz do zwołania plebiscytu wystarczyła uchwała większości radnych, którzy jednak znaleźli się w ogniu krytyki. Wójt przebywająca na urlopie macierzyńskim nie miała bowiem jak bronić się na sesji, trudno będzie jej też prowadzić kampanię referendalną.
9: Izabela Malinowska, gdy zostawała wójtową Trąbek Wielkich, miała 30 lat. Jej poprzednik zarządzał tą gminą przez ćwierć wieku. Pytona królewskiego ukrytego w biustonoszu próbowała przemycić do samolotu w Amsterdamie pewna Kanadyjka. Gdy została zatrzymana, tłumaczyła, że znalazła go na ulicy w centrum miasta. Pyton królewski jest gatunkiem objętym ochroną, więc jego przewóz wymaga wielu zezwoleń, choć to dusiciel to nieduży, do 1,5 metra, często hodowany w domach, także w Polsce. Marcin Powideł, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
9: Dzisiaj przerwa od mundialu, coś w sporcie się dzieje?
15: Słuchaj, dzieje się, ale zostawmy to na drugim planie. Ja myślałem, że do tej pory węża można mieć w kieszeni, tylko było.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

byliśmy pewni, tacy byliśmy, wow. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy nas, a może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki jeszcze się

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: Ustawienia fabryczne. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19. Oto pocztówka z WWA. Drogi,
1: drogi. U mnie. Raz, dwa, trzy.

Za wiele miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury. Ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz toć panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak gdyby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej i czyściej.

0: Jest 20. Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie. Poszkodowany został jeden górnik. Z urazem głowy trafił do szpitala. Zakończyła się część prac w zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Obiekt przechodzi rewitalizację. Harcerze uczyli się o bezpieczeństwie i zdrowiu. To w ramach specjalnego dnia zorganizowanego w Kostkowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Wypadek w kopalni Marcel w Radlinie. Poszkodowany został jeden górnik. Polska Grupa Górnicza, do której należy kopalnia, poinformowała, że do zdarzenia doszło w górnej wnęce jednej ze ścian. Poszkodowany pracownik doznał urazu policzka, szczęki i łuku brwiowego. Został zabrany przez śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego do Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. 36-latek jest przytomny. Nie ma zagrożenia jego życia. Będzie miał robione badanie tomograficzne głowy. Skończyła się część prac w zabytkowej elektrociepłowni Szombierki w Bytomiu. Urząd miasta poinformował, że codziennie przy remoncie pracuje około 500 osób. Ekipy budowlane zakończyły już prace konstrukcyjne, m.in. w Nastawni, gdzie powstanie część muzealna. Poza tym trwają roboty związane ze wzmocnieniem konstrukcji kominów, oczyszczeniem i uzupełnieniem elewacji oraz renowacją okien. Elektrociepłownia Szombierki to jeden z najważniejszych zabytków na Górnym Śląsku. Od 2022 roku należy, która prowadzi jej rewitalizację w kierunku utworzenia centrum hotelowego z funkcjami sportowo-rekreacyjnymi, konferencyjnymi, kulturalnymi, muzealnymi i edukacyjnymi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sejm pracuje nad treścią uchwały upamiętniającej ofiary ludobójstwa na Wołyniu. Posłowie zgłosili 4 projekty. Jako wiodący wybrano dokument przygotowany przez posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. W trakcie debaty różnice między partiami nie dotyczyły oceny wydarzeń historycznych, ale zapisów samej uchwały.
2: W tekście wiodącym autorstwa PSL przede wszystkim podkreślono pamięć o ofiarach zbrodni na Kresach Wschodnich. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom tej najkrwawszej w dziejach naszego narodu zbrodni, cytował poseł sprawozdawca Tomasz Samborski z PSL.
3: Większość z tych ofiar to stanowili bezbronni mieszkańcy wsi i miast, cywile, którzy byli mordowani w okrutny sposób przez oprawców.
2: Ale prawicowe partie domagają się jednoznacznego potępienia obecnych działań władz Ukrainy, mówił poseł PiS Tomasz Zieliński.
4: Zmiany decyzji dotyczącej nadania ważnej jednostce wojskowej nazwy odwołującej się do tradycji ukraińskiej powstańczej armii.
2: Jednak ekshumacje się rozpoczęły, a dzięki działaniom rządu rodziny ofiar mają swoje prawa, tłumaczył Paweł Kowal z KO.
5: Prawo do godnej pamięci pobliskich zmarłych, na które składa się poszukiwanie, ekshumacje, pochówek, szczątków i prawo do modlitwy lub medytacji.
2: Głosowanie w tej sprawie jutro.
0: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
6: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
7: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiotach na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. W nocy minimalnie około 15-18 stopni. Będzie pogodniej i bez opadów. Większość piątku w regionie ma być słoneczna, ale jutro wieczorem nie są wykluczone burze. Temperatura do 31 stopni.
8: Ta pierwsza dochodzi, słuchacie Radia Z, z nami jest Darek Klimczak, czas na wiadomości.
9: Jutro znowu upały i burze, a po niedzieli w pogodzie jesień. Służbowe samochody i elektryczne rowery, poczta myśli o listonoszach. Co nie udało się rok temu, stało się dzisiaj. Lech Poznań zdobywa piłkarski superpuchar.
8: 21. Upały, do tego burze z gradem. Synoptycy ostrzegają przed zmienną pogodą. Jutro powyżej 30 stopni, głównie na zachodzie i w centrum, od morza po góry. Do tego ulewy. Gdzie należy uważać, powie teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
10: Pomarańczowe alerty są dla połowy Polski. Grzmieć będzie od rana na północy przez zachód aż po Dolny Śląski i Małopolskę. Burze będą też w centrum. Lokalnie może spaść grad. Prawie w całym kraju będzie upalnie powyżej 30 stopni. Oprócz piątku deszczowo będzie też w sobotę. Burze przejdą na wschód kraju. W weekend wciąż będzie ciepło, do maksymalnie 29 stopni, a ochłodzenie przyjdzie od nowego tygodnia.
9: W poniedziałek nawet tylko 14 stopni. Ministra zdrowia przedstawiła związkom zawodowym propozycję zmian w systemie. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiada dwie ustawy i cztery projekty rozporządzeń. Dotyczą m.in. wynagrodzeń medyków, możliwości zgłaszania procedury omijania kolejek oraz jawności konkursów w szpitalach.
11: Chcemy, żeby we wszystkich podmiotach ta czytelność i jawność była zagwarantowana. Drugi projekt ustawy, który również zgłosiliśmy, to projekt, który zawiera bardzo dużo rozwiązań. Zarówno limit stawki godzinowej, jak również ograniczenia etatowe.
9: Pierwsze przepisy przyjmie w przyszłym tygodniu rząd. Niektóre wejdą w życie od stycznia przyszłego roku. Dotychczasowy szef Służby Bezpieczeństwa ma być nowym ministrem obrony Ukrainy. Generał Jewchenij Chmara ma bezprecedensowe doświadczenie w operacjach uderzeniowych, na których powinna skupić się obrona Ukrainy, napisał Wołodymyr Zełenski. Wyraził też nadzieję, że na Chmarę zgodzi się ukraiński parlament. Poczta Polska chce ograniczyć korzystanie z prywatnych aut przez listonoszy i zapewnić im służbowe pojazdy. To odpowiedź spółki na zarzuty Solidarności Pocztowej, która twierdzi, że pracownicy dokładają z własnej kieszeni do wykonywania obowiązków, bo ustawowy zwrot za kilometrówki jest zbyt niski. Związkowcy przekonują, że przy rosnących kosztach utrzymania samochodów listonosze ponoszą coraz większe wydatki. Jak mówi wiceprzewodniczący Solidarności Pocztowej Marcin Gallo, drożejące paliwo to nie jedyny problem.
12: Trzeba też uwzględnić, że taki listonosz nie ponosi tylko i wyłącznie kosztów paliwa, tylko również koszt amortyzacji samochodu, naprawy czy ubezpieczeń. Zarówno przeglądy samochodów poszły do góry, stawki ubezpieczeń samochodów poszły do góry.
9: Jak informuje Radio Z Poczta Polska, analizowane są różne rozwiązania, m.in. samochody służbowe i rowery elektryczne. Szokujące dane o ofiarach wypadków na hulajnogach. Po tym, jak podano je w Berlinie, w Niemczech nie milkną komentarze. Oto relacja naszego korespondenta Wojciecha Hernesa.
13: 38 osób straciło w Niemczech w zeszłym roku życie w ulicznych kraksach z udziałem hulajnóg elektrycznych. 10 więcej niż rok wcześniej. Prawie wszystkie ofiary były użytkownikami tych pojazdów. Prawie 2000 osób zostało ciężko rannych. To byli w większości piesi. Niemiecka policja zarejestrowała około 17 tysięcy takich wypadków. To oznacza wzrost o prawie połowę i co najgorsze, ten trend utrzymuje się nadal. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
9: W ubiegłym tygodniu niemiecki parlament zatwierdził ustawę, zgodnie z którą wypożyczalnie e-hulajnóg będą musiały płacić odszkodowania ofiarom wypadków spowodowanych przez ich klientów. Nie tylko mundialem żyje kibic w Polsce, więcej powie Marcin Powideł w wiadomościach sportowych Radia Z.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio ekspertów i pasjonatów.
14: Witam wszystkich widzów i słuchaczy radia i telewizji Imperium. Ja nazywam się Jakub Mroczkowski, a dzisiaj ze mną w studiu Aleksandra Owczarek. I tutaj.
15: Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkim.
14: Tutaj będzie intensywnie, bo Aleksandra jest skrzypaczką, artystką, producentką i kreatorką. Przynajmniej zgadza tak się. O sobie piszesz na stronie.
15: Tak, tak, tak piszę.
14: Spotykamy się dlatego, że będziemy rozmawiać o spektaklu, który będzie już jutro. Dlatego moje pytanie, czy do tych wszystkich rzeczowników opisujących ciebie nie powinniśmy dodać jeszcze aktorki?
15: Trochę to za duże słowo, bo oczywiście gram w tym spektaklu, ale jakoś tak nie poczuwam się do bycia aktorką. Nie chcę też zdradzać za wiele, co się dzieje dokładnie w tym spektaklu, ale moim głównym założeniem było to, że bardzo chciałam, żeby muzyka nie była tłem, tylko jedną z postaci. Więc jestem tam trochę przewodniczką muzyczną, nazwijmy to, w tym spektaklu. Więc bardziej, mimo tego, że robię tam jakieś aktorskie rzeczy, to to bardziej czuję się jako taki nośnik muzyki. Więc...
14: Ładnie powiedziane. Mi się kojarzy to z takim chórem antycznym w tych starych dramatach, gdzie oni byli jego osobną postacią. Dobrze, to powiedzmy sobie troszeczkę o samym spektaklu pod kątem, z czego on jest złożony. Bo już powiedziałeś, że będzie muzyka, już powiedziałeś, że nie będzie to taki typowy spektakl. Ja jeszcze dodam, że będzie on wystawiany w ruinach Teatru Wiktoria, czyli przestrzeń też nietypowa.
15: Przewspaniała przestrzeń.
14: Tak, ale ta surowa cegła, ten pogłos, to robi klimat. Więc powiedz mi, będzie tam, wyczytałem, że będzie ruch, będzie muzyka. Sama powiedziałeś, że będą jakieś elementy aktorskie, więc co tam będzie?
15: Chciałabym powiedzieć, że będzie wszystko. Ja myślę, że to jest bardzo specyficzny rodzaj spektaklu, bo nie można jednoznacznie powiedzieć, że to jest spektakl muzyczny. Nie można też powiedzieć, że jest to performance. Nie można powiedzieć, że to jest stricte taneczna forma. Jest to połączenie takie mocno synergiczne wszystkich tych działań i one wszystkie są tak samo ważne. Tak samo jest też tam, są elementy śpiewane.
14: Czy będziesz śpiewać?
15: Ja nie, ale aktorzy, jestem pełna podziwu dla nich, bo właśnie skończyliśmy próby wznowieniowe i jest taki jeden kawałek, gdzie oni śpiewają, znaczy jest więcej, ale jeden z nich jest taki, że nie mam pojęcia, jak oni zapamiętali, nie znając nut, swoją partię. I przypuszczam, że gdybym powiedziała jakiemukolwiek muzykowi, że ja sobie zażyczyłam, że oni tam będą śpiewać, to by im popukali po głowie. Więc cisnę bardzo tych aktorów, żeby oni to zaśpiewali. I to śpiewają, i to jest niesamowite. Bo trzy głosy i skrzypce potrafią stworzyć... ja nazywam ten fragment świątynią, bo dosłownie z tych dźwięków tworzy się jakaś taka kopuła nad nami. Trochę odbiegłam od tematu, przepraszam, ale... więc jest tam mnóstwo różnych elementów, a to, co jest najważniejsze w tym spektaklu, to nasza opowieść o takiej, wydaje mi się, że wspólnocie, jedności, że w różnych momentach życia tracimy przeróżne rzeczy, czy to bliskich, czy jakieś materialne chociażby rzeczy, czy jakąś relację, która była lepsza lub gorsza, więc czasami te utraty są dobre dla nas. To zawsze w tych momentach jesteśmy jakąś taką jednością, bo przeżywamy w różny sposób żałobę, przeżywamy w różny sposób właśnie te elementy, te momenty utraty. I gdzieś wydaje mi się, że właśnie ten spektakl tworzy taką przestrzeń do, raz, że właśnie do kontemplacji, ale też do takiego poczucia i też jakby przestrzenią tworzymy tak, żeby nie było bariery i ściany pomiędzy nami a widownią, tylko zapraszamy ich bardzo mocno do tego świata i chcemy, żeby... Oni poczuli, chcemy takich przytulić po prostu scenicznie, różnymi zabiegami, czy to właśnie ruchem, tańcem, tekstem. I takie tam są elementy.
14: Nie powiedzieliśmy najważniejszego, przez co jestem, może nie najważniejszego, ale coś istotnego, więc jestem ciekawy, jaki tytuł nasi widzowie by nadali temu spektaklowi, bo tego jeszcze nie powiedzieliśmy. Więc czy dodasz to, proszę?
15: Tytuł Mystery, Everybody is Losing Something. Nasz początkowy tytuł to było samo Mystery lub Misterium, bo różnie żeśmy to nazywali, a wzięło się to stąd, że sama praca nad tym spektaklem, no ciężki był dosyć mocno ten proces dla nas, bo usiłowaliśmy znaleźć odpowiedni sposób na to, żeby ta muzyka nie była tym tłem. Było to mocno ciężkie, więc zaczęliśmy od tego, że każdy z nas opowiadał swoją, bo my w tym spektaklu opowiadamy swoje historie utraty. I ja zaczęłam od tego, że opowiedziałam swoją stratę muzyką. I napisałam to, co się, w sensie dobrałam sobie utwory, tak? To, co się działo u mnie w życiu. dobrałam sobie właśnie takie barokowe piosenki, mm-hmm. jak ja to mówię. I ponieważ uwielbiam, moim najukochańszym kompozytorem jest barokowy, wczesnobarokowy Heinrich Ignaz Franz von Bieber. I on napisał taki cykl 16 sonat misteryjnych, zwanych również różańcowymi, gdzie każda z tych sonat odpowiada kolejnym tajemnicom różańcowym. I naturalnie mi wyszło, że po prostu dobrałam trzy z tych sonat do tej mojej opowieści. I gdzieś to przetworzenie też takie biblijne, to co się działo w tych opowieściach muzycznych, stały się kolejnym naszym takim głosem i przewodnikiem w tym spektaklu, więc naturalnym nam wyszło, że tytuł musi być Mystery, a później dorzuciliśmy do tego Everybody is losing something, bo taka jest prawda w końcu.
14: Tak. Jestem ciekawy, bo powiedziałeś, że każdy wychodzi z swoją autentyczną historią jakiejś straty. Czy potem został spisany scenariusz, którego się trzymacie, czy zawsze jest to troszeczkę inne?
15: Trzymamy się scenariusza, przynajmniej staramy się. Aczkolwiek jest to na tyle, nie chcę powiedzieć, że luźna forma, ale jest to na tyle otwarta forma, że myślę też tak przyszłościowo, że za każdym razem, jak będziemy to grać, to jakieś elementy zawsze się zmieniają, coś dochodzi. No sama muzyka na żywo chociażby nigdy nie jest taka sama. Ja też staram się nigdy nie grać dwa razy tak samo. No bo wszyscy jesteśmy w różnych momentach życia i też czasami jesteśmy, nie wiem, bardziej wyspani, czasami zjedliśmy super obiad, więc też mamy inną energię i to zawsze się przekłada na coś na scenie, więc myślę, że no, nigdy nie da się zagrać tego dwa razy tak samo.
14: Przejdę do twojej muzyki i muzyki barokowej. Czym różnią się skrzypce barokowe od tych zwyczajnych? Jeśli można przy skrzypcach użyć słowa zwyczajne.
15: Tak. Jak najbardziej można. Taką główną różnicą w samym instrumencie to są struny, ponieważ używam strun jelitowych, a nie metalowych. I strun jelitowych używano aż do II

0: wojny światowej. Dopiero później ten cały przemysł się zmienił, że zaczęto używać metalowych. Aczkolwiek, więc to nie jest taka stricte barokowa rzecz. Natomiast...
1: A czy ta nazwa jest od surowca, z jakiejś produkuje te struny? Jelitowe?
0: Tak, jelitko jest albo z owieczki, ja używam owieczkowych strun, są jeszcze wołowe, natomiast ja mam alergię na...
1: Okay.
0: Więc nie mogę ich używać, tak. Jest zresztą taki materiał na YouTubie, jak się robi te struny, więc polecam, ale jak ktoś jest bardziej wrażliwy, to nie polecam. Ja po obejrzeniu tego, w sensie to nie jest nic strasznego, ale jak sobie jakby zobaczyłam, jak się robi te struny, to powiem szczerze, że nie dotykałam skrzypiec chyba przez 2 czy 3 tygodnie, bo mnie strasznie to brzydziło. I w ogóle te struny na początku mnie dosyć brzydziły. Natomiast teraz sobie nie wyobrażam grać na metalowych. Raz, że to palce bardziej bolą. Są też inne napięcia tych strun, bo metalowe muszą być mocniej naciągnięte. A poza tym te jelita tak brzmią, ja to zawsze porównuję do zupy krem porowej mojej babci. Jak się wrzuca do niej grzaneczki i one się tak roztapiają powolutku w tej zupie, to właśnie jest dla mnie brzmienie skrzypiec barokowych.
1: Myślę, że wszyscy już wiedzą, jak to brzmi.
0: Tak, a babciu, jak tego słuchasz, to ja chcę zupkę, żebyś zrobiła taką...
1: Pozdrawiamy babcię.
0: Tak, po mistery, żeby była ta zupa. To ja, o Jezus, ale mi się teraz smak zrobił na tę zupę.
1: Ja tu jeszcze dodam, widzą, że Aleksandra jest z Gliwic.
0: Tak, tak, tak. Jestem gliwiczanką. Tutaj kończyłam szkołę muzyczną. I ruiny mnie w ogóle tak za, jak jeszcze był teatr muzyczny, no to ich wszystkie produkcje, które były zawsze w ruinach, to były po prostu coś wspaniałego, więc nie wyobrażałam sobie innej przestrzeni pod Mister jak właśnie ruiny, bo one same w sobie są po prostu takim nośnikiem klimatu i nie potrzeba scenografii, jak się gra w takim pięknym miejscu. Tak. Ale jeszcze przepraszam, bo wrócę do tych skrzypiec, bo tak. Jeszcze jednej ważnej rzeczy nie powiedziałam. Drugą ważną rzeczą jest smyczek, bo smyczek barokowy ma trochę inny kształt i te początkowe smyczki jeszcze przed barokiem, to po prostu był taki patyk wgięty w łuk i do tego z dwóch stron przypięte włosie. I to był naprawdę mocno wygięty ten łuk i z czasem on coraz bardziej malał, więc ten smyczek barokowy... Czasami mi ludzie piszą na przykład na Instagramie, że weź poluzuj ten smyczek, bo masz go źle naciągnięty, albo co ci się stało ze smyczkiem. One tak po prostu wyglądają, te smyczki. I z czasem na przykład już smyczek, którego używano w klasycyzmie czy w romantyzmie, to oczywiście jest tak mocno uproszczone, ale on wyginał się coraz bardziej w drugą stronę i się wydłużał, aż doszło tutaj do
1: tego współczesnego.
0: Padło
1: dużo mądrych słów, zwłaszcza epokowych, a ja nie lubię mądrych słów, więc przekujmy to w muzykę. Jakbyś zaproponowała jakiś utwór, właśnie może z epoki baroku, aby nasi słuchacze, widzowie mogli usłyszeć, jak ta muzyka wyglądała, w cudzysłowie.
0: To ja może oczywiście polecę mojego ukochanego kompozytora Heinricha Ignaca Franza von Biebera i jego na przykład zbiory sonat skrzypcowych, bo napisał jedne te misteryjne, a drugie świeckie, fantastyczne, szalone utwory. I jestem, przepraszam, świeżo po koncercie właśnie, który zakończył trasę właśnie z Bieberem. I to, co najczęściej słyszałam w trakcie tej trasy, to, że ludzie, którzy, dla takich uwielbiam grać, którzy w ogóle nie mieli styczności z muzyką klasyczną i pierwszy raz na przykład szli na taki koncert, no to jak słyszeli, że muzyka barokowa, to spodziewali się bardziej jakiegoś takiego pitu-pitu i muzyka jak Bridgertonowie, z tego serialu. A tutaj po prostu... Mieli jakąś taką szaloną dawkę emocji i muzyka barokowa no to jest 150 lat muzyki, więc ona jest czasami takie właśnie granie trochę do kotleta i czasami ta muzyka była taka po prostu sobie w tle coś leciało, no bo wtedy nie było radia i telewizji, tak. Więc musieli sobie jakoś radzić bez tego. Ale są utwory, jest ich bardzo dużo, które po prostu... no, są tak szalone i tyle się w nich dzieje, że nie da się tego opisać nawet 10 słowami.
1: I to jest długa zapowiedź jakiegoś utworu. Jakbyś dała jakiś tytuł, który zaraz puścimy.
0: Oczywiście. No to nie mogę nie polecić tutaj, nawiązując już do Mystery, sonaty Ukrzyżowanie Heinricha Ignaca Franza Bibera.
1: Posłuchajmy.

0: Wracamy. To była dawka muzyki barokowej i może przedsmak samego spektaklu. Ja pozwolę sobie na taki żalcik, że jak wyciągniemy sobie nazwisko tego kompozytora z kontekstu, to możemy przyciągnąć wiele młodych ludzi, mówiąc, że będzie muzyka Biebera.
1: A nieraz naprawdę ludzie przyszli na koncert i spodziewali się, że będę na skrzypcach grać jakieś aranże Biebera naszego z Kanady. Także...
0: Ale przyznaj, że byłoby to ciekawe, gdybyś w taki barokowy sposób grała tego Biebera.
1: Oczywiście, tylko czuję, że nie będzie mnie stać na prawa autorskie.
0: A to tak.
1: Może kiedyś.
0: Wracamy sobie do spektaklu. Powiedz mi, jesteś muzyczką. Co cię tchnęło, aby zrobić formę teatralną?
1: Jakoś sobie nie wyobrażałam jej nie zrobić.
0: A czy wcześniej miałeś do czynienia z teatrem?
1: Troszkę. Znaczy ja w ogóle kocham teatr i... może dziwnie i brzydko to zabrzmi, ale przez to... że cały czas jestem w tych trasach koncertowych i tak dalej, to rzadko kiedy mam okazję pójść na koncert czy do teatru, ale jak już mam ten czas, to częściej wybieram jednak teatr. I
0: w końcu coś nowego dla ciebie, w sensie nie nowego, tylko coś innego.
1: Tak, tak, tak, ale w trakcie studiów w Krakowie to nie wyobrażałam sobie, raz w tygodniu musiałam pójść do teatru i to był taki no, must have raz w tygodniu co najmniej, a już 3 razy w tygodniu to był ideał, więc naprawdę się nachodziłam do tego teatru.
0: A czy masz jakiś swój ulubiony spektakl niemuzyczny?
1: To jest mój ulubiony spektakl, który w ogóle mnie natchnął do tego, żeby chyba trochę zrobić samemu spektakl, to był w Teatrze Starym, Narodowym Teatrze Starym w Krakowie, spektakl Tonąca dziewczyna w reżyserii Karola Klugowskiego. Przewspaniała rzecz. I to było na pograniczu, czy to w ogóle był teatr instrumentalny. I zabawa głosem jako, i tekstem jako narzędziem muzycznym, a nie literackim, no to jest coś wspaniałego i to mnie chyba natknęło do tego, żeby też coś podobnego zrobić, aczkolwiek to jest w ogóle dwa różne światy. I jakoś tak sobie nie wyobrażałam tego nie połączyć po prostu. Mnie bardzo ciągnie do łączenia w ogóle sztuk. I na pewno nie jest to ostatni spektakl, ani w ogóle ostatnie takie połączenie. Jakoś ta dla mnie forma powiedzenia o tej utracie tylko za pomocą muzyki byłaby niepełna. Więc jak już tak naturalnie przyszedł ten temat, to też naturalnym dla mnie było, że muszą tam być aktorzy, że musi tam być ruch,

0: temat ruchu. Czy to jest taniec, czy właśnie jakiś ruch?
1: Ciężko to tak nazwać jednym... Ciężko to wrzucić do jakiejś kategorii, zaszufladkować, bo ten ruch jest przeróżny. Są i takie elementy stricte taneczne, stricte performerskie, ale jest też dużo wyrażania siebie, swojej historii, opowiadania ruchem, bo mamy tam fragment tekstu, który wprowadzi, to już zdradzę, spoiler alert, gdzie jest dosyć długi, w sensie fragment wprowadzający widza też, co się wydarzy, a później już cała opowieść właściwie jest bez tekstu. I tak jak ja przeprowadzam widza i zapraszam do tej historii muzyką, tak pozostali tego głosu nie mają, mają swoje ciało i mają dźwięk, który mogą
0: wydać,
1: zgadza się, więc ten ruch jest czasami bardzo tak sformalizowany, a czasami jest jak poniesie.
0: Jak poniesie, czyli nasuwa mi się, że to taki klasyczny teatr tańca, jak słyszę.
1: Można do tego tę cegiełkę, tak.
0: Tak. Jest to projekt niezależny i myślę, że w Polsce nie jest łatwo wyprodukować spektakl, kiedy nie jest się teatrem instytucjonalnym czy inną organizacją. Jak ci się to udało?
1: Jest to bardzo ciężkie. Sama premiera powstała dzięki dofinansowaniu ze stypendium Młoda Polska, które otrzymała Aleksandra Jachymek, czyli reżyserka spektaklu, więc to nam bardzo pomogło w ogóle postawić i zrobić tę produkcję. I też ta produkcja premierowa powstawała w kooperacji z festiwalem Alimprovizo, więc bardzo dziękujemy, bo bardzo nam to pomogło. Natomiast teraz to powstaje całkowicie niezależnie i ja to sama produkuje i też finansuje, więc co mam tu więcej powiedzieć? Tak. No, jakby nie wyobrażam sobie tego nie grać, więc gdyby podszedł do mnie jakiś biznesmen i spytał, jaki jest mój model biznesowy, to ja bym mu opowiedziała, to by mi postukał po głowie, ale po prostu sobie nie wyobrażam życia bez sztuki. I tym bardziej wierzę, że ten spektakl ma tak dużą wartość, że po prostu trzeba go przekazać ludziom i ta nagroda, kiedy ludzie później piszą, że coś w nich drgnęło, że coś się zmieniło, że jakby spędzili godzinę w jakimś zupełnie innym świecie i takim, nie chcę powiedzieć, że odklejeniu, ale trochę przenieśli się w inny świat, to jest największa zapłata i żadne pieniądze jakby nie dadzą tego po prostu.
0: Gratuluję takich opinii.
1: Bardzo dziękuję.
0: Przed włączeniem kamer dyskutowaliśmy sobie o narzekaniu. Powiedziałeś, że ty jesteś taka pozytywna, wniesiesz przynajmniej 10 rzeczy, żeby spojrzeć optymistycznie na ten świat, a jednak wybrałaś ten rok temu, czy kiedy zacząłeś robić spektakl?
1: Oj, to 3 lata temu zaczęłaś.
0: Rok temu była premiera.
1: Tak, zgadza się.
0: 3 lata temu wybrałaś temat straty. Niezbyt optymistyczny. Dlaczego taki temat?
1: Pierwsza sprawa jest taka, ostatnio miałam dyskusję z pewnym reżyserem, że jakoś nas, artystów, nie chcę powiedzieć, że podniecają takie tematy, ale że ciągnie nas raczej do tych takich ciężkich tematów, że zrobić sztukę o radości i o jakichś takich pozytywnych rzeczach to jest mało interesujące.
0: Tak.
1: A gdzieś ten temat straty, i to mówię w różnych tego słowa znaczeniu aspektach, no to jest coś, co dotyczy każdego. Jest to taki uniwersalny temat. Wszyscy się z tym borykamy. Od stracenia bliskiej osoby po, nie wiem, zgubienie portfela. Mhm. Już tak błahych lub niebłahych rzeczy. Ale ten temat nas wszystkich dotyczy. mało jest przestrzeni o tym, żeby

0: na to, żeby o tym rozmawiać. Też takiego przyzwolenia społecznego, bym powiedziała, na to, żeby się tym dzielić. I to nie powstało właśnie po to, żeby narzekać, tylko żeby tak przytulić i powiedzieć, ej, ja też tak mam. Ja też przez to przechodziłam. I to jest po prostu, to jest normalne, to jest nasz etap życia i w tym wszyscy jesteśmy. I takie trochę poklepanie po ramieniu. Jest też taki jeden moment w spektaklu, co też mogę zdradzić. Ja akurat, to też mogę powiedzieć, że strata, o której ja opowiadam w spektaklu, to jest utrata mojego przewspaniałego dziadusia, świętej pamięci. I też są tam takie momenty, kiedy ja borykam się z żałobą, wracam ze stypy na przykład, a u sąsiadów jest grill. No i takie jest życie. U nich jest impreza, oni świętują, nie wiem, urodziny. I te takie aspekty tej mozaiki społecznej, to jest też niezwykle ciekawe. I myślę, że ten spektakl po prostu daje taką przestrzeń i przyzwolenie, żeby pobyć w tym, właśnie nie narzekaniu, tylko w tym takim stanie razem, że...
1: Wspólnoty.
0: Tak, dokładnie, że jesteśmy w tym wszyscy razem po prostu.
1: A co było pierwsze? Spojrzenie na stratę, temat, który cię zainteresował, czy chęć zrobienia spektaklu?
0: Chyba trochę jedno i drugie jednocześnie.
1: Mhm.
0: Ja wtedy też miałam taki czas w życiu. Mieszkałam w ogóle wtedy, moją współlokatorką właśnie była reżyserka Aleksandra Jachymek, więc miałyśmy dużo rozmów artystycznych, nazwijmy to, przy śniadaniu.
1: A zazwyczaj to mówi się, że przy kolacji czy przy winie takie rozmowy, a tu przy śniadaniu.
0: Nie, bo tak żeśmy pracowały, że jakiś był wspólny posiłek, to raczej śniadanka. I jakoś z tych naszych dyskusji i rozważań wyszło po prostu, że ja muszę zrobić taką formę, bo nie wytrzymam po prostu, jakby, że muszę to z siebie wyrzucić. I ten temat jakoś tak chyba naturalnie, równocześnie przyszedł. Więc ciężko powiedzieć, co było pierwsze, jajko czy kura.
1: Zaczęliście, jak mówiliśmy o tym, że każdy wychodził ze swoją stratą, mówiliście i potem jakoś to się rysowało. Macie wymienionego dramaturga. Jak wyglądało zagęszczanie tych historii w formę teatralną?
0: To rola w ogóle Kuby Zalasy, czyli dramaturga. I też on bardzo pomaga nam w konsultacji takiej reżyserskiej, nazwijmy to. Trudne miał zadanie, nie powiem. Teraz dopisał, to mogę zdradzić, dopisał jedną scenę właśnie otwierającą spektakl. Tak bardzo zapraszającą widza i jest to scena stricte mówiona. Więc to było zadanie, w którym się czuję jak ryba w wodzie, ale później też nam to jakoś od pewnego momentu, kiedy już wiedzieliśmy, jakie mamy narzędzia, jakoś to naturalnie szło. I też praca nad tym spektaklem była bardzo kolektywna, bym powiedziała, i każdy dorzucał do tego swoje trzy grosze, że tak powiem. A później przychodzi głos właśnie Kuby i Aleksandry, którzy wybierali z tego, tak mogę powiedzieć. Tak. Było dużo też jakichś improwizowanych etiud do tego, z czego żeśmy też wybierali. A w ogóle sam proces pracy nad spektaklem, to właśnie było te 3 lata temu, zaczął się na wsi, na Kaszubach. W domu mamy taki dom, no letniskowy, można tam powiedzieć, na małej wsi. I zaraz za płotem, to w ogóle jest niesamowite zrządzenie losu, bo za płotem mamy taką salę, siedzibę teatru ulicznego, Teatru Snów. I oni nam dali na 2 tygodnie te salę, że mogliśmy sobie z niej korzystać. Więc mieliśmy taką przestrzeń do pracy. No i zastanawialiśmy się przez te 2 tygodnie, jak tu w ogóle ugryźć ten temat, żeby ta muzyka była właśnie tą postacią. Więc było bardzo dużo różnych zadań, ćwiczeń, które żeśmy robili. Bardzo intensywny czas to był. Też taki emocjonalnie trudny, no bo jednak zagłębialiśmy się w te tematy straty. I całe te nasze 2 tygodnie nagrywaliśmy, są zakopane na dysku. I później z tego właśnie korzystał między innymi Kuba, żeby wiedzieć, co z tego można wziąć, co, nad czym jeszcze można popracować. I to był nasz taki pierwszy w ogóle etap pracy. A później właśnie też nam Kuba już na tych ostatecznych próbach przed samą premierą był takim trzecim okiem, nazwijmy to, ponieważ Aleksandra sama gra w spektaklu, więc ciężko jej ze sceny też widzieć, co się dzieje na tej scenie, więc Kuba no, wykonał kawał wspaniałej roboty, że też z nami jest na tych próbach i patrzy, co się dzieje właśnie z perspektywy widza.
1: A ta muzyka to postać, która, której widzimy efekty jej działania, czy to postać, która jest widzialna? Oczami wyobraźni oczywiście.
0: To jest postać, która, my ją tak roboczo nazywamy losem, która po prostu steruje tym, co się dzieje.
1: Okej.
0: Więc tak bym to powiedziała.
1: Co widzowie mają wynieść z tego spektaklu?
0: Co tylko zechcą.
1: To fajny spektakl. Duża dobrowolność.
0: Tak, ja w ogóle zawsze cokolwiek robię na scenie, tworzę przestrzeń, w której staram się, żeby widz poczuł się dobrze i poczuł się bezpiecznie i żeby zaniosło go w jakieś to, poprowadziło go w jakieś to rewiry. A to, czy ktoś wyniesie ulgę po takim spektaklu, czy, nie wiem, poczuje pustkę, chociaż mam nadzieję, że nie, ale czy po prostu poczuje się tak poklepany po tym ramieniu, to jest dowolność. Jakby staram się też nie narzucać widzowi.
1: A czy ten spektakl da się zinterpretować? Czy każdy może wynieść swoją interpretację?
0: Każdy może wynieść swoją, myślę. Po premierze, na którym też była część mojej rodzinki, to każdy w sumie to inaczej zinterpretował i też głosy, które słyszałam od ludzi, którzy byli, to każdy miał swoją własną interpretację tego, co się działo i uważam, że to jest najpiękniejsze, że jest to przestrzeń, która też daje do myślenia i każdy może sobie to przetworzyć przez siebie, przez własną historię i chciałabym, żeby to było, nawet nie chciałabym, wiem, że tak jest, że ogromną wartością tego spektaklu jest to, że właśnie otwieramy się na tego widza, zapraszamy go do tego świata i on może do tych naszych mniej lub bardziej jasnych historii, które opowiadamy, dołożyć tę swoją historię i też przetworzyć ją przez to, co my robimy i odnajdzie się w tym świecie. Więc zapraszam każdego, kto ma otwartą głowę i serce.
1: A jak ktoś ma zamkniętą głowę?
0: To myślę, że ten spektakl otworzy.
1: O. A co dalej z tym spektaklem? Czy jeszcze gdzieś, kiedyś będzie można go oglądać?
0: Jak najbardziej. Teraz pracujemy mocno nad tym, żeby grać ten spektakl po całej Polsce. Zaczynamy tutaj w Gliwicach, gdzie się wszystko zaczęło. I nie chcę zdradzać, bo jeszcze nie mam podpisanych umów. Natomiast planujemy tak raz w miesiącu się pojawiać w jakimś mieście po Polsce, żeby jak najwięcej ludzi zaprosić do tego świata.
1: To potem my możemy udostępnić, jak już trasa się wyklaruje.
0: Miło.
1: A tak, co u ciebie? To znaczy, jakie twoje plany na przyszłość? Najbliższą, zawodową. Bo dużo robisz, więc jest to
0: bardzo dużo
1: ciekawe.
0: Robię. Teraz akurat chcę dożyć do końca przyszłego tygodnia. Tego tygodnia, przepraszam. bo zaraz po Mistery szykuje się na festiwal bachowskich Świdnicy, gdzie będziemy z Fantastical Ensemble grać koncerty solowe Bacha, więc muszę jeszcze doćwiczyć tego, tego Bacha. I też będzie to fajna zabawa, więc serdecznie zapraszam. A później mam chwilkę, żeby odetchnąć i ruszam w dalsze działania, właśnie wszystkie praca nad Mistery, praca nad kolejnymi moimi projektami, nad premierą płyty Aurora, która mam nadzieję będzie jesienią już. Więc
1: z twoją muzyką, czy
0: z muzyką, tam są na tej płycie dwa tria Karola Józefa Lipińskiego. Więc mam nadzieję, że pierwsze koncerty będą już jesienią, nad tym pracuję. Mhm. Teraz jestem właśnie w takim czasie, że skończyłam tę trasę z płytą Biebera, więc jestem na świeżo po prostu po tych emocjach i teraz mam chwilę, żeby popracować nad kolejnymi trasami, więc jak nie gram koncertów, to siedzę przy laptopie i...
1: I ty to sama wszystko planujesz?
0: Tak.
1: Wow.
0: Od A do Z jest wszystko... tymi rękoma zrobione.
1: Domyślam się, że doba jest za krótka dla ciebie.
0: Doba jest za krótka, bo ja jeszcze prowadzę rękodzielniczą firmę, żeby mu zarabiać na te projekty. I moja marka Owcze Wory szyje. Owcze Wory, tak. Szyję kosmetyczki, saszetki, wory na skrzypce ochraniające instrumenty.
1: I też sama to robisz?
0: Wszystko sama robię.
1: Wow, także jak...
0: Moja doba jest z gumy chyba, ale jakby były takie dwie godzinki więcej, to by było super.
1: Myślę, że tak. To zostaje nam zaprosić naszych widzów na spektakl.
0: Tak, chciałabym serdecznie państwa zaprosić już jutro, 14 lipca o godzinie 19 w ruinach Teatru Wiktoria na spektakl Mystery Everybody is Losing Something w reżyserii Aleksandry Jachymek. I zapraszam na taką podróż po emocjach, zaproszenie do bezpiecznej przestrzeni, gdzie jest przyzwolenie na jakiekolwiek emocje w nas drzemią akurat. Po prostu zapraszam,
1: ja
0: żeby
1: także
0: to przeżyć.
1: Zapraszam. I dziękuję wam za wysłuchanie i obejrzenie tej rozmowy. Moim gościem była Aleksandra Owczarek.
0: Bardzo dziękuję.

0: Jest 21. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów to wyrok, który usłyszał Łukasz Żak po śmiertelnym wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Wyjątkowa ławka pojawiła się w Dąbrowie Górniczej. Znajduje się w Parku Zielona i ma upamiętniać Basta i Pana.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację trzech ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie. Pełnomocniczka Łukasza Żaka zapowiada apelację w sprawie wyroku dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia wymierzył mężczyźnie maksymalną możliwą karę, czyli 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca Volkswagena, jadąc z prędkością ponad 225 km na godzinę, staranował jadącego prawidłowo Forda. W wypadku zginął 37-letni Rafał P., a jego żona i dzieci zostały ranne. Łukasz Żak uciekł do Niemiec i tam został schwytany. O szczegółach Michał Makowski.
2: Adwokat Izabela Ławińska uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po pisemnym uzasadnieniu wyroku. Pełnomocniczka Żaka twierdzi, że jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania. Rozmawiał z nią o tym przez telefon i podjął konkretne działania.
3: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena podówczas. W związku z czym odesłany został do szpitala i rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
2: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Prokuratorka Katarzyna Niemiec-Rudnicka podkreślała, że skazany nie wyraził praktycznie żadnej skruchy ani szczerze nie przeprosił.
4: Tamtej nocy podjął szereg decyzji, podjął je świadomie i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
2: Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu.
0: Skazany ma zapłacić łącznie 900 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz rodziny Rafała P. Sąd skazał też pięciu kolegów Łukasza Żaka, którzy mieli pomagać mu zacierać ślady i ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości. Usłyszeli wyroki od 2 do 5 lat więzienia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej odsłonięto dziś wieczorem miejsce poświęcone pamięci Damiana Krępy, czyli Basta i Pana. To wyjątkowa ławka inspirowana życiem, twórczością i wartościami, które reprezentował zmarły dokładnie rok temu dąbrowianin. Miejsce nie jest przypadkowe, mówi Radiu Katowice jeden z pomysłodawców tego przedsięwzięcia, Kacper Szczepa z fundacji Primo Elemento.
5: Park Zielona dlatego, że było to ulubione jego miejsce w Dąbrowie Górniczej, gdzie tak jakby często czerpał inspirację na swoje piosenki, utwory. Chcieliśmy być trochę bardziej oryginalni ze względu na to, że w innych miastach są jakieś ronda, jakieś ulice. No my chcieliśmy tak jakby coś innego i powstaje takie miejsce pamięci, gdzie jest zasadzony i Dąb Czerwony i do tego ławka. Ławka też przewija się w jego utworach, więc jest to nawiązanie do jego twórczości.
0: Na odsłonięciu ławki, które pozbawione było uroczystych przemówień czy oficjalnych wystąpień, pojawiło się kilkadziesiąt osób. Z kilkoma z nich rozmawiał reporter Radia Katowice Marcin Kazek-Wielgus.
6: Dobry pomysł z takim, a nie innym upamiętnieniem Basa?
7: Najlepszym moim zdaniem. Możesz sobie po cichu przyjść i sama odczuć to, co zostawił po sobie.
8: To nie jest jedna z wielu ławek, że idziesz i sobie tylko przycupniesz. Natomiast tutaj siądziesz i od razu się zastanawiasz, tak? Pamiętasz historię, jakaś takie wspomnienia i tak dalej. Oczywiście, że obcy ludzie mogą tego nie wiedzieć, ale to się szybko tak naprawdę roznoszą takie informacje. Także to jest taka rzecz, która będzie długo w mieście.
9: Nie powinno być to jedyne miejsce, jakie powstanie ku pamięci Basa. Takich miejsc powinno być trochę więcej w Dąbrowie Górniczej, bo jednak to, co włożył serca w to miasto, to przydałoby się, żeby został godnie upamiętniony.
0: Basta i Pan zmarł 16 lipca 2025 roku. Przegrał walkę z nowotworem. Miał 48 lat. Zmiany czekają na kierowców i mieszkańców powiatu pszczyńskiego. To w związku z przebudową linii kolejowej na odcinku Tychy-Goczałkowice. Dziś oddano do użytku przejazd pod nowym wiaduktem kolejowym. Zastąpił on stary, znacznie mniejszy obiekt nad ulicą Główną w Goczałkowicach. Również dziś oddany został w pełni zautomatyzowany przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Dworcowej w Piasku. Kolejne zmiany wejdą w życie jutro. Wtedy mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego przejścia podziemnego, które powstało przy ulicy Hallera w Pszczynie. Całkowite zakończenie modernizacji linii kolejowej na odcinku Tychy-Goczałkowice planowane jest na koniec przyszłego roku. Wartość zadania to 1 mld złotych. W nocy minimalnie około 15 stopni. Będzie pogodnie. Jutro w ciągu dnia do 31 stopni. Większość piątku ze słońcem, choć wieczorem mogą pojawić się burze.
10: Powolutku dochodzi 22. Czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
11: Czy rozwój plus Morawieckiego doprowadzi do rozłamu w PiS-ie? Pacjent zostawił auto na szpitalnym parkingu do zapłacenia 1300 zł. Chicago czeka na pierwszą bramkę Lewandowskiego dla Fire. Może to być już tej nocy.
10: 22.
11: Stronnicy Mateusza Morawieckiego z twardą deklaracją ani kroku wstecz. I to mimo, że nad ich głowami zawisła realna groźba wyrzucenia z Prawa i Sprawiedliwości. Zamieszanie wywołała uchwała władz partii zakazująca przynależności do stowarzyszeń czy fundacji. Rozwój Plus byłego premiera i tak będzie jednak działać. Czym to się może skończyć? Powie reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
12: Politycy bliscy byłemu premierowi przyznają: jesteśmy zdziwieni, ale absolutnie nieprzestraszeni decyzją prezydium partii. Stąd choć groźba zabrzmiała groźnie, to z ich strony żadnego zwrotu akcji nie będzie. Czyli jak precyzuje Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus zostaje.
13: W żaden sposób nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, więc my zamierzamy nadal to stowarzyszenie rozwijać.
12: A jeśli kierownictwo partii zdecyduje o rozstaniu, to jego zdaniem będzie to wielka strata dla środowiska PiS-u.
11: Bez zmian pozostaje także plan grillowania z Mateuszem Morawieckim w piątek 31 lipca. Lekarka ze szpitala w Prudniku w województwie opolskim dorabiała na boku. Usłyszała zarzuty przekroczenia uprawnień i działania na szkodę pacjentów oraz NFZ-u. Według prokuratury miała kierować pacjentów po zakup urządzeń do leczenia bezdechu do konkretnych firm, dostając za to pieniądze. Jak to wszystko działało, powie teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
14: Lekarka miała sugerować pacjentom, że sprzęt do leczenia kupują bezpośrednio od szpitala, co miało właśnie zachęcać ich do zakupu. Prokuratura twierdzi, że z tego tytułu miała otrzymywać około 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ale to nie wszystko. Ma też zarzuty przyjęcia 5 tysięcy złotych za wystawianie nieuzasadnionych recept oraz naruszania praw pracowniczych podległych jej osób. Kobieta nie przyznaje się do winy i przekonuje, że pieniądze były wynagrodzeniem za szkolenia z obsługi sprzętu. Grozi jej do 10 lat więzienia. Szymon Kastelik, Radio Z.
11: Została też zawieszona w wykonywaniu zawodu lekarza. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest na poziomie 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
15: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
11: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Szpital Kliniczny w Poznaniu reaguje na w sprawie pacjenta, który za parking przed szpitalnym SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna nie spodziewał się, że spędzi w szpitalu aż 3 dni. Jego samochód stał przez ten czas na płatnym parkingu, na którym godzina kosztuje 20 zł. Szczegóły sprawy zna nasz poznański reporter Adam Kaźmierczak. Adamie, jak dyrekcja szpitala odnosi się do tych wydarzeń?
16: Zapewnia, że to pierwszy taki przypadek, od kiedy w maju wprowadzono opłaty za parking. Jak powiedział mi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak, gdy ten pacjent złoży reklamację, zostaną mu zwrócone pieniądze.
17: Pacjenci, którzy w stanie nagłym zgłaszają się do szpitala i rzeczywiście w sposób niespodziewany są hospitalizowani, na pewno będą traktowani indywidualnie.
16: Dodaje, że wprowadzenie opłat za parkowanie, i to z tak wysoką stawką, było konieczne, aby rozwiązać problem z brakiem wolnych miejsc na parkingu. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
11: Pierwsze 15 minut postoju jest darmowe, później za każde rozpoczęte pół godziny trzeba zapłacić 10 zł, tyle co za godzinę parkowania w centrum Poznania. Marcin Powideł i kolejny dzisiaj wieczorem wiadomości sportowe Radia Z. Zero słowa o mundialu.
18: Ale o piłce.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, o tobie.

nasi synowie. Zrozumiałbym, czemu tak zawróciłem ci w głowie.

0: Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy. Zawsze kiedy wracałem z party, udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś planty. Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody, na które nie było cię stać. Chciałem uciec jednym z nich, no a teraz taki mam, żeby wracać jak najszybciej do LBN z WWA. Idzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami. Świecisz mi czy sobie? Zapytaj mamy. Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami. Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami. Ale jesteśmy ekipą na całe życie. Moi znajomi pokłóceni są z ojcami. Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem. A ja nie umiem powiedzieć ci.
1: Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię. Chciałbym powiedzieć, że cię. Chciałbym mówić, że cię. Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi? Teraz mówię, że cię.

0: Jest 23. Po raz kolejny sąd oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała Kuczmierowskiego. Nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy otwarto w Świętochłowicach. Ma to poprawić dostęp do opieki długoterminowej. Województwo śląskie będzie areną zmagań najlepszych kierowców rajdowych w Europie. Za tydzień drogami regionu będzie przebiegać Rajd Polski.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Sąd apelacyjny w Warszawie po raz trzeci oddalił zażalenie w sprawie listu żelaznego dla byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Michał Kuczmierowski, podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przebywa dziś w Wielkiej Brytanii. Tam we wrześniu czeka go rozprawa ekstradycyjna. Według sądu dotychczasowe zachowanie Michała Kuczmierowskiego nie daje gwarancji, że dobrowolnie stawiłby się przed wymiarem sprawiedliwości, mówi rzeczniczka sądu apelacyjnego Ewa Leszczyńska-Furtak. Ale to nie jedyny powód.
2: Wydanie listu żelaznego powinno nastąpić przede wszystkim wówczas, gdy miejsce pobytu podejrzanego nie jest znane lub też jest znane, ale wydanie takiej osoby przez państwo obce jest niemożliwe albo też znacznie utrudnione. Natomiast w tym wypadku, jak podkreślił sąd, miejsce pobytu podejrzanego jest wiadome i trwa procedura ekstradycyjna.
0: Byłemu szefowi agencji zarzuca się m.in. akceptowanie zawyżonych cen towarów kupowanych przez agencję w czasie pandemii, w tym agregatów i maseczek. Michał Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie w 2024 roku. Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Prokuratury Krajowej. W Świętochłowicach otwarto nowoczesny zakład opiekuńczo-leczniczy. Placówka zwiększy dostępność opieki długoterminowej dla osób przewlekle chorych i niesamodzielnych. Po modernizacji dostępne będą 84 miejsca. Nowoczesne sale, większa przestrzeń do rehabilitacji i nowe pomieszczenia terapeutyczne mają poprawić komfort pacjentów. Jedną z nich jest pani Krystyna, która leczy się tam od ponad roku.
3: 9 lipca był rok, jak tutaj przyszła, po zapaleniu płuc i to mi w szpitalu załatwił, że samodzielnie w domu nie mogła być. No, tu mamy ćwiczenia, jest pani psycholog, bardzo dobrze, ta opieka, wszystko, bardzo jestem lubiana przede wszystkim, tak.
0: Modernizacja trwała 8 miesięcy, kosztowała blisko 25 milionów złotych. Inwestycja została dofinansowana z Krajowego Planu Odbudowy. Miejsce poświęcone pamięci Damiana Krępy, czyli Basa Tajpana, odsłonie to dziś wieczorem w Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej. To wyjątkowa ławka, inspirowana życiem, twórczością i wartościami, które reprezentował zmarły dokładnie rok temu dąbrowianin. Z uczestnikami wydarzenia rozmawiał nasz reporter Marcin Kazek-Wielgus.
4: Dobry pomysł z takim, a nie innym upamiętnieniem Basa?
5: Najlepszy, moim zdaniem. Możesz sobie po cichu przyjść i sama odczuć to, co zostawił po sobie.
6: To nie jest jedna z wielu ławek, że idziesz i sobie tylko przycupniesz, natomiast tutaj siądziesz i od razu się zastanawiasz, tak? Pamiętasz historię, jakaś takie wspomnienia i tak dalej. Oczywiście, że obcy ludzie mogą tego nie wiedzieć, ale to się szybko tak naprawdę roznoszą takie informacje, także to jest taka rzecz, która będzie długo w mieście.
7: Nie powinno być to jedyne miejsce, jakie powstanie ku pamięci Basa. Takich miejsc powinno być trochę więcej w Dąbrowie Górniczej, bo jednak to, co włożył serca w to miasto, to przydałoby się, żeby został godnie upamiętniony.
0: Bas Tajpan zmarł 16 lipca 2025 roku. Przegrał walkę z nowotworem. Miał 48 lat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Za tydzień województwo śląskie stanie się areną zmagań najlepszych kierowców rajdowych w Europie. Od piątku 24 lipca przez 3 dni drogami regionu będzie przebiegać Rajd Polski, będący rundą samochodowych mistrzostw kraju i mistrzostw Starego Kontynentu. Zachwytu nad imprezą nie kryje przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek.
8: Fantastyczna sprawa. Dajemy naszym mieszkańcom najlepszy poziom sportowy, najlepsze emocje. Mistrzostwa Europy już mamy i jestem przekonany, że Mistrzostwa Świata również w ciągu 2-3 lat będziemy tutaj mogli gościć i to jest to, o co mi chodzi. Liczymy na to, że kibice przyjadą nie tylko zobaczyć kierowców, ale już będąc tutaj wykorzystają ten czas na to, żeby poszukać wielu fajnych miejsc na terenie metropolii i regionu.
0: Rajd Polski to druga po rajdzie Monte Carlo najstarsza rajdowa impreza na świecie. W ostatnich latach odbywał się w Mikołajkach, ale w tym roku postanowiono wrócić do historii, gdy kierowcy regularnie gościli na południu kraju. Baza tegorocznego rajdu będzie na Stadionie Śląskim. W trakcie zmagań kierowcy pojawią się również m.in. na trasach w Jastrzębiu-Zdroju, Jasienicy, Ochabach czy na Przełęczy-Przegibek. Noc będzie pogodna i niemal bezchmurna. W jej trakcie minimalnie około 15 stopni. Jutro nawet 31 stopni. Większość piątku ma być słoneczna, a wieczorem możliwe będą burze.
9: Jeszcze mamy czwartek, 16 lipca. Z nami jest Darek Klimczak. Teraz czas na wiadomości w Radiu Z.
10: Chicago Fire ugina się pod dymem. Lewandowski nie zadebiutuje dzisiaj za oceanem. Maksymalne 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. W tym roku jest o niemal połowę więcej chorych na boreliozę. Kleszczom pomaga ocieplający się klimat.
9: 23.
10: Robert Lewandowski nie zagra dzisiaj swojego pierwszego meczu w amerykańskiej lidze MLS. Nie dlatego jednak, że coś mu się stało, ale dlatego, że spotkanie Chicago Fire z drużyną z Vancouver zostało przełożone. Powodem jest dym, który nadciąga nad Chicago z Kanady, gdzie płoną lasy. Mecz, który miał zacząć się tej nocy o 2:30 naszego czasu, został przełożony na 6 października. W tej sytuacji Lewandowski może zadebiutować za oceanem w następny czwartek, 23 lipca. Będzie to wyjazdowy mecz z Miami, drużyną Messiego. Maksymalna możliwa kara dla kierowcy, który 2 lata temu doprowadził do tragedii na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Łukasz Żak usłyszał dzisiaj wyrok 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie najwcześniej po 15 latach. W sądzie rejonowym w Warszawie, gdzie zapadł wyrok, był reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, jak skazany zareagował na tę karę?
11: Bez specjalnych emocji, choć krył twarz w dłoniach. Jego obrończyni, mecenas Izabela Łabińska, dodała tylko, że wyrok przyjął z pokorą i od razu zapowiedziała, że będzie odwoływać się od jej zdania rażąco surowej kary.
12: Proszę państwa, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jest wiele osób o gorszych kartach karnych.
11: Uzasadniając swój wyrok, sędzia Maciej Mitera, zwracając się wprost do skazanego, w pełen emocji sposób tłumaczył, jakie racje nim kierowały.
13: Ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
11: Sędzia podkreślał też, że podziela zdanie oskarżenia, że sprawca przez cały długi proces nie wyraził prawdziwej skruchy, za to wielokrotnie był arogancki i bezczelny.
10: Żak będzie musiał także wypłacić zadośćuczynienia dla rodziny zmarłego w wypadku po 300 tysięcy złotych. Ogromna skala nieprawidłowości w wydawaniu publicznych pieniędzy za czasów rządów PiS-u. Z audytu Krajowej Administracji Skarbowej wynika, że 120 miliardów złotych wydano niezgodnie z prawem. To więcej niż obecnie Polska przeznacza na bezpieczeństwo. Złożono 250 zawiadomień do prokuratury. O szczegółach tej kontroli teraz nasz reporter Daniel Wrzos.
14: Wydawanie publicznych pieniędzy było ręcznie sterowane. To od kierownictwa ministerstw zależało, który z beneficjentów otrzyma dotacje. Dodatkowo prawie 70 milionów złotych nie należy. Należnie wypłacono w formie wynagrodzeń dla zarządów i rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.
15: Nasze zawiadomienia dotyczą wydawania środków bez podstawy prawnej, omijania prawa, niegospodarności, ale także takiego zwykłego złodziejstwa.
14: Minister finansów Andrzej Domański mówi też, że pieniądze wydawano na przedwyborcze pikniki, na których promowano polityków suwerennej Polski.
10: Audyt dotyczył lat 2020-2023. Są pieniądze na poszerzenie remontu zapory w Pilchowicach o kluczową przeciwpowodziową część. Gmina Wleń dostała dofinansowanie od samorządu województwa i zapewnienie pieniędzy od Skarbu Państwa. Ta część remontu ma kosztować ponad 20 milionów złotych. Tauron nie miał na nią pieniędzy. Jak tłumaczy reporterce Radia Z Grażynie Wiatry, burmistrz Wlenia Artur Zychy, przebudowa zwiększonego odpływu ze zbiornika ma zapobiegać powodziom.
16: Każdą falę powodziom wypłaszczyć i spowodować, żeby zjawiska powodziowe za zaporą pilchowską nie będą, żeby nie występowały.
17: Czyli mamy podwojenie możliwości przepływu sztolniami.
16: Tak.
17: A góra też będzie remontowana?
16: Przepust ten na samej górze, który tam jest, bo tam za tymi schodami jest jeszcze taka niecka i tam obniżony jest chyba 70 cm krawędź po to, żeby woda mogła szybciej spływać też.
10: W czasie ostatniej powodzi woda przelała się przez zaporę i zalała między innymi właśnie Wleń. Prokuratura ma już pewność, że pobity przez trójkę Ukraińców mieszkaniec Bytowa na Pomorzu zmarły z powodu poniesionych podczas tego zajścia ran. Takie wnioski płyną ze wstępnej opinii patomorfologa, który zbadał ciało 36-latka. Został on brutalnie pobity wraz ze swoją partnerką w ubiegły czwartek w centrum miasta. 2 dni później zmarł w szpitalu. Reporter Radia Z Maciej Bąk o tym, dlaczego doszło do tej bijatyki.
18: Poszło o kobietę. Para Polaków poznała jednego z Ukraińców, z którym postanowili wspólnie spędzić czas. Problem w tym, że nowo poznany znajomy przekroczył granicę próby bliższego kontaktu z 44-latką.
19: Zaprosili go do mieszkania, alkohol był spożywany, no i doszło do takiego nieporozumienia, do szarpaniny, a potem całe zdarzenie przeniosło się poza mieszkanie.
18: Jak mówi prokurator Małgorzata Jackowska-Borek, po wyjściu z mieszkania do Ukraińca przyłączyło się 2 jego kolegów. Cała trójka rzuciła się na parę, zwłaszcza na mężczyznę, który został przez nich pobity. Na śmierć. Bytów, Maciej Bąk, Radio Z.
10: Napastnikom wkrótce zostanie zmieniony zarzut na pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Cała trójka jest już w areszcie. Ich zbrodnie potępił ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe. Tylko w Wielkopolsce i tylko w czerwcu było prawie 500 przypadków boreliozy, o 40% więcej niż w zeszłym roku. Jak informuje Sanepid, wyraźny wzrost jest jednak w całym kraju. Z czym ten wzrost może się wiązać, powie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
20: Z powodu rosnącej średniej temperatury powietrza, kleszcze są już aktywne praktycznie przez cały rok, mówi rzecznik Sanepidu Marek Waszczewski.
21: Dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
20: W związku z tym prawdopodobnie chorych na boreliozę w tym roku będzie dużo. Niewykluczone, że nawet więcej niż w ostatnich kilku latach. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
10: Eksperci przypominają, by idąc do lasu chować nogawki spodni do skarpet i używać repelentów. Michał Krasucki pracuje już nad wiadomościami o północy. Zostanie z Wami w nocy. My słyszymy się jutro.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację 3 ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie.
1: Informacje ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony Ukrainy. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni ukraiński minister obrony stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Syrii Koreckiego, który zastąpił Julię Sfrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michał Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa.
0: O szczegółach informował Paweł Buszko. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i GOPR-u. Takie akcje przeprowadzamy na terenie całego województwa, mówi wojewoda śląski Marek Wójcik.
3: Zależy nam na tym, żeby młodzi ludzie wiedzieli, w jaki sposób mogą zadbać o siebie, zadbać o bezpieczeństwo, ale nie tylko w trakcie wydarzeń i w trakcie obozów, ale także, żeby to była wiedza, którą posiądą w trakcie wakacji, natomiast później w trakcie normalnego roku szkolnego w dalszym życiu będą po prostu wiedzieli, w jaki sposób dbać o własne bezpieczeństwo.
0: W trakcie wydarzenia tłumaczono, jak działa czujnik czadu i jak powiadomić odpowiednie służby w razie wypadku. Poza tym ważne, aby uczestnicy wiedzieli, jak w momencie zagrożenia zachować się na obozie harcerskim, dodaje starszy brygadier Roman Klecha, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.
4: Obozy harcerskie są takim specyficznym miejscem ze względu na zakwaterowanie w namiocie. Na terenie leśnym. Dlatego są pod naszym specjalnym nadzorem. Sprawdzamy możliwość ewakuacji takiego obozu w przypadku anomalii pogodowych. Były ewakuacje, ale to były ewakuacje prewencyjne. To nie były takie ewakuacje, gdzie faktycznie coś się wydarzyło, ale po to są prowadzone te ewakuacje prewencyjne, żeby uniknąć takich sytuacji niebezpiecznych.
0: Obóz w Kostkowicach jest jednym z największych w województwie. Na 13 hektarach na jednym turnusie może przebywać do 600 osób. Na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej trwa kolejny etap modernizacji. W Górkach Wielkich na ulicy Zofii Kossak drogowcy budują chodnik, nie zrywając na razie asfaltu, oraz przygotowują kanalizację deszczową i oświetlenie. To prawie 1,5-kilometrowy odcinek. Kierowcy poruszają się wahadłowo i zdaniem Jerzego Pilcha, członka zarządu powiatu cieszyńskiego, oczekiwanie trwa zwykle kilka minut.
5: Nie chcemy ingerować w stan asfaltu czy nawierzchni po to, żeby kierowcy mogli jeździć jeszcze po starej nawierzchni, żeby jej nie ściągać. Natomiast dogadaliśmy się z firmą, że po wykonaniu chodnika wtedy nastąpi, myślę, że gdzieś dwutygodniowe ograniczenie już na samej nawierzchni.
0: Inwestycja kosztuje ponad 1,8 mln złotych. Umowa przewiduje jej zakończenie pod koniec listopada. Powiat cieszyński liczy jednak, że nowa nawierzchnia będzie gotowa już pod koniec września. Tej nocy pogodnie z zachmurzeniem najwyżej małym i bez opadów. Temperatura minimalna w okolicach 15 stopni. W ciągu dnia nawet 31 stopni. Wieczorem od zachodu zachmurzenie będzie wzrastać i pojawią się opady deszczu i burze.
6: Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oświadczył, że kierownictwo partii nikogo z niej nie wyrzuca, ale domaga się od członków elementarnej lojalności. Ocenił, że działania stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego mogą drogo kosztować, bo dzielą partię. Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Morawieckiego i Po Pierwsze Polska, posła Jacka Sasina. Tego samego dnia Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Z kolei członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus deklarowali, że nie zamierzają opuścić tej organizacji. Wczoraj Morawiecki zadeklarował, że chce pozostać w PiS i równolegle rozwijać swoje stowarzyszenie. Pełnomocniczka Łukasza Żaka zapowiada apelację w sprawie wyroku dotyczącego śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. Sąd skazał Żaka na maksymalną możliwą karę 20 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Pijany kierowca Volkswagena staranował jadącego prawidłowo Forda. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dzieci zostały ranne. Sprawca uciekł do Niemiec i tam został zatrzymany.
7: Adwokat Izabela Ławińska uważa, że wyrok jest surowy i na tej podstawie zamierza złożyć apelację po pisemnym uzasadnieniu wyroku. Pełnomocniczka Żaka twierdzi, że jej klient po ucieczce zamierzał oddać się w ręce organów ścigania. Rozmawiał z nią o tym przez telefon i podjął konkretne działania.
8: Sam zgłosił się do niemieckiej policji. Tam niestety nikt nie wiedział, kim jest ten człowiek. Nie było Ena podówczas, w związku z czym odesłany został do szpitala. I rzeczywiście w szpitalu już został zatrzymany.
7: Historycznie wysoka kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym wynika z tego, że sąd nie dopatrzył się żadnych okoliczności łagodzących. Łukasz Żak będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe po 15 latach w więzieniu. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Nowy ukraiński rząd ma być gabinetem fachowców na trudne gospodarczo czasy, uważa Jan Morawicki z telewizji WOT. Tak. Rada Najwyższa Ukrainy poparła rząd nowego premiera Sierhija Koreckiego, który zastąpił Julię Swydrenko. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku wiele nowych rozwiązań i technologii. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmary na nowego szefa MONU. Jan Morawicki wskazuje, że nowy minister obrony powinien kontynuować reformy poprzednika.
9: To jest postać, o której nie ma za dużo informacji. Można zakładać, że będzie również kompromisową osobą, jeżeli chodzi o te układy i te próby reform. Nawet prezydent Zełenski powiedział, że oczekuje od osoby, która będzie nowym ministrem obrony, takiej zdolności do wprowadzenia reform.
6: W Kijowie i kilku ukraińskich miastach zorganizowano wczoraj demonstrację poparcia dla zdymisjonowanego ministra obrony.
1: To są aktualności jedynki.
6: Amerykański Urząd Imigracyjny opublikował nowe zasady dotyczące ubiegania się o stały pobyt w USA, czyli tak zwaną zieloną kartę. Nowe wytyczne, które wejdą w życie we wrześniu, poszerzają kryteria brane pod uwagę przez urząd pod kątem tego, czy imigrant może stać się obciążeniem dla finansów publicznych i osobą uzależnioną od pomocy państwa. Dotychczas urzędnicy kierowali się jedynie tym, czy dana osoba otrzymywała bezpośrednie zasiłki socjalne lub długoterminową opiekę. Teraz rozpatrywane będzie również to, czy aplikanci korzystali z innych form wsparcia, w tym państwowych ubezpieczeń zdrowotnych, bonów żywnościowych i voucherów mieszkaniowych. Mecz piłkarski Chicago Fire z Vancouver Whitecaps, podczas którego miał zadebiutować Robert Lewandowski, został przełożony z powodu złej jakości powietrza w Chicago. Agencja Ochrony Środowiska stanu Illinois wydała dla Chicago i północnej części stanu ostrzeżenia w związku z zanieczyszczeniem powietrza, zalecając mieszkańcom ograniczenie długotrwałego przebywania na zewnątrz.
10: Dym z kanadyjskich pożarów lasów sprawił, że wskaźnik jakości powietrza w Chicago osiągnął 2 najgorsze poziomy, od bardzo niezdrowego po niebezpieczny. Władze miasta zamknęły wszystkie publiczne plaże i baseny, a Zarząd Terenów Zielonych odwołał wszystkie zajęcia na świeżym powietrzu, których nie można było przenieść do obiektów zamkniętych. Dotyczyło to także meczu MLS Fire Whitecaps, w którym wchodząc z ławki rezerwowych miał zadebiutować Robert Lewandowski. Wszystko to jednak musi poczekać na inny termin. Powietrze w Chicago wypełnił dym pochodzący z ponad 800 pożarów lasów w Kanadzie, przemieszczany na południe przez wiatr. Kolejny mecz piłkarzy Fire rozegrają na wyjeździe 22 lipca z Interem w Miami. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: Dziś w dzień na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie duże z większymi przejaśnieniami. Postępujące od zachodu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów na zachodzie miejscami do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28 do 32 stopni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Ma spadać.
1: Jedynka. Polskie Radio.
6: Dziś jest 17 lipca, piątek, to 198 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4.35, zajdzie o 20.49. Dzień będzie trwał 16 godzin 14 minut. Krótkie kalendarium historyczne. 17 lipca 1821 roku Hiszpania ostatnio

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Harcerze w Kostkowicach uczyli się, co robić w sytuacji zagrożenia. Zorganizowano tam Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Kolejny etap modernizacji trwa na głównej drodze prowadzącej ze Skoczowa do Brennej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Jelcz i Rosomak podpisały umowę poddzierżawy jednej z hal po dawnym Rafako. Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła realizację 3 ogłoszonych wcześniej projektów, które mają wykorzystywać infrastrukturę w Raciborzu. Chodzi o montaż Jelczy, spawanie korpusów Rosomaków i programu SAN. Według PGZ-u wspólna lokalizacja to większa synergia, efektywniejsza współpraca i lepsze wykorzystanie spółek grupy. W przypadku Jelcza potwierdzono zapowiedź, że pierwsze pojazdy planowo zjadą z nowo uruchomionej linii produkcyjnej do końca tego roku. Docelowo będzie tam produkowane do 700 podwozi rocznie.
1: Informacje ze świata.
0: Wołodymyr Zełenski wyznaczył Jewchenija Chmarę na pełniącego obowiązki ministra obrony Ukrainy. Zapowiedział też, że zwróci się do parlamentu o mianowanie go szefem resortu. Poprzedni ukraiński minister obrony stracił posadę w związku z dymisją rządu. Jewchenij Chmara do tej pory kierował Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.
2: Wołodymyr Zełenski napisał, że generał Chmara będzie kontynuował reformy w sektorze obrony. Jewchenij Chmara od stycznia kierował Służbą Bezpieczeństwa. Zasłynął też jako dowódca operacji wyzwolenia Wyspy Wężowej w 2022 roku. Rada Najwyższa poparła rząd nowego premiera Serhija Koreckiego, który zastąpił Julię Sfyrydenko. Część ministrów zachowała teki. Ze stanowiskiem musiał pożegnać się jednak popularny minister obrony Michajło Fedorow, który wdrażał w wojsku szereg nowych rozwiązań i technologii. Popadł jednak w konflikt z głównodowodzącym armii generałem Oleksandrem Syrskim. Dymisja Fedorowa wywołała rozczarowanie wśród komentatorów, ale też części społeczeństwa.
0: O szczegółach informował Paweł Buszko. W harcerskiej bazie obozowej Chówca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach zorganizowano Dzień Bezpieczeństwa i Zdrowia. Z harcerzami i zuchami spotkali się przedstawiciele m.in. policji, straży